Cześć, kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM. 1, 2, 3.

0: Konin FM.
1: Czasu nie cofnę, już nie wróci to co było. Rok 2005, lato, wielka miłość. Szliśmy w naszą przyszłość z beztroską nadzieją. Jeśli to pamiętasz, twoje oczy zwilgotnieją.

0: protest naukowców w obronie polskiej nauki. Zasiłek opiekuńczy dla części rodziców będzie wydłużony. Dziś na turnieju w Paryżu mecze Świątek, French i Linette.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Żądają do 3% produktu krajowego brutto, mówi profesor Sławomir Kalinowski.
2: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
0: Protest przed Sejmem rusza o 13. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będzie dłuższy o 60 dni. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło już projekt ustawy w tej sprawie. O zmiany zabiegali przede wszystkim sami rodzice, mówi Olga Kołodziejska, której córka choruje na raka.
3: Ja jako rodzic nie wyobrażam sobie, żeby nie być w tym okresie przy swoim dziecku, żeby go nie wspierać, żeby z nim nie być i żeby je zostawić przynajmniej na chwilę. Miejsce rodzica jest przy dziecku.
0: Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. Rewolucji nie będzie. Powołany wczoraj przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by niezależnie od wyniku referendum, w którym odwołany został prezydent Aleksander Miszalski, miasto nie funkcjonowało gorzej.
4: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korek, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
0: Mówił komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cień. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Po katastrofie kolejowej w Garbatce w Wielkopolsce służbom udało się usunąć z pobocza torowiska wykolejony pociąg. Skład zderzył się w poniedziałek z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało rannych. Od momentu katastrofy trasa łącząca Poznań i Piłę była zablokowana. Teraz sprawdzamy jeszcze dzisiejsze ceny maksymalne paliw. I tak litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98, 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. 47 usług na wyciągnięcie ręki. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
5: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
0: Lista usług dostępnych w mObywatelu nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. I jeszcze sport. Kamil Majszak odpadł z French Open, a dziś na kortach Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena French.
1: A co w regionie?
6: Będzie przebudowa zabytkowego ratusza w Koninie. Miasto rozpisało postępowanie przetargowe dotyczące robót budowlanych, których celem jest dostosowanie budynku do warunków określonych w przeciwpożarowej ekspertyzie technicznej oraz poprawa jego dostępności w zakresie dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenia drewnianych elementów klatki schodowej i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Przypomnijmy, że ratusz w Koninie nie jest siedzibą prezydenta. Włodarz wraz z głównymi urzędnikami zajmuje budynek dawnego starostwa przy Placu Wolności. Sesje Rady Miasta też nie do końca odbywają się w ratuszu, lecz w przylegającym do niego obiekcie będącym w przeszłości jatkami, czyli przestrzenią handlową. A skoro jesteśmy przy temacie ratusza, prezydent miasta oraz Konińskie Towarzystwo Muzyczne zapraszają na wyjątkowy koncert. Już w najbliższą sobotę na scenie sali sesyjnej wystąpi znakomity duet gitarowy Pełech and Horna Duo. W części promocyjnej zaprezentuje się natomiast Jan Nowaczyk, utalentowany młody gitarzysta z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Początek wydarzenia o 19:00, wstęp wolny. I jeszcze jedno ważne zaproszenie, tym razem na wirtualne spotkanie. Studenckie koło naukowe młodych pedagogów na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Konińskiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza na webinarium dydaktyczno-naukowe pod tytułem Wdzięczność – najtańszy bilet do szczęścia, który odbędzie się już jutro o godzinie godzinie 18. W codziennym biegu łatwo zapomnieć, jak wiele znaczą małe momenty, spotkania i doświadczenia, które w rzeczywistości nas kształtują. Wdzięczność pozwala dostrzec wartość tego, co już mamy i właśnie dlatego bywa ona najtańszym biletem do szczęścia. W myśl zasady, że to nieszczęście czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność czyni nas szczęśliwymi. Link do czwartkowego spotkania online można znaleźć na profilu społecznościowym Konińskiej Uczelni. Jezioro Ślesińskie, Mikorzyńskie, Lichańskie. Ta gmina od dekad uznawana jest za wakacyjną stolicę powiatu konińskiego. Niektórzy mają szczęście posiadać własne domki wypoczynkowe nad tymi urokliwymi, polodowcowymi akwenami. Tymczasem trzeba pamiętać o obowiązujących przepisach. Urząd Miejski w Ślesinie przypomina o zasadach legalnego stawiania pomostów. Takie konstrukcje w świetle prawa traktowane są jako urządzenia wodne. W zależności od wielkości potrzebne jest zgłoszenie wodnoprawne albo pozwolenie, które można uzyskać w Wodach Polskich, Państwowym Gospodarstwie Wodnym. Warto też zadbać o kwestie gruntu i w przypadku istniejących obiektów sprawdzić możliwość ich legalizacji. Przepisy nie są po to, by komplikować życie, pomagają chronić wodę, środowisko i wspólne dobro, czytamy na stronie internetowej samorządu Ślesina. Chodzi o to, by posiadacze działek nad jeziorami mieli mniej problemów w przyszłości, spokojnie korzystali z pomostów i by robili wszystko w pełnej zgodności z prawem. A teraz zaproszenie również w obszar nad jeziorem, ale mowa tym razem o osiedlu Konina. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza seniorów i inne zainteresowane osoby do klubu seniora Beckeriada na spotkanie o wdzięcznej tematyce Zapach dzieciństwa. Zapewne każdy z nas z rozrzewnieniem wraca wspomnieniami do dawnych lat, kiedy to byliśmy jeszcze małymi dziećmi, bez większych doświadczeń i zmartwień, pełnymi spontaniczności oraz chłonącymi każdy zapach kolejnych dni. Powróćmy więc we wspólnych rozmowach i opowieściach do tych wspaniałych, beztroskich czasów. Zabierzcie ze sobą pamiątki z tamtego okresu, może jakieś wyjątkowe zdjęcie, zabawkę, pocztówkę, list albo cokolwiek, co chcielibyście pokazać innym uczestnikom spotkania i opowiedzieć o czasach swojego dzieciństwa. Spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku już jutro w czwartek o 16:30 w filii Konińskiej Biblioteki na Mężynie.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Jutro chłodniej, od 15 stopni na wybrzeżu, przez 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Najsłoneczniej na zachodzie kraju, na wschodzie możliwy deszcz i burze. Najmocniej powieje podczas burz, do 75 km na godzinę.

0: Konin FM 104.1. A co w regionie?
1: Onyxowa 4 to drugi blok MDBS-u na tworzonym naprzeciwko szpitala w Starym Koninie osiedlu Jaspisowym.
2: To są mieszkania na sprzedaż. Są naprawdę te mieszkania dostępne i dla ludzi starszych, i dla ludzi niepełnosprawnych. Staramy się robić, żeby one były takie bardziej ekologiczne. Fotowoltaika, otoczenie. Nie lubię słowa dawnego prowizorka. Wszystko ma być. Jest droga, parkingi, chodniki, zieleń. Mieszkania są tutaj bardzo ładne, od 40-metrowych do 50-parometrowych.
1: I to jest drugi blok?
2: Tak.
1: 8 planowanych. Jak to jeszcze będzie zagospodarowane, ten teren tutaj?
2: No tutaj za pana plecami ma powstać wieżowiec przy rondzie kamińskim. On jest w tej chwili, tutaj podział geodezyjny gruntu się czyni, ponieważ ten obszar jest dosyć duży. Później będzie założenie księgi wieczystej i oczywiście zapytania ofertowe dotyczące, kto ten projekt wykona. No i to będzie kolejne wyzwanie TBS-u, żeby tę realizację zrobić. I z tej strony jeszcze później powstanie drugi budynek przy samej szpitalnej, też 40-rodzinny, który zamknie tą część północną, bo jeszcze pozostaje cała południowa pusta ziemia, która też w swoim czasie będzie mogła być zagospodarowana.
1: Radna ze Starówki Małgorzata Krawczyńska zauważa, że ta część Konina ma wszystko. Szkołę, przedszkola, opiekę medyczną, sklepy, szybki dostęp do autostrady, Park Chopina i historyczną zabudowę z rynkiem oraz bulwarem, gdzie dzieje się coraz więcej wydarzeń. Zainteresowanie deweloperów oraz miejskiej spółki terenami pod kolejne bloki może więc być kołem napędowym dla miasta.
3: To oznacza, że będziemy atrakcyjni dla osób, które chciałyby zamieszkać w Koninie i mieć tutaj naprawdę bardzo ładne, wygodne mieszkanie. Życzyłabym tego zarówno wszystkim mieszkańcom, jak i naszemu miastu, żeby nasze miasto właśnie rozruszało się jeszcze bardziej gospodarczo. Młodzi ludzie, nowe pomysły, nowe inspiracje, trochę inne spojrzenie też na biznes. Zapraszamy tak naprawdę wszystkich, którzy mają tutaj pomysły takich niestandardowych biznesów, których jeszcze w naszym mieście nie ma, bo to buduje taką innowacyjność, atrakcyjność miasta. No i też tak naprawdę chodzi o to, żeby ludzie i ta energia ludzi była inspiracją, ponieważ to, że nasze miasto w jakiś sposób musiało zrezygnować z ciężkiego przemysłu, to teraz tak naprawdę ta siła jest w nas, żebyśmy my to nasze miasto na nowo podnieśli, na nowo rozruszali, ale samo się to nie zrobi. Muszą to zrobić mieszkańcy, firmy, dlatego tak naprawdę cała nadzieja w mieszkańcach Konina, no i osobach, które chciałyby zamieszkać w naszym mieście.
1: Osiedle Jaspisowe to nie jedyne działania MDBS-u w Starym Koninie.
2: Będzie za miesiąc oddanie budynku Wodna Grunwalska. To jest 30 mieszkań i 2 lokale handlowe w miesiącu czerwcu, a rozpoczniemy 2 budynki komunalne za domem seniora. 35 mieszkań i 44 mieszkania.
1: Lokale komunalne staną także w Nowym Koninie.
2: W miesiącu teraz lipcu czy w sierpniu rozpoczynamy przetarg na zaprojektowanie w miejscu marionetki budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. To będzie punktowiec, około 26 mieszkań z garażami podziemnymi. To będą mieszkania komunalne. No i później będzie proces pozyskania funduszy. No i myślę, że po tym projekcie nabierze to tempa.
1: Zapowiada prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Marek Libertowski. Bezpłatne badania profilaktyczne będą towarzyszyć sobotniemu piknikowi rodzinnemu w Powidzu. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z analizy składu ciała, z badań krwi, takich jak PSA, czyli prostaty dla panów, markerów jajników dla pań, czy badań pod kątem osteoporozy. Równolegle odbywać będzie się bieg Kusocińskiego. Będzie to 3. edycja, do tego festiwal kolorów i banik mydlanych. Wydarzenie na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki 30 maja zacznie się o 13 i potrwa do 19. Tymczasem w Kościele rekrutację prowadzi jedyna taka szkoła w regionie, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Placówka mieści się w Zabytkowym Pałacu. Żeby się tam kształcić, trzeba zdać egzaminy wstępne. Terminy są różne w zależności od tego, czy chodzi o rysunek, malarstwo czy kompozycję przestrzenną. Oprócz testów polegających na ocenie realnych zdolności, czyli na wykonaniu artystycznej pracy, będą także egzaminy ustne. Szczegóły są na stronach Kościeleckiego Plastyka. A w najbliższą niedzielę w Kościele Świętego Wojciecha na Koninie w Morzysławiu kolejny koncert z cyklu Trzeźwienie przez kulturę. Tym razem w kontekście obchodzonego wczoraj Dnia Matki. Rajskie brzmienie.

0: Tak zatytułowany zostanie występ znakomitego flecisty Romualda Szałka i gitarzysty Bogdana Marciniaka. Subtelne brzmienia fletów w połączeniu z ciepłym tonem gitary klasycznej wypełnią wnętrze zabytkowej świątyni muzyką pełną harmonii, spokoju i głębi. W programie znajdą się utwory, które pozwolą publiczności na chwilę wytchnienia i artystycznej medytacji. Wstęp jest wolny. Zapraszamy 31 maja na godzinę 19 do Morzysławia.
1: Konin FM.
2: Konin FM.

0: wiadomości Konin FM.
1: Miasto Konin realizuje działania związane z wdrożeniem inteligentnego systemu transportowego.
2: Mieszkańcy uzyskają przede wszystkim nową jakość na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Dokonamy modernizacji sterowników, dokonamy aktualizacji programów sterowania ruchem z sygnalizacjami świetlnymi. Wszystkie elementy, które zostały dzisiaj wybudowane i oddane do użytkowania na alejach, na przykład 1 maja, zostaną skoordynowane, więc uzyskamy też większą płynność przejazdu po centrum miasta. Dodatkowym, takim dużym też udogodnieniem dla komunikacji zbiorowej będzie system priorytetów dla komunikacji przy sygnalizacjach świetnych. Oczywiście to nie będzie tak, że podjedzie autobus i dostanie zielone światło, natomiast na pewno pomoże skrócić oczekiwanie tego autobusu na sygnał zielony i to będzie taka też realna pomoc, czy tam poprawa warunków ruchu dla mieszkańców miasta.
1: Tłumaczy szef Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz Pająk, ale chodzi nie tylko o zautomatyzowane czujniki, mowa także o ręcznym reagowaniu na sytuację na drogach.
3: Będziemy mieli monitoring wszystkich samochodów, które przejeżdżają przez skrzyżowania, gdzie niejednokrotnie przez te skrzyżowania przejeżdżają tysiące samochodów. Będzie operator, który będzie widział, jeżeli będzie tworzył się jakiś korek, to może na przykład zapalić zamiast czerwonego zielone światło. To spowoduje, że myślę, że te korki, których w Koninie w sumie nie ma, będą jeszcze mniejsze.
1: Mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski. Kiedy możemy spodziewać się nowych rozwiązań obejmujących najbardziej zatłoczone skrzyżowania i parkingi?
4: Do przyszłego roku, do września mamy takie plany, żeby zakończyć całkowicie i oddać państwu cały system ITS-owy. W tym roku chcielibyśmy przede wszystkim przebudować te 6 głównych skrzyżowań, zmodernizować optymistycznie, ale myślę, że uda się to zrobić, te 4 dodatkowe, które są tylko do modernizacji, a w przyszłym roku zostawić sobie tak naprawdę tylko część systemu parkingowego.
1: Prognozuje Mariusz Syta, wiceprezes zarządu Maxto Technology. Możemy więc spodziewać się chwilowych komplikacji z racji prac przy głównych skrzyżowaniach.
2: Na pewno będą utrudnienia, bo to nie jest tylko zmiana programów, ale to jest rozbudowa całej infrastruktury, czyli kable, przewody, będą wyłączenia tych sygnalizacji świetnych, wgrywania programów. Utrudnienia będą, nie będą one znaczące, natomiast na pewno będziemy się musieli przyzwyczaić do nowej jakości, jeżeli chodzi o konińskie drogi w centrum miasta.
1: Prace obejmą skrzyżowania na Spółdzielcu w alejach Wyszyńskiego, Poznańskiej i Przemysłowej przy nowym wiadukcie. Do tego zwłaszcza przy wlotach do miasta staną elektroniczne tablice informacyjne. Będą też wyświetlacze podające ilość wolnych miejsc na głównych parkingach. Już 100% energii elektrycznej zużywanej przez mleczarnię w Turku pochodzi ze źródeł odnawialnych. Niedawno na terenie zakładu uruchomiona została instalacja fotowoltaiczna zajmująca hektar powierzchni i składająca się z 1500 paneli. To jednak pokrywa zapotrzebowanie fabryki na prąd w zaledwie 20%. Przypomnijmy, że turkowska mleczarnia świętuje 90-lecie. Jest producentem sera obecnego w sklepach w całej Polsce. Tymczasem w Kleczewie ruszyły zapisy na 14. memoriał imienia Henryka Warwasa. Główny bieg liczyć będzie 10 km. Będzie też połowę krótszy oraz krótkie dla dzieci i marsz z kijkami. Z racji jubileuszu 660-lecia lokacji miasta Kleczewa zaplanowano także symboliczny bieg na dystansie dokładnie 660 metrów. Zawody odbędą się 20 września. Już teraz można zarezerwować sobie miejsce startowe. Zgłoszenia przez internet. Wydarzenie organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie. Z kolei już wkrótce do Wieży Ciśnień w Koninie zawita kolejna sztuka, tym razem galeria wypełni się nie obrazami, ale dźwiękiem. Centrum Kultury i Sztuki ma koncertową propozycję dla miłośników kameralnych składów i instrumentów z różnych światów. Będzie to intrygująca podróż przez epoki w wykonaniu duetu Justyna Rekść-Raubo, Viola da Gamba i Marcin Olak-Gitara. Dla niewtajemniczonych Viola da Gamba to taka wiolonczela z progami. Obecność tego instrumentu już podpowiada wychylenie się w stronę muzyki dawnej. W programie koncertu znajdą się formy barokowe czy renesansowe jako kompozycje, ale też części improwizowane. To w przyszłym miesiącu, 19 czerwca o 20 we wnętrzach wyremontowanej niedawno wieży ciśnienie. Za nieco ponad tydzień, w czwartek, Boże Ciało. Dla wielu oznacza to długi weekend, przede wszystkim dla urzędników. W piątek, 5 czerwca, będą mieć wolne. Tak zapowiedzieli między innymi pracownicy Urzędu Miejskiego w Golinie. I skoro przy Golinie jesteśmy, to tam do 11 czerwca prowadzone będą trwające już konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy. Można wypowiedzieć się na przykład w kwestii prognozy oddziaływania na środowisko. Szczegóły pod adresem golina.pl. A w Kleczewie wybrano nowego wiceburmistrza. W większości miast to włodarz mianuje swojego zastępcę. Najczęściej wynika to z pobudek politycznych i ma związek z koalicją w Radzie Gminy. Inaczej stało się w Kleczewie. Tam przeprowadzono otwarty konkurs. Wygrał go Patryk Zalewski, 33-letni inżynier budownictwa, mieszkaniec Konina. Jak podkreślono w oficjalnym uzasadnieniu, posiadane przez niego wykształcenie, bogate doświadczenie zawodowe oraz wysokie kompetencje merytoryczne dają pełną gwarancję prawidłowego i rzetelnego wykonywania obowiązków na stanowisku zastępcy burmistrza. Patryk Zalewski wnosi do kleczewskiego samorządu silne kompetencje menedżerskie i techniczne. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej specjalizował się w przygotowywaniu oraz kompleksowej realizacji projektów kluczowych dla rozwoju budownictwa, infrastruktury i energetyki. Zajmował się przetargami, doborem optymalnych rozwiązań technicznych, ścisłą kontrolą kosztów projektowych oraz koordynacją współpracy z wykonawcami. Poranki z Maluszkiem ruszają już 11 czerwca. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza najmłodszych wraz z opiekunami na czwartkowe muzealne zajęcia pełne doświadczeń, zabawy i wspólnego odkrywania. Każde rozpoczynać będziemy swobodną zabawą, następnie przejdziemy do muzyczno-tanecznego powitania, a zaraz potem do tematu zajęć. Poszczególne spotkania będą miały swój motyw przewodni związany z działaniami sensorycznymi, ruchem i poznawaniem świata. Na zakończenie pobawimy się chustą animacyjną. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 4 roku życia wraz z towarzyszącymi im opiekunami. Mogą to być rodzice, dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo. Tematy zbliżających się zajęć będą następujące: 11 czerwca skarby natury, 25 czerwca glina w dłoni, 16 lipca wielkie pranie. Takie zajęcia trwać będą 45 minut. Konińskie Muzeum na Gosławicach prowadzi już zapisy. Teraz Turek. Miasto informuje na swoich stronach, że od najbliższego piątku, 29 maja, korty tenisowe w parku imienia Żerminy Składkowskiej będą otwarte w godzinach od 8 do 20. Czas na Słupce. Przypominamy, że tam od 3 dni można już zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. Koszt realizacji pojedynczego przedsięwzięcia musi zmieścić się w kwocie 200 tysięcy złotych. Mieszkańcy miasta mają czas na przedstawienie swoich inicjatyw do 19 czerwca. I jeszcze przypomnienie o Dniach Malanowa. Ta impreza odbędzie się w najbliższy weekend. Wystąpią m.in. nasi lokalni artyści, wśród nich Mateusz Maćczak.
5: Cześć, tu Mateusz. Zapraszam Was na Dni Malanowa w najbliższy weekend. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę usłyszycie lokalnych artystów, a także zespoły takie jak Daj to Głośniej, Afterparty i Redwin.
6: Cześć, nazywam się Maja Szamburska i chciałabym zaprosić Was na 21 Dni Malanowa, które odbędą się 30-31 maja. Zapraszam na sobotni występ lokalnych artystów, na którym ja również będę śpiewała. Natomiast o 19.30 zagra zespół Redwin, a o 21.10 Afterparty. Do zobaczenia!
7: Hej, tu Mareczek! Już w najbliższą sobotę zaśpiewam dla Was podczas 21 dni Malanowa. Będzie Halo Halo tu Londyn i będzie kilka innych muzycznych niespodzianek.
1: A w niedzielę gwiazdą Dni Malanowa będzie zespół Daj to Głośniej.
0: Konin FM.
8: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
2: A co w regionie?
3: Do sołectw w województwie trafi wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. I tak na przykład w okolicach Turku wsparcie z samorządu województwa dostał Grabieniec, Szadów Księży, Posoka, Cichów, Bratuszyn, Miłaczew, Młodzianów, Nowy Świat i Radyczyny. W pobliżu Koła Dzierzbice, Gozdów, Szołajdy, Górki, Rybno, Krzewata, Gąsiorów, Zawadka oraz Przedecz, powiat słupecki, Różanna, Policko, Zagórów, Dziedzice, Jarodki, Przybrozin, Osuwiec, Młodojewo, Parcele i Anielewo, a z powiatu konińskiego miejscowości Królików, Wilczyn, Kuchary Kościelne, Ślesin, Kowalewek, Sokółki, Lubiecz, Biele, Posada, Piotrkowice, Stara Ruda, Grabienice oraz Beznazwa.
4: Sejmik Województwa Wielkopolskiego zdecydował. 208 projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 17 milionów złotych, a wsparcie na jeden projekt jest do 100 tysięcy złotych. 208 projektów z całego województwa wielkopolskiego. Wkrótce rozpocznę podpisywanie umów. Także bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy otrzymują to wsparcie i cieszę się, że w ramach tej edycji konkursu tak wiele projektów zostanie zrealizowanych. Cały czas zmieniamy naszą Wielkopolskę, zmieniamy również na obszarach wiejskich i to niezmiernie nas cieszy i wkrótce jeszcze w tym roku będą efekty tych projektów, które Państwo zrealizujecie. Gratuluję.
3: Mówi wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski, ale to nie jedyne wsparcie dla gmin w naszym regionie Polski. Rozstrzygnięto także konkurs Mamy Nastroje.
4: 37 projektów otrzymuje dofinansowanie. Ja wymienię niektóre z południowej Wielkopolski. I tak 20 tysięcy trafia do zespołu ludowego w Doruchowie. 18 tysięcy dla zespołu Swojacy z gminy Raszków. Na zakup czepców dla zespołu Koźminiacy 9 tysięcy. Gmina Koźminek, gmina Grabów nad Prosną, zespół Orkiestra Don Bosco z Marszałek 10 tysięcy na zakup strojów. Na zakup strojów dla Orkiestry Dętej Ołobok 15 tysięcy. Dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rychnowie 12 tysięcy złotych. Na zakup koszul wyjściowych i uzupełnienie mundurów strażackich dla orkiestry w Czajkowie 8 tysięcy złotych. Dla Sulmierzyckiej Orkiestry Dętej 10 tysięcy złotych. Na wykonanie strojów dla Orkiestry Dętej w Choczu 15 tysięcy złotych. Na zakup mundurów galowych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Kraszewicach 20 tysięcy złotych. Na nowe stroje dla Orkiestry Dętej OSP Chełmca 18 tysięcy złotych. Na zakup strojów scenicznych dla zespołu śpiewaczego Baryczanki w gminie Przygodzice 5 tysięcy złotych. I na nowe stroje dla zespołu Mażoretek dla gminy Brzeziny 15 tysięcy złotych. Serdecznie gratuluję i cieszę się, że ten konkurs jest kontynuowany i że możemy również te zespoły, orkiestry wyposażać w nowe stroje.
3: W naszej okolicy nowe stroje zakupią orkiestry z Sąpolna, Goliny Kramska i Tuliszkowa oraz Mażoretki z Rychwała. Wkrótce niedaleko ulicy Grunwaldzkiej na Starówce zostanie oddany do użytku nowy, stylizowany na kamienicę blok, w którym mają znaleźć się mieszkania z możliwością taniego najmu przez dobrze uczących się studentów i świeżo upieczonych absolwentów. Ma to być początek walki z wyludnianiem się Konina, jednak nie ma pewności, czy pomysł zadziała.
5: Jeżeli nie mamy perspektywy jako młodzi ludzie, to po co mamy wracać do tych naszych małych miast, mimo że chcemy, no bo jesteśmy tutaj związani, mamy przecież dawne znajomości, rodzinę, ale nie mamy dobrej pracy. Często są to miasta, gdzie to życie codzienne no nie jest, powiedzmy, dostosowane do młodego człowieka. Nie ma miejsc dla rekreacji, nie ma miejsc dla ludzi zainteresowanych bardziej kulturą. To również są jednak duże miasta dla nich. Powiem tak, w 100% nie wiem, jak będzie w Koninie, bo jednak bardziej znam to z perspektywy troszkę jednak mniejszego miasta jak Koła, gdzie jednak tych młodych jest no bardzo mało, którzy wyjeżdżają i nie wracają potem. Ale tak a propos tego projektu tutaj w Koninie, co mogę powiedzieć, to powiem tak, pomysł jest bardzo ciekawy, bo jest dla młodych, dla studentów, zachęcające do studiowania też, no bo to nie oszukujmy się, czyli do rozwijania swoich zdolności, kontynuowania tej nauki. Tylko mówię, jeżeli przyciągnie to młodych, żeby w Koninie zostali czy wrócili, to jest świetny pomysł. to na pewno będzie trzeba zobaczyć już po wprowadzeniu tego, ile tych młodych rzeczywiście podejmie się tego mieszkania, tego wynajmu. Jeżeli będzie bardzo duże zainteresowania, no to program bardzo udany. Jeżeli nie, no to zobaczymy, że to jest problem wielofazowy wtedy i wtedy oprócz tych mieszkań trzeba będzie zapewnić no całą tą resztę z perspektywy młodego człowieka, co niestety jest bardzo trudne.
3: Komentował na naszej antenie Paweł Grabowicz, student prawa, działacz społeczny Szkoła, zaangażowany w pracę parlamentarnego zespołu do spraw młodzieży w Warszawie.
1: Konin FM.
2: Konin FM.

0: Naturalnie.
1: Reklama.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Będą ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, na kwarantannie, a potem tegoroczne rozliczenia z fiskusem okiem Ministerstwa Finansów.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Miriam Lipińska. Rząd przyjął przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
6: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego.
4: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia karty eDILO, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez leczenie aż do wyzdrowienia. Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Szefowie resortów obrony obu krajów podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach unijnego programu SAFE. Kanada dołącza do niego jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej. A teraz chce kupić od Polski zaawansowane drony, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To jest ten sprzęt, który dzisiaj stanowi nie tylko symbol o zdolności i o rozwoju polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.
4: Zacieśnianie polsko-kanadyjskiej współpracy przewiduje także m.in. wspólne ćwiczenia armii obu państw. Polska zacieśnia też współpracę z Wielką Brytanią. Dziś w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat o partnerstwie. Umowa dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i obrony, a niedawno podobny traktat Polska podpisała z Francją. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego hantawirusa, jest na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Jak przekazał Główny Inspektorat Sanitarny, mężczyzna jest zdrowy, nie ma żadnych objawów, a kolejny test dał wynik negatywny. Na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku, z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby, a u 12 wykryto zakażenie. Po poniedziałkowej tragedii na torach w Garbatce pod Rogoźnem w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków na przejazdach powodują kierowcy, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.
8: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka. Z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
4: W poniedziałkowym zderzeniu ciężarówki z pociągiem niedaleko Rogoźna zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczną akcję składania PIT-ów. Poprzez system Twój e-PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji. Większość podatników potrzebowała mniej niż 5 minut, żeby rozliczyć PIT online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
9: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
4: Najstarsza osoba, która rozliczyła się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, miała 110 lat.
5: Konin FM.
2: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
10: No to tak jak zapowiadaliśmy, więcej chmurek i większe ochłodzenie pojawi się jutro. Dziś już ten spadek temperatur będzie można odczuć. Dzisiaj w Koninie maksymalnie 23 stopnie, ale będzie na ogół słonecznie. Jutro, tak jak wspomniałem, trochę mniej tego słońca. Może momentami być, chociaż też będzie. I też będzie ładnie, bo będzie niewiele chłodniej. 22 kreski będą w naszym mieście. Dzisiaj, w tej chwili w Wielkopolsce mamy 17-18 stopni, wiatr jest w porywach troszkę mocny, 31 km na godzinę i będzie jeszcze szybszy, a ciśnienie wynosi w regionie 1017 hektopaskali.
2: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Dzień dobry w środę. Jeśli ktoś planuje jechać pociągiem na Festiwal Słowiański do lądu, to będzie opcja przejazdu autobusem z dworca kolejowego w Słupcy. Ale trzeba się zapisać. O tym już za chwilę. Później wyjaśnię, dlaczego archeolodzy musieli przebadać teren przy przedszkolu, gdzie w Słupcy. Czyli tak słupecko będzie o 7.00.

Księgi i skryptoria będą tematem przewodnim tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend czerwca. Starostwo powiatowe w odpowiedzi na liczne pytania zapewni transport autobusowy na terenie od dworca PKP w Słupcy do lądu. W sobotę, 6 czerwca, autobus ma ruszyć o 10 i

0: Zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Tu czas płynie wolniej.
3: Zalew, zieleń i spokój.
2: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
5: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
6: Reklama. Konin FM.

0: Wróżka z kalendarza.
1: 27 maja imieniny obchodzi Oliwier. Wszystkiego dobrego, Oliwierku. W kalendarzu dzisiaj będzie trudne słowo, Dzień Samorządu Terytorialnego i coś, na czym każdy prawie radiowiec się wykłada, Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Udało się. Czyli z jednej strony ludzie, którzy ogarniają sprawy blisko mieszkańców, a z drugiej ci, którzy grzebią w wynikach, zanim lekarz powie człowiekowi, co mu właściwie dolega.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 727 roku otwarto dla publiczności Ogród Saski w Warszawie, czyli stolica dostała miejsce, gdzie można było wejść, pospacerować i przez chwilę poudawać, że świat jest uporządkowany. W 1819 roku wybuchł pożar Gniezna. Ogień pojawił się w domu galanternika Icka Ephraima przy ulicy Żydowskiej i narobił potężnych szkód. Spłonęło 245 budynków, 111 domów i 134 przybudówki. Krótko mówiąc, była to katastrofa, która naprawdę zmieniła wtedy miasto. W 2011 roku do Warszawy z dwudniową wizytą przybył prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama.
2: Konin FM.

0: Także lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Pora na sport. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Dzień dobry. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Mowa o wielkoszlemowym Roland Garros, gdzie do drugiej rundy awansowała światowa jedynka Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Odpadł nasz reprezentant Kamil Majszak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w trzech setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
3: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu, ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie, natomiast nie znalazłem, więc no na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. No żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale no zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
2: A z męskim turniejem oprócz Majchrzanka pożegnał się też niespodziewanie Daniil Miedwiediew. Dziś na Roland Garros trzy mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalena i Magdalena Frech. Turniej pokazuje Eurosport. Znamy piłkarzy, jacy wystąpią w meczach towarzyskich piłkarskiej reprezentacji Polski w nadchodzących spotkaniach z Ukrainą i Nigerią. Wiadomo, że z kadry nie rezygnuje Robert Lewandowski, ale trwa poszukiwanie jego następców. W reprezentacji zobaczymy drugiego strzelca Ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga. Będą też nowi obrońcy Kacper Potulski z Mainz oraz Norbert Wojtuszek z Jagiellonii, a także Oskar Wójcik z Krakowi. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Wisma Lisa Bike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo zwiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedziło ponad minutę Austriaka Felixa Gala i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie. Broniący tytuł Amerykanie oraz Szwedzi uzupełnili stawkę ćwierćfinalistów odbywających się w Curychu i Fryburgu Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. Zespół USA w 1/4 finału spotka się z Kanadą i będzie to rewanż za finał tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. W najlepszej ósemce są także Szwajcaria, Finlandia, Łotwa, Norwegia i Czechy.

0: Na kilka dni przed świętem dzieciaków w Słupcu oddano do użytku nowy plac zabaw przy przedszkolu numer 1. To obiekt za 178 tysięcy złotych, dostosowany do najmłodszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas realizacji zadania wykonano roboty ziemne związane z przygotowaniem podbudowy pod bezpieczną nawierzchnię. Plac zabaw wyposażono w zestaw gimnastyczny, zestaw integracyjny, bujaki jedno- i dwuosobowe, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową oraz huśtawkę bocianie gniazdo, takiego typu huśtawka. Utworzenie placu zabaw w tym miejscu musiało zostać zaakceptowane przez konińską delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Ponieważ lokalizacja przedszkola jedynki w Słupcu znajduje się w strefie A ochrony konserwatorskiej, a prace zostały poprzedzone badaniami archeologicznymi.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
8: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe. Trzy domki w stanie surowym, zamkniętym i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena? 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186 667 780 186 i stwórz swoje miejsce nad jeziorem. Reklam.

0: A jeżeli chodzi o prąd, to od 7 do 20 bez energii Ostrowo. Od 9 do 13 wyłączenia zaplanowano w Barłogach, Borysławicach Kościelnych i Borysławicach Zamkowych. Od 9 do 14 prądu nie będzie w Helenowie II. Od 9 do 15 bez energii Genowefa, Sławoszewo i Różnowo, a od 11 do 14 wyłączenia zaplanowano w Świętnem.
1: Konin FM.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
8: Jest przełom w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Ambasador Rosji w Polsce wezwany przez MSZ na dywanik, a na koniec pranie ubrań miotaczem plazmy. To rozwiązanie dla astronautów lecących na Marsa.
1: Wiadomości Konin FM.
8: Miriam Lipińska. Trzy osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków i osób powiązanych z prawicą. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, wobec jednej z tych osób został już zastosowany tymczasowy areszt. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Małopolski i Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada. Może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 70-80 km na godzinę. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
9: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
8: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku starszych dzieci. Ambasador Rosji w Polsce stawił się w MSZ-cie. Został tam wezwany przez resort w związku z groźbami Kremla dotyczącymi planowanych ataków na Kijów i ostrzeżeniami, by cudzoziemcy oraz pracownicy placówek dyplomatycznych jak najszybciej opuścili ukraińską stolicę. Podczas spotkania przedstawiciele MSZ-u potępili te wypowiedzi i wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania bezprawnej agresji. Pomimo gruźb, polska ambasada w Kijowie nie zostanie ewakuowana, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
10: Myślę, że w piątym roku wojny nasza placówka jest świadoma tych ryzyk, jest przygotowana. To jest placówka też specjalna. Nasi dyplomaci, nasza służba konsularna już nie raz udowodniła swojej odwagi w swoim postępowaniu, ale też oczywiście poważnie traktujemy te ostrzeżenia Federacji Rosyjskiej.
8: Poza Polską przedstawicieli Rosji na dywanik wezwały też m.in. Niemcy i Unia Europejska. Odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski w pierwszym po referendum publicznym wystąpieniu podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Skomentował też decyzję premiera o powołaniu na komisarza Stanisława Kracika. Jak mówił, cieszy się, że to właśnie on będzie tymczasowo rządził miastem.
11: Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
8: Stanisław Kracik to dotychczasowy zastępca zastępca prezydenta Krakowa. I na koniec zmieniamy temat. Naukowcy z Uniwersytetu w Alabamie mają pomysł na to, jak odświeżać ubrania w czasie długiego lotu na Marsa. Taka podróż trwałaby dłużej niż kilka miesięcy i wyklucza dostawy czystej bielizny z Ziemi. A zdaniem naukowców, astronauci będą mogli prać ubrania z pomocą miotacza plazmy, która zabije mikroorganizmy na tkaninach ich ubrań. Według nich to lepsze rozwiązanie niż na przykład użycie w tym celu ultrafioletu.
1: Konin FM.
12: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
1: Pogoda.
0: 18 stopni, tyle mamy średnio teraz w Wielkopolsce. Wiatr ciągle przyspiesza, w porywach ma 34 km na godzinę, a 1017 hektopaskali to wynik, jeśli chodzi o ciśnienie w regionie. W Koninie dzisiaj maksymalnie spodziewajmy się 23 stopni. Będzie słonecznie, jutro więcej chmur na niebie, jutro minimalnie chłodniej, 22 kreski. I to będą takie dwa dni, powiedzmy sobie, ochłodzenia. Potem temperatury zaczną już znowu rosnąć.
12: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
13: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Za chwilę o remoncie w konińskim ratuszu. Następnie o możliwości pozwiedzania Straży Pożarnej w Kole. W tej godzinie także zaproszenie do Łężyna na spotkanie klubu seniora. Tym razem będziemy wspominać beztroskie dzieciństwo. Przed 9:00 o kolejnym zielonym zakątku, który powstanie w naszym mieście.

0: będzie przebudowa zabytkowego ratusza w Koninie. Miasto rozpisało postępowanie przetargowe dotyczące robót budowlanych, których celem jest dostosowanie budynku do warunków określonych w przeciwpożarowej ekspertyzie technicznej oraz poprawa jego dostępności w zakresie dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenia drewnianych elementów klatki schodowej i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Przypomnijmy, że ratusz w Koninie nie jest siedzibą prezydenta. Włodarz wraz z głównymi urzędnikami, tak zwanymi, zajmuje budynek dawnego starostwa przy Placu Wolności. Sesje Rady Miasta też nie do końca odbywają się w ratuszu, lecz w przylegającym do niego obiekcie, będącym w przeszłości jatkami, czyli przestrzenią handlową.
1: Konin FM. Konin FM. Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Reklama. Konin FM 104.1.

poniedziałek Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych do wspólnego świętowania Dnia Dziecka. W programie przewidziano m.in. Akademię Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej, Edukację z zakresu bezpieczeństwa, pokaz sprzętu pożarniczego, prezentację działań ratowniczo-gaśniczych i konkurs edukacyjny. Wydarzenie będzie okazją do poznania pracy strażaków, zasad bezpieczeństwa oraz udziału w wielu ciekawych atrakcjach przygotowanych specjalnie dla najmłodszych. Do 1 czerwca od 10 do 13 w Komendzie PSP w Kole. Podobne akcje odbędą się w poniedziałek, także w wielu innych jednostkach na terenie całego województwa.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
9: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. French Open już bez Kamila Majchrzaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
10: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po 3, po 4, po 5, może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak? Więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
9: Dzisiaj rusza druga runda. Na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalinet, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frank, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
11: Po tym, jak kadra nie zakwalifikowała się na mundial, można było zakładać, że Robert Lewandowski w końcu powie sobie dość. Na razie jednak nasz kapitan nie zamierza rezygnować z gry w narodowych barwach i przyjedzie w czwartek na zgrupowanie do Wrocławia. Stawi się tam również aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników, drugiego strzelca Ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców 18-letniego Kaspra Poculskiego z Mainz oraz Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Warto też zwrócić uwagę na powrót bramkarza Marcina Bułki oraz kilku nieobecnych, bo w kadrze zabrakło miejsca dla Kesza, Piątka, Modera czy Ziółkowskiego. Tu zdecydowały względy zdrowotne lub brak formy. Kadra w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie w niedzielę zagra towarzysko z Ukrainą. 3 dni później Polacy zmierzą się w Warszawie z Nigerią.
9: A na koniec koszykówka. Znamy wynik pierwszego meczu półfinałowego w Ekstraklasie koszykarzy. Wczoraj AMW Arka Gdynia uległa Orlenowi Zastal Zielona Góra 64-90. Kolejny mecz w czwartek, także w Gdyni. Dziś wieczorem natomiast drugi półfinał, pojedynek stołecznych drużyn Legii i Dzików.

0: Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza seniorów i inne zainteresowane osoby do klubu seniora Bekeriada na spotkanie o wdzięcznej tematyce zapach dzieciństwa. Zapewne każdy z nas z rozrzewnieniem wraca wspomnieniami do dawnych lat, kiedy to byliśmy jeszcze małymi ludźmi. Bez większych doświadczeń i zmartwień, pełnymi spontaniczności oraz chłonącymi każdy zapach kolejnych dni. Powróćmy więc we wspólnych rozmowach i opowieściach do tych wspaniałych, beztroskich czasów. Zabierzcie ze sobą pamiątki z tamtego okresu. Może jakieś wyjątkowe zdjęcie, zabawkę, pocztówkę, list albo cokolwiek, co chcielibyście pokazać innym uczestnikom spotkania i opowiedzieć o czasach swojego dzieciństwa. Spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku już jutro w czwartek o 16:30 w filii Konińskiej Biblioteki na Łężynie.
1: Konin FM. Reklama.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
5: Skoda. Reklama.

przy Konińskiej Bibliotece Nadworcowej powstanie zupełnie nowe zielone miejsce za 30 tysięcy złotych. Zostanie ono stworzone w ramach projektu Ogród Słów i Korzeni dzięki wsparciu jednej z prywatnych firm kurierskich. Teren wokół biblioteki zmieni się w przyjazny obszar łączący naturę, kulturę i odpoczynek. Pojawią się nowe nasadzenia rodzimych roślin wspierających bioróżnorodność i ławki poświęcone lokalnym twórczyniom, a całość stanie się miejscem do czytania, spotkań i chwili oddechu w centrum miasta. Miejska Biblioteka Publiczna planuje wspólne sadzenie roślin razem z mieszkańcami. Jeśli ktoś chciałby włączyć się w tworzenie tego miejsca, koniecznie powinien śledzić profil Konińskiej Książnicy w serwisach społecznościowych.

0: 3 młode osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy z całej Polski szykują się do dzisiejszego protestu. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. To od lipca.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków prawicy. Jak przekazał szef MSWiA, w rękach służb są 3 osoby. Wobec jednej z nich zastosowano już tymczasowy areszt. Wniosek aresztowy wobec drugiej osoby czeka na rozpatrzenie przez sąd. Marcin Kierwiński dodał, że trzecia osoba to świeże zatrzymanie i zapowiedział, że będą kolejne zatrzymania i kolejne przeszukania, bo sprawa jest rozwojowa. Zatrzymani do tej pory to 20-latkowie mieli już problemy z prawem. W rękach służb są podejrzani o wywołanie fałszywych alarmów w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Szef MSWiA zapowiedział, że namierzona zostanie także osoba, która stoi za fałszywym alarmem w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań. Domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB, mówi profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
0: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13:00. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, na mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
3: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
0: Na wizyty i badania można już rejestrować się przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Koleje Śląskie zatrudniają obecnie 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000. A w związku z takim zapotrzebowaniem przewoźnik współpracuje z 12 uczelniami i szkołami, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
4: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
0: Już trwa rekrutacja m.in. maszynistów, mechaników czy elektromonterów. I na koniec jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. A to oznacza, że za tankowanie płacimy dziś tyle samo, co wczoraj.
1: Konin FM.
5: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
1: Pogoda.
6: 19 stopni mamy w tej chwili w Wielkopolsce. Wiatr ciągle przyspiesza. W tej chwili w porywach ma 35 km na godzinę. Ciśnienie 1017 hektopaskali, czyli bardzo optymalne, czy może nawet trochę wysokie. W ciągu dnia w Koninie spodziewajmy się dzisiaj 23 stopni. Będzie słonecznie. Jutro trochę więcej chmur. Jutro też będzie przyjemnie. I jutro też będzie całkiem ciepło, bo 22 kreski, chociaż o ten stopień mniej niż dziś, no to nadal będzie bardzo ładnie. No ale to są dwa takie dni, powiedzmy sobie, ochłodzenia i potem od piątku znów zacznie się lepsza taka temperatura, bardziej wakacyjna, nie może upalna, ale będzie całkiem przyjemnie i ładnie.
5: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Już za chwilę o jednym z najpopularniejszych konkursów poetyckich w Polsce. Można już przesyłać wiersze na koniński milowy słup. Potem zapowiedź otwarcia bardzo ważnej lokalnej wystawy, na której zobaczymy zdjęcia naszego miasta sprzed pół wieku. Następnie zaproszenie do hali na Morzesławiu na mecze piłki ręcznej, a na koniec godziny, w których w niedzielę będzie można dostać się na wieżę ratusza w Kole.

0: poeci mogą już zabrać się za tworzenie wierszy na tegoroczny ogólnopolski konkurs Milowy Słup. Wydarzenie zawsze ściąga do Konina artystów z różnych województw, którzy poruszają niekiedy bardzo życiowe tematy, ubierając je w głębokie przemyślenia. Tematyka jest dowolna, można zgłosić 3 wiersze. Poeci mają na to czas do 28 sierpnia. Prace należy przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej. Twórczość amatorów oceniana jest zawsze przez wybitnych jurorów. O tym, kto zostanie szczególnie zauważony i jakie przesłanie będą niosły zwycięskie wiersze, przekonamy się po wakacjach podczas konińskiej jesieni poetyckiej.
1: Konin FM.
2: Reklama. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
5: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
6: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
7: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
8: W niedziele handlowe również.
7: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
9: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.

wyjątkowa wystawa zagości w filii Konińskiej Biblioteki w budynku Domu Seniora przy ulicy Magnetytowej. Fotografie Jana Sochackiego to prawdziwy wehikuł czasu. Przenoszą widza do Konina sprzed nawet 50 lat. Już w ten piątek o 17 w Bibliotece Magnetycznej otwarta zostanie ekspozycja zatytułowana Konińskie Wspomnienia. Zapraszamy na prawdziwy wieczór wspomnień i nostalgicznych powrotów do dawnych miejsc w Koninie. Będziemy opowiadać, wspominać, wzruszać się i śmiać. To już pojutrze.

0: FM. Naturalnie, że reklama.
1: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
6: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Mateusz Stanicki przed mikrofonem, czas na wiadomości sportowe. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open z turnieju. Odpadł Kamil Majszak po porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo do 1-3 i 4. Majszak mówił po meczu, że zdecydował jego słabszy serwis. Pewnie do drugiej rundy awansowała natomiast broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka zapytana o Igę Świątek przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek.
8: Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę i jedną z faworytek turnieju.
7: Iga Świątek dzisiaj w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Przed nami także spotkania Magdaleny Net, która o 12.30 powalczy z Łotyszką Jeleną Ostapenko, i Magdalena Frech, która o 16.00 zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Triumfator poniedziałkowego odcinka rajdu de Saforuta w Argentynie Eryk Goczał, jadący Toyotą, na drugim etapie miał problemy techniczne i w klasyfikacji generalnej samochodów Ultimate spadł na 9. miejsce. We wtorek najszybszy był Katarczyk Nasser Al-Attiyah z Daci. Argentyńska impreza jest 3. eliminacją Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Pierwszą był styczniowy rajd Dakar, wygrany przez kierowcę z Kataru, który we wtorek potwierdził swoją klasę. Znamy szczegóły dotyczące 83. wyścigu Tour de Pologne. Impreza rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy 9 sierpnia w Wieliczce. Kobiety będą rywalizować wcześniej w dniach 24-26 lipca na Lubelszczyźnie. Hiszpanka Alexia Putellas, dwukrotna zdobywczyni złotej piłki i 4-krotna zwyciężczyni Ligi Mistrzów z Barceloną, ogłosiła w mediach społecznościowych, że odchodzi z katalońskiego klubu, w którym grała od 2012 roku. Putellas jest również gwiazdą reprezentacji Hiszpanii, gdzie rozegrała 135 meczów, z którą zdobyła Mistrzostwo Świata w 2023 roku i wygrała Ligę Narodów w 2024. Na razie nie wiadomo, w którym klubie będzie kontynuować karierę, ale według mediów może to być London City Lionesses.
0: Konin FM.
6: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Już w weekend 30 i 31 maja w Koninie odbędzie się 5. memoriał Jerzego Sobczaka w piłce ręcznej chłopców z rocznika 2012 i młodszych. Przez 2 dni szczypiorniści staną do sportowej rywalizacji, prezentując swoje umiejętności, determinację oraz ogromne zaangażowanie. Turniej będzie nie tylko okazją do walki o zwycięstwo, ale także formą upamiętnienia Jerzego Sobczaka, osoby zasłużonej dla piłki ręcznej. Sobota, start o 10. W niedzielę mecze ruszą godzinę wcześniej, uroczyste zakończenie turnieju o 13:40. Zapraszamy wszystkich kibiców piłki ręcznej i nie tylko do wspólnego dopingowania młodych zawodników i tworzenia wyjątkowej atmosfery tego wydarzenia. A do obecności na trybunach w hali sportowej Mosiru przy ulicy Popiełuszki na Morzysławiu zachęca Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Start Konin.
1: Konin FM. Konin FM reklama.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: pięknej wiosennej pogodzie warto spojrzeć na nasze zabytki z większej wysokości. Przed nami kolejny dzień otwartej wieży. W niedzielę będzie można popatrzeć na starówkę w kole z perspektywy punktu widokowego na miejskim ratuszu. Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Koła nad Wartą zaprasza ostatniego dnia maja w godzinach od 11 do 13.30. Przy dobrej pogodzie i widoczności można dostrzec stamtąd nawet Bazylikę w Licheniu, a standardowo ruiny Kolskiego Zamku oraz szeroką panoramę miasta będzie można mieć jak na dłoni. Po drodze na ratuszową wieżę turyści mają okazję zapoznać się z bardzo lokalną wystawą poświęconą kolskiemu fajansowi.
1: Tunin FM.

0: Premier o ustaleniach w sprawie podejrzanych o fałszywe alarmy. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach już z obrożami telemetrycznymi. Iga Świątek będzie dziś walczyć o awans do trzeciej rundy French Open.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Są pierwsi zatrzymani w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika i Sławomira Cęckiewicza, byłego szefa BBN. Jak poinformował premier Donald Tusk, kwestią czasu jest też złapanie odpowiedzialnego za fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu przekazał także dotychczasowe ustalenia.
2: Sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
0: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że pierwszy podejrzany został zatrzymany już w ubiegły czwartek. Jest też tymczasowy areszt wobec jednego z zatrzymanych, a wniosek wobec drugiego czeka na rozpatrzenie. Naukowcy z całej Polski zjeżdżają dziś do Warszawy na demonstrację. Ich postulat to 3% PKB na badania i rozwój, ale zdaniem wiceministry nauki i szkolnictwa wyższego dr Karoliny Zioło-Pużuk to scenariusz trudny do realizacji. Bardziej prawdopodobne jest 2% PKB.
3: To już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4. To są wszystkie wydatki, które są wydatkami na naukę, więc myślę, że te 2%, co by już sporo w nauce zmieniło, jest możliwe do osiągnięcia.
0: Naukowcy chcą także podniesienia minimalnych wynagrodzeń w jednostkach naukowych. Ich protest ruszy przed Sejmem o 13. Już 7 niedźwiedzi w Bieszczadach ma założone obroże telemetryczne umożliwiające ich śledzenie. Od kilkunastu dni trwa tam akcja odławiania niedźwiedzi. Zajmują się tym m.in. specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a chodzi o te osobniki, które podchodzą w pobliże domów. Drapieżniki są śledzone i odstraszane w razie konieczności przez grupy interwencyjne utworzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Akcja ma związek z przypadkami ataków niedźwiedzi na ludzi. Dziś chłodniej, ale coraz więcej ciepłych dni sprzyja odpoczynkowi nad wodą, dlatego wracają apele służb o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
4: Korzystamy z kąpielisk tylko w miejscach strzeżonych, gdzie są ratownicy. Unikajmy kąpieli przy niskiej temperaturze i zwracajmy uwagę na osoby, które są obok nas.
0: Mówi Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Planując wakacje nad wodą, możemy też zainstalować bezpłatną aplikację Ratunek. I na koniec sport. Iga Świątek powalczy dziś o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Nasza najlepsza tenisistka zagra w południe z Czeszką Sarą Beliek. 20-letnia Beliek jest 35. w rankingu WTA, a mecz organizatorzy wyznaczyli na korcie głównym imienia Filipa Chatriera, na którym Świątek 4 razy sięgała w Paryżu po tytuł.
5: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu i te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, naprawdę zmieniły moje życie, więc przychodząc jeszcze raz, po prostu próbuję to jakoś docenić i pamiętać o tym.
0: Oprócz Świątek o awans do trzeciej rundy zagrają dziś także Magdalinet i Magdalena Fręch.
1: A co w regionie?
6: Bezpłatne badania profilaktyczne będą towarzyszyć sobotniemu piknikowi rodzinnemu w Powidzu. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z analizy składu ciała, z badań krwi, takich jak PSA, czyli prostaty dla panów, markerów jajników dla pań, czy badań pod kątem osteoporozy. Równolegle odbywać będzie się bieg Kusocińskiego. Będzie to trzecia edycja, do tego festiwal kolorów i banik mydlanych. Wydarzenie na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki 30 maja zacznie się o 13 i potrwa do 19. Tymczasem w Kościelcu rekrutację prowadzi jedyna taka szkoła w regionie, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Placówka mieści się w Zabytkowym Pałacu. Żeby się tam kształcić, trzeba zdać egzaminy wstępne. Terminy są różne w zależności od tego, czy chodzi o rysunek, malarstwo czy kompozycję przestrzenną. Oprócz testów polegających na ocenie realnych zdolności, czyli na wykonaniu artystycznej pracy, będą także egzaminy ustne. Szczegóły są na stronach Kościeleckiego Plastyka. A w najbliższą niedzielę w kościele Świętego Wojciecha na Konińskim Morzysławiu kolejny koncert z cyklu Trzeźwienie przez kulturę. Tym razem w kontekście obchodzonego wczoraj Dnia Matki. Rajskie brzmienia, tak zatytułowany, zostanie występ znakomitego flecisty Romualda Szałka i gitarzysty Bogdana Marciniaka. Subtelne brzmienia fletów w połączeniu z ciepłym tonem gitary klasycznej wypełnią wnętrze zabytkowej świątyni muzyką pełną harmonii, spokoju i głębi. W programie znajdą się utwory, które pozwolą publiczności na chwilę wytchnienia i artystycznej medytacji. informacji. Wstęp jest wolny. Zapraszamy 31 maja na godzinę 19 do Morzysławia.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: Parasole przydadzą się dziś na krańcach południowo-wschodnich, a także miejscami w centrum. Tam nie tylko popada, ale także zagrzmi. W pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Małopolsce.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Konin FM. Konin FM.
7: I wy już po 10 słuchacie Konin FM na 104.1. Gra dla was najbardziej roztańczone radio w regionie w środę, w połowie tygodnia. Na posterunku Olaf Kaszyński, słyszymy się w mininy Oliwiera, Dzień Samorządu Terytorialnego oraz Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Słońce z nami 16 godzin i 15 minut. Wschodzi o 4.25 i zachodzi o 20.40. Długie, piękne dni i także słoneczne, bo to mamy właśnie w prognozie pogody. Co prawda przez najbliższe dwa dni, dziś i jutro trochę chłodniej, ale umówmy się, temperatury powyżej 22-23 stopni to dalej bardzo sympatyczne wartości. No szczególnie dla tych, którzy upałów nie lubią. My w tej godzinie zajrzymy do Roxany Węgiel.
0: Koniec.

0: FM 104.1.
1: Wielki sukces i popularność często wyglądają pięknie tylko na zewnątrz, a właśnie bardzo szczerze opowiedziała o tym Roxana Węgiel. W jednym z najnowszych wywiadów artystka wyznała, że gdy miała 15-16 lat, zmagała się ze stanami depresyjnymi i nie radziła sobie z hejtem oraz ogromną sławą, która spadła na nią po wygranej Eurowizji Junior. Przyznała też, że utwór Kiedy powiem sobie dość towarzyszył jej w jednym z najmroczniejszych momentów życia. Dziś mówi o tym dużo spokojniej i podkreśla, że najtrudniejszy czas ma już za sobą. I chyba to jest najważniejsze, żeby pamiętać, że nawet osoby, które widzimy codziennie na scenie czy w internecie, też mają swoje granice i emocje. Dlatego trochę więcej życzliwości w sieci naprawdę może zrobić wielką różnicę.
2: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe. Trzy domki w stanie surowym, zamkniętym i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena? 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186 667 780 186 i stwórz swoje miejsce nad jeziorem. Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Onyxowa 4 to drugi blok MDBS-u na tworzonym naprzeciwko szpitala w Starym Koninie osiedlu jaspisowym.
3: To są mieszkania na sprzedaż. Są naprawdę te mieszkania dostępne i dla ludzi starszych, i dla ludzi niepełnosprawnych. Staramy się robić, żeby one były takie bardziej ekologiczne. Fotowoltaika, otoczenie. Nie lubię słowa dawnego prowizorka. Wszystko ma być. Jest droga, parkingi, chodniki, zieleń. Mieszkania są tutaj bardzo ładne, od 40-metrowych do 50-parometrowych.
2: I to jest drugi blok?
3: Tak.
2: Ośmiu planowanych. Jak to jeszcze będzie zagospodarowane, ten teren tutaj?
3: No tutaj za pana plecami ma powstać wieżowiec przy rondzie Kamińskim. On jest w tej chwili, tutaj podział geodezyjny gruntu się czyni, ponieważ ten obszar jest dosyć duży. Później będzie założenie księgi wieczystej i oczywiście zapytania ofertowe dotyczące, kto ten projekt wykona. No i to będzie kolejne wyzwanie TBS-u, żeby tę realizację zrobić. I z tej strony jeszcze później powstanie drugi budynek przy samej szpitalnej, też 40-rodzinny, który zamknie tą część północną, bo jeszcze pozostaje cała południowa pusta ziemia, która też w swoim czasie będzie mogła być zagospodarowana.
2: Radna ze Starówki Małgorzata Krawczyńska zauważa, że ta część Konina ma wszystko. Szkołę, przedszkola, opiekę medyczną, sklepy, szybki dostęp do autostrady, Park Chopina i historyczną zabudowę z rynkiem oraz bulwarem, gdzie dzieje się coraz więcej wydarzeń. Zainteresowanie deweloperów oraz miejskiej spółki terenami pod kolejne bloki może więc być kołem napędowym dla miasta.
4: To oznacza, że będziemy atrakcyjni dla osób, które chciałyby zamieszkać w Koninie i mieć tutaj naprawdę bardzo ładne, wygodne mieszkanie. Życzyłabym tego zarówno wszystkim mieszkańcom, jak i naszemu miastu, żeby nasze miasto właśnie rozruszało się jeszcze bardziej gospodarczo. Młodzi ludzie, nowe pomysły, nowe inspiracje, trochę inne spojrzenie też na biznes. Zapraszamy tak naprawdę wszystkich, którzy mają tutaj pomysły takich niestandardowych biznesów, których jeszcze w naszym mieście nie ma, bo to buduje taką innowacyjność, atrakcyjność miasta. No i też tak naprawdę chodzi o to, żeby ludzie i ta energia ludzi była inspiracją, ponieważ to, że nasze miasto w jakiś sposób musiało zrezygnować z ciężkiego przemysłu, to teraz tak naprawdę ta siła jest w nas, żebyśmy my to nasze miasto na nowo podnieśli, na nowo rozruszali, ale samo się to nie zrobi. Muszą to zrobić mieszkańcy, firmy, dlatego tak naprawdę cała nadzieja w mieszkańcach Konina, no i osobach, które chciałyby zamieszkać w naszym mieście.
2: Osiedle jaspisowe to nie jedyne działania MDBS-u w Starym Koninie.
3: Będzie za miesiąc oddanie budynku Wodna Grunwaldzka. To jest 30 mieszkań i dwa lokale handlowe w miesiącu czerwcu, a rozpoczniemy dwa budynki komunalne za domem seniora. 35 mieszkań i 44 mieszkania.
2: Lokale komunalne staną także w Nowym Koninie.
3: W miesiącu teraz lipcu czy w sierpniu rozpoczynamy przetarg na zaprojektowanie w miejscu marionetki budynku mieszkalnego wielorodzinnego. To będzie punktowiec, około 26 mieszkań z garażami podziemnymi. To będą mieszkania komunalne. No i później będzie proces pozyskania funduszy. No i myślę, że po tym projekcie nabierze to tempa.
2: Zapowiada prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Marek Libertowski. Miasto Konin realizuje działania związane z wdrożeniem inteligentnego systemu transportowego.
5: Mieszkańcy uzyskają przede wszystkim nową jakość na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Dokonamy modernizacji sterowników, dokonamy aktualizacji programów sterowania ruchem z sygnalizacjami świetlnymi. Wszystkie elementy, które zostały dzisiaj wybudowane i oddane do użytkowania na alejach, na przykład 1 maja, zostaną skoordynowane, więc uzyskamy też większą płynność przejazdu po centrum miasta. Dodatkowym takim dużym też udogodnieniem dla komunikacji zbiorowej będzie system priorytetów dla komunikacji przy sygnalizacjach świetnych. Oczywiście to nie będzie tak, że podjedzie autobus i dostanie zielone światło, natomiast na pewno pomoże skrócić oczekiwanie tego autobusu na sygnał zielony i to będzie taka też realna pomoc czy tam poprawa warunków ruchu dla mieszkańców miasta.
2: Tłumaczy szef Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz Pająk, ale chodzi nie tylko o zautomatyzowane czujniki, mowa także o ręcznym reagowaniu na sytuację na drogach.
6: Będziemy mieli monitoring wszystkich samochodów, które przejeżdżają przez skrzyżowania, gdzie niejednokrotnie przez te skrzyżowania przejeżdżają tysiące samochodów. Będzie operator, który będzie widział, jeżeli będzie tworzył się jakiś korek, to może na przykład zapalić zamiast czerwonego zielone światło. To spowoduje, że myślę, że te korki, których w Koninie w sumie nie ma, będą jeszcze mniejsze.
2: mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski. Kiedy możemy spodziewać się nowych rozwiązań obejmujących najbardziej zatłoczone skrzyżowania i parkingi?
7: Do przyszłego roku, do września mamy takie plany, żeby zakończyć całkowicie i oddać państwu cały system ITS-owy. W tym roku chcielibyśmy przede wszystkim przebudować te 6 głównych skrzyżowań, zmodernizować optymistycznie, ale myślę, że uda się to zrobić, te 4 dodatkowe, które są tylko do modernizacji, a w przyszłym roku zostawić sobie tak naprawdę tylko część systemu parkingowego.
2: Prognozuje Mariusz Syta, wiceprezes zarządu Maxto Technology. Możemy więc spodziewać się chwilowych komplikacji z racji prac przy głównych skrzyżowaniach.
5: Na pewno będą utrudnienia, bo to nie jest tylko zmiana programów, ale to jest rozbudowa całej infrastruktury, czyli kable, przewody, będą wyłączenia tych sygnalizacji świetlnych, wgrywania programów. Utrudnienia będą, nie będą one znaczące, natomiast na pewno będziemy się musieli przyzwyczaić do nowej jakości, jeżeli chodzi o konińskie drogi w centrum miasta.
2: Prace obejmą skrzyżowania na Spółdzielcu, w Alejach Wyszyńskiego, Poznańskiej i Przemysłowej przy nowym wiadukcie. Do tego zwłaszcza przy wlotach do miasta staną elektroniczne tablice informacyjne, będą też wyświetlacze podające ilość wolnych miejsc na głównych parkingach. Stowarzyszenie Nasze Gosławice chce, by na tym północnym osiedlu powstał nowy park. Miałby on nosić imię biskupa, który zbudował zamek nad jeziorem.
8: To jest park, który będzie graniczył w zasadzie z Muzeum Okręgowym w Koninie. Jest to miejsce, które tak naprawdę ma upamiętniać też ten rok, który tutaj mamy, czyli rok Andrzeja Łaskarza. Pomysł tego parku jest związany z tym rokiem. No myślę, że mieszkańców Gosławic nie będzie trzeba przekonywać do tego, żeby zagłosować w budżecie obywatelskim właśnie na to, żeby ten park powstał. Ale tutaj też do mieszkańców pozostałych części miasta chciałem zaapelować, żeby też poparli ten pomysł. Jest to dodatkowa atrakcja w mieście. Są to tereny obecnie niezagospodarowane, ale bardzo ładnie położone, z których można tutaj wiele, wiele czerpać. Tam między innymi planowany jest taki mały mostek na chwilę obecną, nasadzenie zieleni i byłby tutaj kolejny park, który no tak naprawdę powinien być od dawna, a 600-lecie śmierci Andrzeja Łaskarza i właśnie rok, który teraz mamy, jest to świetna okazja do tego, żeby ten projekt poprzeć i tą pierwszą część tego parku właśnie zagospodarować, bo tam jest dużo hektarów ziemi ogólnie. Chcemy zacząć ten park robić.
2: W którym to miejscu dokładnie?
8: Ten park będzie znajdował się między dworkiem, który jest częścią Muzeum Okręgowego, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Gosławicach.
2: Tłumaczy Arkadiusz Wojtczak ze Stowarzyszenia Nasze Gosławice. Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego rozpocznie się zaraz po wakacjach.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Słuchacie Konin FM, a to mogą być naprawdę dobre wiadomości dla wszystkich, którzy już odliczają do wakacji. Wygląda na to, że latem Koleje Wielkopolskie uruchomią nowe połączenie z Poznania prosto nad morze. I to naprawdę ekspresowe. Pociąg ma ruszyć już 27 czerwca, czyli dokładnie w pierwszy dzień wakacji, a jego trasa będzie prowadzić m.in. przez Międzyzdroje aż do Świnoujścia. Co ciekawe, przejazd ma potrwać około 2 godzin i 40 minut, czyli szybciej niż niektóre połączenia PKP Intercity. Pociągi mają kursować w weekendy aż do końca sierpnia, więc szykuje się idealna opcja na spontaniczny wypad nad Bałtyk bez stania w korkach.
1: Reklama. Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Nowe informacje o zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Naukowcy walczą o większe pieniądze na badania i rozwój. Coraz więcej cudzoziemców kupuje w Polsce mieszkania. To nie tylko Ukraińcy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Jeden z trzech zatrzymanych w sprawie ostatnich fałszywych alarmów ma już na koncie podobne akcje. Jak ustaliła Rzeczpospolita, był w grupie hakerów odpowiedzialnych za paraliż blisko 400 urzędów w Polsce. To na razie nieoficjalne doniesienia, a według tych oficjalnych zatrzymani to 20-latkowie. Mają odpowiadać za fałszywe alarmy w domu Jarosława Kaczyńskiego, szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Teraz przed policją i prokuraturą dużo pracy i ustalanie szczegółów, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Przesłuchanie, badanie kontaktów, badanie komunikacji, wtedy będzie można coś powiedzieć. Jest to duże osiągnięcie policji, także trzeba tu bardzo docenić skuteczność, natomiast dać trochę czasu, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić, wszystkie sprawy dokładnie zbadać.
0: Jeden z zatrzymanych został już tymczasowo aresztowany. Wniosek aresztowy wobec kolejnego czeka na rozpatrzenie. Sejm kończy pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Zajmie się nim na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. To projekt, w którym w imię politycznego kompromisu nie ma określenia związki partnerskie, ale przyjęte w nim rozwiązania mają służyć także parom jednopłciowym, mówi Urszula Pasławska z PSL, która przewodniczyła komisji pracującej nad projektem.
3: Dwie dorosłe, pełnoletnie osoby, które nie są powiązane, związane rodzinnie, nie są małżonkami, nie są rodzicami, dziećmi, czy rodzeństwem, będą mogły zawrzeć umowę o wspólne pożycie, w której będą mogli zawrzeć wspólne rozliczenie się podatkowe, wspólność majątkową, dostęp do informacji medycznej, również prawa społeczne, socjalne, chociażby do użytkowania wspólnie mieszkania.
0: Z Pałacu Prezydenckiego płyną jednak informacje, że Karol Nawrocki chce rozmawiać o statusie osoby najbliższej, ale nie zgadza się na coś, co jego zdaniem jest de facto związkiem partnerskim. Środowisko akademickie będzie dziś protestować w Warszawie. Domaga się zwiększenia nakładów państwa na naukę do 3% PKB. O postulatach naukowców mówi chemiczka dr Maria Górna z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: To są postulaty, które obejmują pensje pracowników, stypendia, warunki dla studentów oraz środki na badania, w tym na badania podstawowe, dlatego że bez tego nie da się prowadzić badań naukowych.
0: Początek protestu przed Sejmem o 13:00. Cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań. W ciągu 10 lat liczba takich transakcji wzrosła 5-krotnie. Tak wynika z raportu portalu gethome.pl. Dominują Ukraińcy, ale szybko przybywa też m.in. Białorusinów, Hindusów, Turków i Czechów, kupujących w Polsce własne 4 kąty. Ogrody kancelarii premiera będą w niedzielę otwarte dla najmłodszych. Odbędzie się tam coroczny piknik z okazji Dnia Dziecka. W ogrodach wyrosną stoiska poszczególnych ministerstw, wojska czy służb mundurowych z bezpłatnymi gadżetami, zabawkami i leżakami, a także atrakcjami. Na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało bajkową strefę pod hasłem Alicja w Krainie Sprawiedliwości, w której najmłodsi będą mogli odkryć, jakie prawa mają na co dzień, a Ministerstwo Kultury zaprosi do strefy pełnej postaci z bajek. Natomiast Studio Filmów Rysunkowych zorganizuje warsztaty tworzenia własnych animacji i przypinek.
1: A co w regionie?
5: Już 100% energii elektrycznej zużywanej przez mleczarnię w Turku pochodzi ze źródeł odnawialnych. Niedawno na terenie zakładu uruchomiona została instalacja fotowoltaiczna zajmująca hektar powierzchni i składająca się z 1500 paneli. To jednak pokrywa zapotrzebowanie fabryki na prąd w zaledwie 20%. Przypomnijmy, że turkowska mleczarnia świętuje 90-lecie. Jest producentem sera obecnego w sklepach w całej Polsce. Tymczasem w Kleczewie ruszyły zapisy na 14. memoriał imienia Henryka Warwasa. Główny bieg liczyć będzie 10 km. Będzie też połowę krótszy oraz krótkie dla dzieci i marsz z kijkami. Z racji jubileuszu 660-lecia lokacji miasta Kleczewa zaplanowano także symboliczny bieg na dystansie dokładnie 660 metrów. Zawody odbędą się 20 września. Już teraz można zarezerwować sobie miejsce startowe. Zgłoszenia przez internet. Wydarzenie organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie. Z kolei już wkrótce do Wieży Ciśnień w Koninie zawita kolejna sztuka. Tym razem galeria wypełni się nie obrazami, ale dźwiękiem. Centrum Kultury i Sztuki ma koncertową propozycję dla miłośników kameralnych składów i instrumentów z różnych światów. Będzie to intrygująca podróż przez epoki w wykonaniu duetu Justyna Rekść-Raubo, Viola da Gamba i Marcin Olak-Gitara. Dla niewtajemniczonych Viola da Gamba to taka wiolonczela z progami. Obecność tego instrumentu już podpowiada wychylenie się w stronę muzyki dawnej. W programie koncertu znajdą się formy barokowe czy renesansowe jako kompozycje, ale też części improwizowane. To w przyszłym miesiącu, 19 czerwca o 20 we wnętrzach wyremontowanej niedawno wieży Ciśnienie.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: Na niebie dziś chmury i słońce na zmianę, na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Małopolsce.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: FM.
1: Zapraszam Was na 11. Słuchacie Konin FM na 104.1. Przy środzie nasze humory już znacznie lepsze niż na przykład w poniedziałek. A biorąc pod uwagę, że środa już za tydzień będzie takim małym piątkiem, no to bardzo się cieszymy, no bo za tydzień, przypominam, także Boże Ciało. Więc kto i w piątek ma wolne, ten już z pewnością na ten długi weekend bardzo, ale to bardzo liczę. My dzisiaj oczywiście pozdrawiamy serdecznie Oliwiera, któremu składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin. Mamy także Dzień Diagnosty Laboratoryjnego, Dzień Samorządu Terytorialnego. I dwa przysłowia. Częste deszcze w całym maju chleb i siano nam dawają. I jeśli w maju deszcz na dworze, to jesienią chleb w komorze. A my w tej godzinie będziemy mieli coś dla fanów biegania.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Do sołectw w województwie trafi wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. I tak na przykład w okolicach Turku wsparcie z samorządu województwa dostał Grabieniec, Szadów Księży, Posoka, Cichów, Bratuszyn, Miłaczew, Młodzianów, Nowy Świat i Radyczyny. W pobliżu Koła Dzierżbice, Gozdów, Szołajdy, Górki, Rybno, Krzewata, Gąsiorów, Zawadka oraz Przedecz, powiat słupecki, Różanna, Policko, Zagórów, Dziedzice, Jarodki, Przybroziń, Osuwiec, Młodojewo, Parcele i Anielewo, a z powiatu konińskiego miejscowości Królików, Wilczyn, Kuchary Kościelne, Ślesin, Kowalewek, Sokółki, Lubiecz, Biele, Posada, Piotrkowice, Stara Ruda, Grabienice oraz Beznazwa.
2: Sejmik Województwa Wielkopolskiego zdecydował. 208 projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 17 milionów złotych, a wsparcie na jeden projekt jest do 100 tysięcy złotych. 208 projektów z całego województwa wielkopolskiego. Wkrótce rozpocznę podpisywanie umów. Także bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy otrzymują to wsparcie i cieszę się, że w ramach tej edycji konkursu tak wiele projektów zostanie zrealizowanych. Cały czas zmieniamy naszą Wielkopolskę, zmieniamy również na obszarach wiejskich. To niezmiernie nas cieszy i wkrótce, jeszcze w tym roku, będą efekty tych projektów, które Państwo zrealizujecie. Gratuluję.
1: Mówi wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski, ale to nie jedyne wsparcie dla gmin w naszym regionie Polski. Rozstrzygnięto także konkurs Mamy Nastroje.
2: 37 projektów otrzymuje dofinansowanie. Ja wymienię niektóre z południowej Wielkopolski. I tak 20 tysięcy trafia do zespołu ludowego w Doruchowie, 18 tysięcy dla zespołu Swojacy z gminy Raszków, na zakup czepców dla zespołu Koźminiacy 9 tysięcy, gmina Koźminek, gmina Grabów nad Prosną, zespół orkiestra Don Bosco z Marszałek 10 tysięcy na zakup strojów, dla orkiestry dętej Ołobok 15 tysięcy, dla młodzieżowej orkiestry dętej w Rychnowie 12 tysięcy złotych, na zakup koszul wyjściowych i uzupełnienie mundurów strażackich dla orkiestry w Czajkowie 8 tysięcy złotych, dla Sulmierzyckiej Orkiestry Dętej 10 tysięcy złotych, na wykonanie strojów dla Orkiestry Dętej w Choczu 15 tysięcy złotych, na zakup mundurów galowych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Kraszewicach 20 tysięcy złotych, na nowe stroje dla Orkiestry Dętej OSP Chełmca 18 tysięcy złotych, na zakup strojów scenicznych dla zespołu śpiewaczego Baryczanki w gminie Przygodzice 5 tysięcy złotych i na nowe stroje dla zespołu Mażoretek dla gminy Brzeziny 15 tysięcy złotych. Serdecznie gratuluję i cieszę się, że ten konkurs jest kontynuowany i że możemy również te zespoły, orkiestry wyposażać w nowe stroje.
1: W naszej okolicy nowe stroje zakupią orkiestry z Sąpolna, Goliny Kramska i Tuliszkowa oraz Mażoretki z Rychwała. Wkrótce niedaleko ulicy Grunwaldzkiej na Starówce zostanie oddany do użytku nowy, stylizowany na kamienicę blok, w którym mają znaleźć się mieszkania z możliwością taniego najmu przez dobrze uczących się studentów i świeżo upieczonych absolwentów. Ma to być początek walki z wyludnianiem się Konina, jednak nie ma pewności, czy pomysł zadziała.
3: Jeżeli nie mamy perspektywy jako młodzi ludzie, to po co mamy wracać do tych naszych małych miast, mimo że chcemy, no bo jesteśmy tutaj związani, mamy przecież dawne znajomości, rodzinę, ale nie mamy dobrej pracy. Często są to miasta, gdzie to życie codzienne no nie jest, powiedzmy, dostosowane do młodego człowieka. Nie ma miejsc dla rekreacji, nie ma miejsc dla ludzi zainteresowanych bardziej kulturą. To również są jednak duże miasta dla nich. Powiem tak, w 100% nie wiem, jak będzie w Koninie, bo jednak bardziej znam to z perspektywy troszkę jednak mniejszego miasta jak Koła, gdzie jednak tych młodych jest no bardzo mało, którzy wyjeżdżają i nie wracają potem. Ale tak a propos tego projektu tutaj w Koninie, co mogę powiedzieć, to powiem tak, pomysł jest bardzo ciekawy, bo jest dla młodych, dla studentów zachęcające do studiowania też, no bo to nie oszukujmy się, czyli do rozwijania swoich zdolności, kontynuowania tej nauki. Tylko mówię, jeżeli przyciągnie to młodych, żeby w Koninie zostali czy wrócili, to jest świetny pomysł. To na pewno będzie trzeba zobaczyć już po wprowadzeniu tego, ile tych młodych rzeczywiście podejmie się tego mieszkania, tego wynajmu. Jeżeli będzie bardzo duże zainteresowania, no to program bardzo udany. Jeżeli nie, no to zobaczymy, że to jest problem wielofazowy wtedy i wtedy oprócz tych mieszkań trzeba będzie zapewnić no całą tą resztę z perspektywy młodego człowieka, co niestety jest bardzo trudne.
1: Komentował na naszej antenie Paweł Grabowicz, student prawa, działacz społeczny z Koła, zaangażowany w pracę parlamentarnego zespołu do spraw młodzieży w Warszawie. Umowa na budowę ulicy Kuantaja w Kole podpisana. Zadanie wykona przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych z Turku. Łączna wartość inwestycji wynosi 2 229 000 zł, a zakończenie prac planowane jest na koniec grudnia. O co dokładnie chodzi? W Kole ulica Kuantaja zyska kanalizację deszczową, nawierzchnię, tak zwaną rozbieralną, zjazdy i chodniki, jak również oznakowanie pionowe i poziome. Ulica zostanie wybrukowana kostką betonową, co poprawi komfort codziennego poruszania się, bezpieczeństwo użytkowników oraz estetykę przestrzeni publicznej. To Koło, a teraz ważne przypomnienie dla koninian. Jeszcze tylko do tego piątku Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego czeka na zgłoszenia przedsiębiorców w konkursie o statuetkę Złotego Konia. To nagroda gospodarcza miasta Konina, która w tym roku zostanie przyznana w kategoriach Młody Lider Biznesu, Lider Inicjatyw Prozdrowotnych oraz Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki. W tym wszystkim chodzi o uhonorowanie firm i przedsiębiorców, którzy wyróżniają się działalnością na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki oraz nowoczesnym i odpowiedzialnym podejściem do biznesu. Koordynatorem konkursu z ramienia urzędu jest Mariusz Piotrowski. A my przypominamy, że do Wydziału Współpracy z Biznesem przedsiębiorcy z Konina mogą zgłaszać się z każdym pomysłem albo problemem. Lokalne firmy mogą na przykład promować się podczas miejskich festynów.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalne.

0: Słuchacie Konin FM. Jeśli ktoś z Was lubi biegać wieczorem i czuje klimat sportowych wydarzeń z dobrą energią, to warto zapisać właśnie to wydarzenie w kalendarzu. Trwają zapisy na 8 już kaliski półmaraton nocny Bursztynowa Helena. Bieg już 4 lipca w sobotę. Biegacze wyruszą o 22 sprzed hali Arena na osiedlu Dobrzec w Kaliszu, a trasa liczyć będzie 21 km. Oprócz tego także klasyfikacja służb mundurowych policji. Zapisy i regulamin na stronie foxer-sport.pl, a my serdecznie zapraszamy, bo warto się nieco wybiegać.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II, 82, kierunek na Licheń.
3: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Potężna fala upałów w zachodniej Europie, u nas chłodniej, ale burze. Związkowcy z Dino zapowiadają kolejne blokady w całym kraju. Wieczorem w Lipsku finał piłkarskiej Ligi Konferencji.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Potężna fala upałów na zachodzie Europy. Termometry pokazują prawie 40 stopni. Najgoręcej jest we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, by nie lekceważyć upałów.
2: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną, zwłaszcza w najgorętszych porach dnia.
1: W Polsce termometry pokażą dziś maksymalnie 26 stopni. Możliwe są też burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W południowych, czyli głównie górskich powiatach tych regionów za pół godziny zaczną obowiązywać ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Oprócz burz spodziewajcie się ulew i silnego wiatru, a miejscami też gradu. Pod wieczór pogoda ma się uspokoić. Dziś ostatni dzień trzydniowego protestu przed siedzibą Dino w Krotoszynie, a związkowcy już planują kolejne i to w całym kraju. Niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu też zamierzają blokować dojazd, tym razem jednak do centrów logistycznych sieci dyskontów.
3: Będzie zajęcie pasa ruchu drogowego w dłuższym czasie. To nie będzie tak jak w tym przypadku pół godziny, tylko to będą wielogodzinne blokady, jak nie całodobowe.
1: Zapowiada przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek dla pracowników, chcą też uruchomienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zwiększenia zatrudnienia, bo obecni pracownicy są przeciążeni obowiązkami. A za godzinę rusza pikieta środowiska akademickiego przed Sejmem. Apeluje do rządu o poprawę wynagrodzeń najmłodszych naukowców. Protestujący chcą też zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego do 3% produktu krajowego brutto. W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą dziś traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
4: Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
1: Mówi premier Donald Tusk. To kolejne z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami, ostatnio m.in. z Francją. Na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. Zapowiedziano też pracę nad nową umową z Włochami. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji. W Lipsku zmierzą się angielski Crystal Palace i hiszpańskie Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
5: Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było dziesiąte w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Stawką spotkania jest awans do fazy zasadniczej Ligi Europy, bo żadna z drużyn nie zapewniła sobie gry w pucharach poprzez lokatę w rozgrywkach krajowych.
1: Początek meczu w Lipsku o 21:00.
0: A co w regionie?
6: Jezioro Ślesińskie, Mikorzyńskie, Lichańskie. Ta gmina od dekad uznawana jest za wakacyjną stolicę powiatu konińskiego. Niektórzy mają szczęście posiadać własne domki wypoczynkowe nad tymi urokliwymi polodowcowymi akwenami. Tymczasem trzeba pamiętać o obowiązujących przepisach. Urząd Miejski w Ślesinie przypomina o zasadach legalnego stawiania pomostów. Takie konstrukcje w świetle prawa traktowane są jako urządzenia wodne. W zależności od wielkości potrzebne jest zgłoszenie wodnoprawne albo pozwolenie, które można uzyskać w Wodach Polskich w Państwowym Gospodarstwie Wodnym. Warto też zadbać o kwestię gruntu i w przypadku istniejących obiektów sprawdzić możliwość ich legalizacji. Przepisy nie są po to, by komplikować życie, pomagają chronić wodę, środowisko i wspólne dobro, czytamy na stronie internetowej samorządu Ślesina. Chodzi o to, by posiadacze działek nad jeziorami mieli mniej problemów w przyszłości, spokojnie korzystali z pomostów i by robili wszystko w pełnej zgodności zgodności z prawem. A teraz zaproszenie również w obszar nad jeziorem, ale mowa tym razem o osiedlu Konina. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza seniorów i inne zainteresowane osoby do klubu seniora Becker-Riada na spotkanie o wdzięcznej tematyce zapach dzieciństwa. Zapewne każdy z nas z rozrzewnieniem wraca wspomnieniami do dawnych lat, kiedy to byliśmy jeszcze małymi dziećmi, bez większych doświadczeń i zmartwień, pełnymi spontaniczności oraz chłonącymi każdy zapach kolejnych dni. Powróćmy więc we wspólnych rozmowach i opowieściach do tych wspaniałych, beztroskich czasów. Zabierzcie ze sobą pamiątki z tamtego okresu, może jakieś wyjątkowe zdjęcie, zabawkę, pocztówkę, list albo cokolwiek, co chcielibyście pokazać innym uczestnikom spotkania i opowiedzieć o czasach swojego dzieciństwa. Spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku już jutro w czwartek o 16:30 w filii Konińskiej Biblioteki na Mężynie.
0: Konin FM.
7: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
1: Najcieplej na Podkarpaciu, nawet 26 stopni, w centrum powyżej 20, chłodniej na północy, na Helu tylko 15. Burze możliwe na południu Małopolski i Podkarpacia.
7: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: Konin FM 104.1.
1: I po 12 na antenie Konin FM zaglądamy do Poznania, gdzie rośnie coś naprawdę wyjątkowego. Dociera coraz więcej informacji z placu budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego i trzeba przyznać, że skala tej inwestycji robi ogromne wrażenie. Mówimy o projekcie wartym, no właśnie, prawie 400 milionów złotych, w którym nowoczesna architektura ma połączyć się z historią i edukacją. W środku powstanie m.in. stała wystawa o powierzchni blisko 4000 metrów kwadratowych. Pojawią się multimedia, gry interaktywne i materiały tłumaczone także na język angielski. Otwarcie muzeum planowane jest na 2028 rok i fajnie patrzeć, kiedy w mieście powstają miejsca, które nie tylko dobrze wyglądają, ale też przypominają o historii i budują wspólną tożsamość kolejnych pokoleń.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Będzie przebudowa zabytkowego ratusza w Koninie. Miasto rozpisało postępowanie przetargowe dotyczące robót budowlanych, których celem jest dostosowanie budynku do warunków określonych w przeciwpożarowej ekspertyzie technicznej oraz poprawa jego dostępności w zakresie dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenia drewnianych elementów klatki schodowej i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Przypomnijmy, że ratusz w Koninie nie jest siedzibą prezydenta. Włodarz wraz z głównymi urzędnikami zajmuje budynek dawnego starostwa przy Placu Wolności. Sesje Rady Miasta też nie do końca odbywają się w ratuszu, lecz w przylegającym do niego obiekcie będącym w przeszłości jatkami, czyli przestrzenią handlową. A skoro jesteśmy przy temacie ratusza, prezydent miasta oraz Konińskie Towarzystwo Muzyczne zapraszają na wyjątkowy koncert. Już w najbliższą sobotę na scenie sali sesyjnej wystąpi znakomity duet gitarowy Pełech and Horna Duo. W części promocyjnej zaprezentuje się natomiast Jan Nowaczek, utalentowany młody gitarzysta z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Początek wydarzenia o 19:00, wstęp wolny. I jeszcze jedno ważne zaproszenie, tym razem na wirtualne spotkanie. Studenckie koło naukowe młodych pedagogów na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Konińskiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza na webinarium dydaktyczno-naukowe pod tytułem Wdzięczność – najtańszy bilet do szczęścia, który odbędzie się już jutro o godzinie 18:00. W codziennym biegu łatwo zapomnieć, jak wiele znaczą małe momenty, spotkania i doświadczenia, które w rzeczywistości nas kształtują. Wdzięczność pozwala dostrzec wartość tego, co już mamy i właśnie dlatego bywa ona najtańszym biletem do szczęścia. W myśl zasady, że to nieszczęście czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność czyni nas szczęśliwymi. Link do czwartkowego spotkania online można znaleźć na profilu społecznościowym Konińskiej Uczelni. Na kilka dni przed świętem dzieciaków w Słupcy oddano do użytku nowy plac zabaw przy przedszkolu numer 1. To obiekt za 178 tysięcy złotych, dostosowany do najmłodszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas realizacji zadania wykonano roboty ziemne związane z przygotowaniem podbudowy pod bezpieczną nawierzchnię. Plac zabaw wyposażono w zestaw gimnastyczny, zestaw integracyjny, bujaki jedno- i dwuosobowe, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką spinaczkową oraz huśtawkę bocianie gniazdo. Utworzenie placu zabaw w tym miejscu musiało zostać zaakceptowane przez konińską delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ponieważ lokalizacja przedszkola jedynki w Słupcy znajduje się w strefie A ochrony konserwatorskiej. Prace zostały poprzedzone badaniami archeologicznymi. To jeśli chodzi o inwestycję miejską, a tymczasem zaglądamy do gminy wiejskiej Słupca. Została tam podpisana umowa na realizację kompleksowych prac remontowo-budowlanych na grobie zbiorowym z okresu II wojny światowej w miejscowości Wilczna. Celem tej inwestycji będzie zachowanie miejsca pamięci narodowej oraz poprawa jego stanu estetycznego. Dodajmy, że nie tylko tam dba się o dawne nekropolie. W Starym Koninie odnowiony zostanie cmentarz z okresu I wojny światowej, znajdujący się w sąsiedztwie Kościoła Miłosierdzia Bożego przy ulicy Szpitalnej. Nowa ekspozycja jest już do zobaczenia w Lichaniu.
2: W Muzeum im. Księdza Józefa Jarzębowskiego przygotowaliśmy dwie nowe wystawy, które przenoszą zwiedzających w świat gotyckiej architektury i chrześcijańskiej symboliki. Światło w cieniu gotyku prezentuje XIX-wieczne grafiki Camille Afonsa, który uwiecznił słynne katedry m.in. Chartres, Reims, Rouen, Amiens. W gotyku światło pełniło ogromną rolę. Nawiązując do słów, Bóg jest światłością. Monumentalne świątynie, pełne detali i gry światła oraz cienia, artysta połączył ze scenami z codziennego życia mieszkańców. Druga ekspozycja Znaki Obecności Chrystus i Święci w Sztuce i Liturgii nawiązuje do roku Uczniowie Misjonarze. Wystawa pokazuje, jak w sztuce przedstawiano Chrystusa i świętych, którzy swoim życiem dawali świadectwo wiary. Na ekspozycji można zobaczyć obrazy świętych, zabytkowe monstrancje oraz XIX-wieczne paramenty liturgiczne. Wystawy są dostępne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 16. Zapraszamy.
1: Mówiła historyk sztuki Anita Rossa. Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Lichaniu to miejsce, które łączy historię, kulturę i duchowość. W jego bogatej kolekcji znajduje się kilkanaście tysięcy eksponatów, a zbiory nieustannie powiększają się dzięki licznym darom. Na dwóch piętrach, na tyłach bazyliki, zaprezentowano wybór najciekawszych i najcenniejszych eksponatów reprezentujących różne dziedziny sztuki i historii.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Wysłuchacie Kolin FM i są takie wiadomości, które naprawdę dobrze się opowiada. Zwłaszcza gdy dotyczą młodych ludzi z pasją i ogromnym talentem. Wielki sukces odniósł Maksymilian Tomczak, który zdobył Grand Prix 19 Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku. Ten organista poradził sobie naprawdę nieźle, bo właśnie podczas tego typu wydarzeń w Polsce spotykają się utalentowani muzycy z całego kraju, między innymi z Warszawy, Krakowa czy Gdańska, a to właśnie młody organista z Konina wygrał właśnie to Grand Prix. Jego nauczycielka powiedziała, że tak zachwycił jury, że po prostu nie miał sobie równych. Jest to kolejny sukces młodego Maksymiliana. Także organiście serdecznie gratulujemy i życzymy mu kolejnych sukcesów.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
7: W niedziele handlowe również.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Reklama.
15: Konin FM.
16: Najbardziej.

0: areszt dla dwóch osób powiązanych z fałszywymi alarmami. Jutro ceny maksymalne paliw znów w dół, zwłaszcza diesla. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Powiemy, gdzie najczęściej się wybieramy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Śledczy próbują ustalić kolejne osoby związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. Chodzi o fałszywe zawiadomienia służb o konieczności interwencji w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego, mówi rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski.
2: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji i w konsekwencji myślę, że będziemy mogli za jakiś czas też powiedzieć o kolejnych naszych sukcesach.
0: Policja ma lada chwilę ująć sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał premier Donald Tusk. W tej sprawie śledczy nadal pracują, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
3: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy łącznie z ostatnimi czynnościami może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
0: Wracając do dotychczasowych zatrzymanych, to młodzi ludzie w wieku 19-20 lat wcześniej mieli już problemy z prawem. Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił piosenkarza Michała Wiśniewskiego. Chodzi o zaciągnięcie w 2006 roku prawie 3 milionów złotych pożyczki w SKOK Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Wcześniej sąd pierwszej instancji skazał wokalistę na karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia, ale według sędziów sądu apelacyjnego dopuścił się on obrazy przepisów postępowania, stąd wyrok uniewinniający artystę. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia resortu energii. Za litr 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy, to 9 groszy mniej niż dziś, a o 10 groszy tańsza będzie 98, zapłacimy maksymalnie 6,86. Olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed salmonellą w partii suplementu Verdin Fix. Skażenie Sanepid wykrył w jednej z 5 próbek produktu. Numer skażonej partii znajdziecie na stronach GIS-u. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych zebranych przez travellist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. Kolejne 10% to jeziora. W góry chce pojechać 1/3, a 7% planuje city breaki. Ceny trzymają poziom z zeszłego roku, ale tylko średnio.
4: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
0: Mówi Eugeniusz Triasun z travellist.pl. Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za parę za noc w hotelu.
1: A co w regionie?
5: Księgi i skryptoria będą tematem przewodnim tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend czerwca. Starostwo powiatowe w odpowiedzi na liczne pytania zapewni transport autobusowy na trasie od dworca PKP w Słupcy do lądu. W sobotę 6 czerwca autobus ma ruszyć o 10 i wracać o godzinie 21.40. Następnego dnia wyjazd o identycznej porze, powrót o 17. Bilety płatne u kierowcy będą kosztowały 10 zł. Osoby chętne proszone są o wysłanie do najbliższego piątku maila, który podano na internetowym profilu festiwalu. Co roku impreza odwiedza wielu mieszkańców Poznania czy Koła, którzy będą mieć ułatwione połączenie w przypadku podróży pociągiem. Za sprawą tegorocznej edycji tego wydarzenia w Lądzie przeniesiemy się do czasów, kiedy mądrość wieków kryła się wyłącznie na kartach ciężkich woluminów, a każdą z dziesiątek tysięcy liter musiała nakreślić ręka skryby. Ale tradycyjnie nie zabraknie także walk wojów czy wyprawy na Rydlową Górę. Grodzisko znajduje się około 2 kilometrów na południe od zabudowań klasztoru w Lądzie, na wydmowym wzniesieniu otoczonym bagnistymi łąkami pradoliny Warty. Zajmuje powierzchnię około 2 hektarów i jest częściowo zniszczone przez długotrwałe użytkowanie rolne. Kształtem przypomina nieregularny owal. Przed wałami widoczna jest fosa 5-metrowej szerokości. Należało ono do czołowych ośrodków wczesnopiastowych. miastowskich strzegących dostępu do Gniezna. I to właśnie dawne osadnictwo stało się przed laty pretekstem do stworzenia w Lądzie takiego festiwalu. Tymczasem tydzień wcześniej, w najbliższą sobotę 30 na stadionie w Lądku Majówka, wystąpi André i Papa Dance, będą koła gospodyń, stoiska prewencyjne, rodeo i dyskoteka. A początek imprezy o 16.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: Zagrzmieć może na południu Małopolski i Podkarpacia, tam możliwe też ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. W pozostałych regionach będzie się też chmurzyć, miejscami może też pokropić. Na termometrach maksymalnie 15 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum, nawet 26 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: Toronin FM 104.1.
1: Wspólnie wchodzimy już w kolejną godzinę z najlepszymi przebojami na antenie Kolin FM na 104.1 i lądujemy w gminie Grodziec. Pojawiają się kolejne działania, które mają poprawić bezpieczeństwo i porządek. Planowana jest tym razem rozbudowa miejskiego monitoringu. Więcej kamer pojawi się głównie na obiektach użyteczności publicznej. Zamontowano je chociażby już na budynku stacji uzdatniania wody w Grodźcu. Także więcej kamer i także, miejmy nadzieję, większa przestrzeń bezpieczna dla mieszkańców z uwagi na to, że kamery będą z pewnością również przez służby wykorzystywane w sytuacji, kiedy coś niedobrego będzie się działo. Szczególnie po tym, kiedy jakiś czas temu również miała miejsce akcja wandali, która dotyczyła zniszczenia wiaty przystankowej w Królikowie I.
2: Czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
3: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Dwie imprezy, każda z wątkiem charytatywnym. We wtorek na boisku szkolnym przy podstawówce imienia Józefa Bema w Starym Mieście odbędzie się festyn rodzinny Zdrowo na Sportowo. W godzinach 16-19 będą tam animacje, sportowe zabawy dla całych rodzin, dmuchańce dla dzieci i stoiska ze zdrową żywnością. Tegoroczne wydarzenie będzie połączone z akcją dobroczynną na rzecz ucznia Staromiejskiej Szkoły Marcela. Następnego dnia, w środę, za tydzień, dmuchańce, loteria fantowa i coś smacznego czekać będzie na terenie przedszkola numer 32 w Koninie. Dwugodzinny festyn planowany jest od 15.30. Będzie tam można wesprzeć Kamilę Sidor-Strzelczyk, zmagającą się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Mieszkanka naszego miasta chciałaby mimo choroby móc w miarę samodzielnie funkcjonować, ale konieczne do tego rozwiązania techniczne kosztują. Teraz dwa zaproszenia do koła. Już w niedzielę koncert plenerowy w parku 600-lecia przy Pomoście. Wystąpi pełen energii i talentu zespół Grajmy w Szkole, działający przy Kolskiej Podstawówce numer 2. Usłyszymy zdolną młodzież, świetną muzykę i mnóstwo pozytywnych emocji. Początek o 16:00. A kolejnego dnia, w poniedziałek, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych do wspólnego świętowania Dnia Dziecka. W programie przewidziano m.in. Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edukację z zakresu bezpieczeństwa, pokaz sprzętu pożarniczego, prezentację działań ratowniczo-gaśniczych i konkurs edukacyjny. Wydarzenie będzie okazją do poznania pracy strażaków, zasad bezpieczeństwa oraz udziału w wielu ciekawych atrakcjach przygotowanych specjalnie dla najmłodszych. Na uczestników czekać będzie także możliwość bezpośredniego spotkania ze strażakami oraz poznania specyfiki ich codziennej służby. To 1 czerwca od 10 do 13 w Komendzie PSP w Kole. Podobne akcje odbędą się w poniedziałek także w wielu innych jednostkach na terenie całego województwa. To część akcji wielkopolskich strażaków z okazji Święta Wszystkich Dzieci. Przy Konińskiej Bibliotece Nadworcowej powstanie zupełnie nowe zielone miejsce za 30 tysięcy złotych. Zostanie ono stworzone w ramach projektu Ogród Słów i Korzeni dzięki wsparciu jednej z prywatnych firm kurierskich. Teren wokół biblioteki zmieni się w przyjazny obszar łączący naturę, kulturę i odpoczynek. Pojawią się nowe nasadzenia rodzimych roślin wspierających bioróżnorodność i ławki poświęcone lokalnym twórcom, a całość stanie się miejscem do czytania, spotkań i chwil oddechu w centrum miasta. I to nie wszystko, bo Miejska Biblioteka Publiczna planuje wspólne sadzenie roślin razem z mieszkańcami. Jeśli ktoś chciałby włączyć się w tworzenie tego miejsca, koniecznie powinien śledzić profil Konińskiej Książnicy w serwisach społecznościowych. Tymczasem pomówmy teraz o sportowej imprezie, która co roku towarzyszy Dniom Konina i której bohaterowie mają ścisły związek z herbem miasta. Przed nami jubileuszowe 20. zawody jeździeckie Konin Cup. Właśnie teraz przyjmowane są zgłoszenia uczestników. Zapisu można dokonać przez stronę zawodykonne.com, gdzie w tytule należy wpisać Konin. Zainteresowane osoby mają czas, by się na to zdecydować jeszcze do 18 czerwca. Regionalne i towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody odbędą się w dniach 20-21 czerwca na Błoniach w Starym Koninie. Ich organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. No i przy okazji przypomnijmy, że podczas koncertów z okazji Dni Konina wystąpi m.in. Kękę, Agnieszka Halińska, Kacper Błoński, zespół Ira i Elżbieta Adamiak. Za nieco ponad tydzień, w czwartek, Boże Ciało. Dla wielu oznacza to długi weekend, przede wszystkim dla urzędników. W piątek, 5 czerwca, będą mieć wolne. Tak zapowiedzieli m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego w Golinie. I skoro przy Golinie jesteśmy, to tam do 11 czerwca prowadzone będą trwające już konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy. Można wypowiedzieć się na przykład w kwestii prognozy oddziaływania na środowisko. Szczegóły pod adresem golina.pl. A w Kleczewie wybrano nowego wiceburmistrza. W większości miast to włodarz mianuje swojego zastępcę. Najczęściej wynika to z pobudek politycznych i ma związek z koalicją w Radzie Gminy. Inaczej stało się w Kleczewie. Tam przeprowadzono otwarty konkurs. Wygrał go Patryk Zalewski, 33-letni inżynier budownictwa, mieszkaniec Konina. Jak podkreślono w oficjalnym uzasadnieniu, posiadane przez niego wykształcenie, bogate doświadczenie zawodowe oraz wysokie kompetencje merytoryczne dają pełną gwarancję prawidłowego i rzetelnego wykonywania obowiązków na stanowisku zastępcy burmistrza. Patryk Zalewski wnosi do kleczewskiego samorządu silne kompetencje menedżerskie i techniczne. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej specjalizował się w przygotowywaniu oraz kompleksowej realizacji projektów kluczowych dla rozwoju budownictwa, infrastruktury i energetyki. Zajmował się przetargami, doborem optymalnych rozwiązań technicznych, ścisłą kontrolą kosztów projektowych oraz koordynacją współpracy z wykonawcami.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: A to jeden z tych wyników, które naprawdę robią wrażenie, bo pokazują, że system kaucyjny w Polsce dopiero się rozkręca. Padł nowy rekord zwrotu butelek i puszek i to na skalę, koło której po prostu trudno przejść obojętnie. Pan Wiesław Galwas zebrał 7851 butelek i puszek, wrzucał je przez 8 godzin i dostał 3925 zł i 50 groszy i pobił rekord kaucyjny w Polsce. Co ciekawe, nie jest to odosobniony przypadek, bo takie rekordy padają coraz częściej, a klienci potrafią oddawać tysiące opakowań w jednym podejściu, co wcześniej wydawało się raczej ciekawostką niż normą.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: mogą należeć do grupy przestępczej, aresztowani w sprawie fałszywych alarmów. Potem mocne głosy z Pałacu Prezydenckiego w sprawie związków partnerskich i księżycowe maszyny. Ich wizualizację zaprezentowała NASA.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Dwóch mężczyzn aresztowanych w sprawie fałszywych alarmów może być częścią zorganizowanej grupy przestępczej. Takie informacje przekazała dziś rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej dla Warszawy Pragi Północ, Karolina Staros.
2: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
0: Sprawę bada już zespół policyjnych ekspertów złożony m.in. z kryminalnych, a także specjalistów od informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Dwóm aresztowanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza dalszych aresztowań w tej sprawie. Mocna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta Nawrockiego na legalizację związków partnerskich. Mówi o procedowanej w parlamencie ustawie szef gabinetu prezydenta. Ustawa ta wprowadza związki partnerskie do polskiego prawa, podkreśla Paweł Szefernaker.
3: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
0: Dziś w Sejmie drugie czytanie, jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. Nie podoba im się przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Według polityków wprowadzane są kolejne dopłaty na pseudodzieła, sztuki obsceniczne, nie mające nic wspólnego z realną kulturą. Zachodnia Europa walczy z upałami, wysokie temperatury także w Polsce. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce też robi się coraz cieplej. Jak przetrwać gorące dni? O tym Szymon Kępka.
4: W upalne dni lekarze przede wszystkim podkreślają nawodnienie. Należy pić wodę regularnie, także zanim poczujemy pragnienie. Warto też sięgać po lekkie posiłki i uzupełniać elektrolity, szczególnie przy dużym poceniu, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
5: Wyczerpanie cieplne, to jego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
4: W najgorętszych godzinach dnia, zwykle między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu. Przyda się też lekkie ubranie i nakrycie głowy.
0: NASA przedstawiła wizualizację lądowników zrobotyzowanych, skaczących dronów i pojazdów, które zamierza wysłać na Księżyc w ramach planów budowy bazy księżycowej. Pojazdy ma zbudować m.in. Blue Origin, czyli firma twórcy Amazona, miliardera Jeffa Bezosa. Stany Zjednoczone chcą ponownie wysłać Amerykanów na Księżyc przed końcem kadencji prezydenta Donalda Trumpa w 2029 roku.
1: A co w regionie?
6: To, co obserwujemy w Wielkopolsce, czyli suszę, spadek poziomu wód gruntowych i potrzeba zatrzymania wody w lasach, dzieje się również w wielu innych częściach Europy. Dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń. W ostatnich dniach w naszym województwie gościliśmy leśników z Chorwacji i Serbii. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim małej retencji i adaptacji lasów do zmian klimatu.
7: Zmiana klimatu nie ma granic. Dzieje się zarówno w Polsce, jak i na Bałkanach.
8: Jesteśmy w Poznaniu. Mieliśmy właśnie spotkanie z delegacjami leśników z Chorwacji i z Serbii. Takie spotkania to najlepsza okazja, żeby wymienić doświadczenia, żeby właśnie nawiązać międzynarodowe współpracę.
6: Współpraca między lasami państwowymi stoi na wysokim poziomie. To, co robicie w Polsce w zakresie zatrzymania wody i małej retencji, jest czymś, co my u siebie również realizujemy, ale na znacznie mniejszą skalę. Byliśmy w terenie, w lesie, gdzie mogliśmy zobaczyć konkretne rozwiązania. Uważamy, że to bardzo dobry kierunek i chcielibyśmy spróbować wdrożyć podobne rozwiązania także w swoim kraju. Oczywiście w taki sposób, by były one dostosowane do naszych warunków.
7: W Polsce mamy trzy projekty. Mała retencja górska, mała retencja nizinna i lasy dla mokradeł. Wszystkie poświęcone przytrzymaniu wody w lasach i utrzymaniu ich bezpieczeństwa w czasie zmiany. zmiany klimatu. Leśnicy zarówno w Polsce, jak i w Wojwodinie w zasadzie mówią o tym samym. Brakuje wody, a czasami jest jej zbyt wiele. Trzeba adaptować. Potrzebne są działania w leśnictwie.
6: Każdy region ma swoją specyfikę, ale takie spotkania to zawsze okazja do świeższego spojrzenia i wzajemnej nauki, podkreślają pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Dodajmy, że tegoroczne lato zdaniem meteorologów ma być gorące i suche w pobliżu Konina, m.in. na Złotej Górze. Bezpieczeństwa na terenie rezerwatu strzeże system czujników na wieży przeciwpożarowej. I zmieniamy temat. Poeci mogą już zabrać się za tworzenie wierszy na tegoroczny ogólnopolski konkurs Milowy Słup. Wydarzenie zawsze ściąga do Konina artystów z różnych województw, którzy poruszają niekiedy bardzo życiowe tematy, ubierając je w głębokie przemyślenia. Tematyka jest dowolna, można zgłosić 3 wiersze. Poeci mają na to czas do 28 sierpnia. Pracę należy przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej. Twórczość amatorów oceniana jest zawsze przez wybitnych jurorów. O tym, kto zostanie szczególnie zauważony i jakie przesłania będą niosły zwycięskie wiersze, przekonamy się po wakacjach podczas konińskiej jesieni poetyckiej.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: Najchłodniej na wybrzeżu, tam miejscami zaledwie 15 stopni, w centrum 20, na Podkarpaciu nawet 26. Ale właśnie na południu tego regionu, a także Małopolski, możliwe burze, może mocno wiać, może też padać ulewny deszcz, a miejscami niewykluczony grad. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, może też miejscami pokropić.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: Serdecznie witam Was i zapraszam na ostatnie 60 minut razem ze mną na antenie Kolin FM, co znaczy, że słyszymy się, jakże, po 14. Niektórzy już o tej godzinie kończą pracę. A w Słupcy znów postawiono na coś, co ma ogromne znaczenie, czyli bezpieczeństwo na drodze i rozmowę m.in. z tymi, którzy korzystają z dróg właśnie. Policjanci ze słupeckiej drogówki 23 maja razem z wielkopolskimi fanami motocykli prowadzili akcję profilaktyczną pod nazwą Jednośladem bezpiecznie do celu i również wręczali m.in. naklejki z hasłem Zmieścimy się wszyscy. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim wzajemnej uwagi na drodze, szczególnie teraz, kiedy na ulicach coraz częściej pojawiają się właśnie motocykle. Także patrzcie w lusterka, drodzy kierowcy.
1: Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Dzienny dom pomocy społecznej dla osób starszych w Koninie nieustannie się zmienia, by zapewnić mieszkańcom zmagającym się z demencją, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ich opiekunom rzeczywiste wsparcie w formie opieki wytchnieniowej. To pomoc fizjoterapeuty, terapeutów zajęciowych, pracownika socjalnego, a także psychologa. W tym roku zaadaptowano pomieszczenie magazynowe i biurowe w DPS-ie na nowoczesną salę terapeutyczną, w której odbywają się zajęcia dla uczestników projektu. Jeśli ktoś z Państwa zna osobę, która potrzebuje takiego wsparcia, to od 27 lipca rusza kolejny turnus. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Południowej na Glince oferuje bezpłatny i bezpieczny pobyt w przystosowanych nowoczesnych salach, terapię zajęciową i fizjoterapię dostosowaną do możliwości seniorów, treningi pamięci i stymulację funkcji poznawczych również z wykorzystaniem multimediów, stałą opiekę wykwalifikowanego personelu oraz posiłek w trakcie zajęć. Jest też opcja wsparcia dla opiekunów w postaci opieki wytchnieniowej do 56 godzin miesięcznie. Dodatkowo DPS zapewnia konsultacje z psychologiem i pracownikiem socjalnym oraz szkolenia z zakresu opieki i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Rekrutacja trwa, liczba miejsc jest ograniczona. Zmieniamy temat. Już w weekend 30 i 31 maja w Koninie odbędzie się 5. memoriał Jerzego Sobczaka w piłce ręcznej chłopców z rocznika 2012 i młodszych. Przez dwa dni szczypiorniści staną do sportowej rywalizacji, prezentując swoje umiejętności, determinację oraz ogromne zaangażowanie. Turniej będzie nie tylko okazją do walki o zwycięstwo, ale także formą upamiętnienia Jerzego Sobczaka, osoby zasłużonej dla piłki ręcznej. Sobota start o 10. W niedzielę mecze ruszą godzinę wcześniej, a uroczyste zakończenie turnieju o 13.40. Przed kibicami i uczestnikami weekend emocji, sportowych wrażeń i młodzieńczej energii. Zapraszamy wszystkich kibiców piłki ręcznej nie tylko do wspólnego dopingowania młodych zawodników i tworzenia wyjątkowej atmosfery tego wydarzenia, a do obecności na trybunach w hali sportowej Mosiru przy ulicy Popiełuszki na Morzysławiu zachęca Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Start Konin. Wyjątkowa wystawa zagości w willi Konińskiej Biblioteki w budynku Domu Seniora przy ulicy Magnetytowej. Fotografie Jana Sokackiego to prawdziwy wehikuł czasu. Przenoszą widza do Konina sprzed nawet 50 lat. Już w ten piątek o godzinie 17 w Bibliotece Magnetycznej otwarta zostanie ekspozycja zatytułowana Konińskie Wspomnienia. Zapraszamy na prawdziwy wieczór wspomnień i nostalgicznych powrotów do dawnych miejsc w Koninie. Będziemy opowiadać, wspominać, wzruszać się i śmiać. To pojutrze. Tymczasem od początku tygodnia w głównej siedzibie naszej miejskiej książnicy przy ulicy Dworcowej gości wystawa pod tytułem Biblioteki dla klimatu. Powstała ona w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w trakcie warsztatów pod nazwą Wycinki w termosie, prowadzonych przez Małgorzatę Konieczną, które odbyły się w miejsko-gminnej bibliotece publicznej w Głuchołazach. To właśnie tam uczestnicy tworzyli niezwykłe prace, wycinając słowa z gotowych tekstów i składając je w zupełnie nowe, mocne hasła. Tematem przewodnim wystawy są zmiany klimatyczne i przyszłość naszej planety. Te minimalistyczne, ale bardzo wymowne plakaty naprawdę dają do myślenia. Wystawa czeka w przestrzeni MBP. Poranki z Maluszkiem ruszają już 11 czerwca. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza najmłodszych wraz z opiekunami na czwartkowe muzealne zajęcia pełne doświadczeń, zabawy i wspólnego odkrywania. Każde rozpoczynać będziemy swobodną zabawą, następnie przejdziemy do muzyczno-tanecznego powitania, a zaraz po tym do tematu zajęć. Poszczególne spotkania będą miały swój motyw przewodni związany z działaniami sensorycznymi, ruchem i poznawaniem świata. Na zakończenie pobawimy się chustą animacyjną. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 4 roku życia. Wraz z towarzyszącymi im opiekunami mogą to być rodzice, dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo. Tematy zbliżających się zajęć będą następujące: 11 czerwca skarby natury, 25 czerwca glina w dłoni, 16 lipca wielkie pranie. Takie zajęcia trwać będą 45 minut. Konińskie Muzeum na Gosławicach prowadzi już zapisy. Teraz Turek. Miasto informuje na swoich stronach, że od najbliższego piątku, 29 maja, korty tenisowe w parku imienia Żerminy Składkowskiej będą otwarte w godzinach od 8 do 20. Czas na Słupce. Przypominamy, że tam od 3 dni można już zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. Koszt realizacji pojedynczego przedsięwzięcia musi zmieścić się w kwocie 200 tysięcy złotych. Mieszkańcy miasta mają czas na przedstawienie swoich inicjatyw do 19 czerwca. I jeszcze przypomnienie o Dniach Malanowa. Ta impreza odbędzie się w najbliższy weekend. Wystąpią m.in. nasi lokalni artyści, wśród nich Mateusz Maćczak.
2: Cześć, to Mateusz. Zapraszam Was na Dni Malanowa w najbliższy weekend. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę usłyszycie lokalnych artystów, a także zespoły takie jak Daj to Głośniej, Afterparty i Redwin.
3: Cześć, nazywam się Maja Szamburska i chciałabym zaprosić Was na 21 Dni Malanowa, które odbędą się 30-31 maja. Zapraszam na sobotni występ lokalnych artystów, na którym ja również będę śpiewała. Natomiast o 19.30 zagra zespół Redlin, a o 21.10 Afterparty. Do zobaczenia!
4: Hej, tu Mareczek! Już w najbliższą sobotę zaśpiewam dla Was podczas 21 Dni Malanowa. Będzie Halo Halo tu Londyn i będzie kilka innych muzycznych niespodzianek.
1: A w niedzielę gwiazdą Dni Malanowa będzie zespół Daj to Głośniej.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: A my teraz zaglądamy do Szwecji, a konkretnie do Gotenburga, gdzie w pierwszym dniu użytkowania autonomicznego autobusu ten zderzył się z tramwajem. Autobus poruszał się bez kierowców właśnie i wykonywał wcześniej testy kursowe po centrum Göteborga od końca marca, ale niedawno miał rozpocząć swój pierwszy dzień przewozu pasażerów już bez kierowcy. I okazuje się, że niestety ten pierwszy dzień okazał się dla autobusu pechowy. Póki co jest to nowość. Autonomiczne autobusy i busy w Europie działają na podstawie lokalnych zezwoleń, ale póki co nie mogą one wykonywać na przykład połączeń międzynarodowych, co i może w przyszłości także się zmieni.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM 104.1.
1: Dziękuję za to, że byliście ze mną w środę na antenie Kolin FM na 104.1. Będę z wami już jutro, a więc w czwartek, w imieniny Augustyna, Jaromira i Justa. Dzisiaj jutro, także Dzień Raka Krwi, Dzień Hamburgera, Dzień Higieny podczas miesiączki i Dzień Amnesty International. Olaf Kaszyński, do jutra. Trzymajcie się, cześć.
2: Kolin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Iga gra dalej. Za chwilę doniesienia z wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Potem prawomocne dożywocie dla zabójcy Wiktorii z Bytomia i o rozbiórce bramek autostradowych na Opolszczyźnie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czech, o czym wprost z Paryża Przemysław Pozowski.
2: Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą, 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju, rzeczywiście i wyrzucała forehandy atakując i wyrzucała backhandy i też popełniała podwójne błędy serwisowe, bo ich nazbierała 6. Ale w godzinę i 33 minuty pokonała Czeszkę.
0: A teraz Iga czeka na zwyciężczynię trwającego już meczu Magdalinet z Jeleną Ostapenką. Dodam, że dziś też na korcie w Paryżu zobaczymy Magdalenę Fręch. Są natomiast nie najlepsze wieści z turnieju deblowego. Katarzyna Piter wraz z Meksykanką Renatą Zarazułą odpadły w pierwszej rundzie zmagań. Przegrały z Hiszpanką Christiną Buxą i Amerykanką Nicole Meijer Martinez. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach, no ale jeśli tak się stanie, to i tak będzie musiał przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego, bo jak uznali biegli, ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znów zabije. W praktyce więc nigdy nie wróci na wolność.
3: Ma pewne walory, cechy kary eliminacyjnej.
0: Powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą. Teraz Szczecin, gdzie w sądzie okręgowym ruszył proces w głośnej sprawie tragedii w Międzyzdrojach. Dożywocie grozi Patrykowi F., oskarżonemu o to, że ponad 2 lata temu, w grudniu 2023 roku, zabił samochodem 3-osobową rodzinę. Będąc pod wpływem środków odurzających i jadąc około 130 km na godzinę po mieście, wjechał w spacerujących chodnikiem pieszych. Na miejscu zginęli matka, ojciec i syn. Córka trafiła z lekkimi obrażeniami do szpitala. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dotyczy współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Dwie firmy chcą likwidować bramki na opolskim odcinku autostrady A4, złożyły oferty w przetargu ogłoszonym przez drogowców i obydwie te oferty są niższe niż 5 milionów złotych, czyli mieszczą się w założonym budżecie. Teraz komisja przetargowa zdecyduje, komu powierzy to dość ciężkie zadanie, bo chodzi o rozbiórkę wiat, wysp oraz kiosków stacji poboru opłat zlokalizowanych na 6 węzłach, no i sprawienie, by wszystko to potem pasowało do reszty autostrady. Wykonawca będzie miał na to 12 miesięcy.
1: A co w regionie?
4: Onyxowa 4 to drugi blok MDBS-u na tworzonym naprzeciwko szpitala w Starym Koninie osiedlu Jaspisowym.
5: To są mieszkania na sprzedaż. Są naprawdę te mieszkania dostępne i dla ludzi starszych, i dla ludzi niepełnosprawnych. Staramy się robić, żeby one były takie bardziej ekologiczne. Fotowoltaika, otoczenie. Nie lubię słowa dawnego prowizorka. Wszystko ma być. Jest droga, parkingi, chodniki, zieleń. Mieszkania są tutaj bardzo ładne, od 40-metrowych do 50-parometrowych.
4: I to jest drugi blok z 8 planowanych. Jak to jeszcze będzie zagospodarowany, ten teren tutaj?
5: No tutaj za pana plecami ma powstać wieżowiec przy rondzie kamińskim. On jest w tej chwili, tutaj podział geodezyjny gruntu się czyni, ponieważ ten obszar jest dosyć duży. Później będzie założenie księgi wieczystej i oczywiście zapytania ofertowe dotyczące, kto ten projekt wykona. No i to będzie kolejne wyzwanie TBS-u, żeby tę realizację zrobić. I z tej strony jeszcze później powstanie drugi budynek przy samej szpitalnej, też 40-rodzinny, który zamknie tą część północną, bo jeszcze pozostaje cała południowa pusta ziemia, która też w swoim czasie będzie mogła być zagospodarowana.
4: Radna ze Starówki Małgorzata Krawczyńska zauważa, że ta część Konina ma wszystko. Szkołę, przedszkola, opiekę medyczną, sklepy, szybki dostęp do autostrady, Park Chopina i historyczną zabudowę z rynkiem oraz bulwarem, gdzie dzieje się coraz więcej wydarzeń. Zainteresowanie deweloperów oraz miejskiej spółki terenami pod kolejne bloki może więc być kołem napędowym dla miasta.
6: To znaczy, żeby będziemy atrakcyjni dla osób, które chciałyby zamieszkać w Koninie i mieć tutaj naprawdę bardzo ładne, wygodne mieszkanie. Życzyłabym tego zarówno wszystkim mieszkańcom, jak i naszemu miastu, żeby nasze miasto właśnie rozruszało się jeszcze bardziej gospodarczo. Młodzi ludzie, nowe pomysły, nowe inspiracje, trochę inne spojrzenie też na biznes. Zapraszamy tak naprawdę wszystkich, którzy mają tutaj pomysły takich niestandardowych biznesów, których jeszcze w naszym mieście nie ma, bo to buduje taką innowacyjność, atrakcyjność miasta. No i też tak naprawdę chodzi o to, żeby ludzie i ta energia ludzi była inspiracją, ponieważ to, że nasze miasto w jakiś sposób musiało zrezygnować z ciężkiego przemysłu, to teraz tak naprawdę ta siła jest w nas, żebyśmy my to nasze miasto na nowo podnieśli, na nowo rozruszali, ale samo się to nie zrobi. Muszą to zrobić mieszkańcy, firmy, dlatego tak naprawdę cała nadzieja w mieszkańcach Konina, no i osobach, które chciałyby zamieszkać w naszym mieście.
4: Osiedle Jaspisowe to nie jedyne działania MDBS-u w Starym Koninie.
5: Będzie za miesiąc oddanie budynku Wodna Grunwaldzka. To jest 30 mieszkań i 2 lokale handlowe w miesiącu czerwcu, a rozpoczniemy 2 budynki komunalne za domem seniora. 35 mieszkań i 44 mieszkania.
4: Lokale komunalne staną także w Nowym Koninie.
5: W miesiącu teraz lipcu czy w sierpniu rozpoczynamy przetarg na zaprojektowanie w miejscu marionetki budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. To będzie punktowiec, około 26 mieszkań z garażami podziemnymi. To będą mieszkania komunalne. No i później będzie proces pozyskania funduszy. No i myślę, że po tym projekcie nabierze to tempa.
4: Zapowiada prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Marek Libertowski.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
7: W tym tygodniu synoptycy nie widzą szans, jeśli mówimy o opadach deszczu, szans na takie zjawisko na terenie wschodniej Wielkopolski. Deszcz ma dopiero pojawić się w poniedziałek. Do tego czasu przeważnie słońce na niebie. Jeśli chmury, to naprawdę nie groźne. Dziś i jutro chłodniej, temperatura w okolicach i delikatnie powyżej 20 stopni. Od piątku do niedzieli cieplej, nawet w niedzielę do plus 27.
1: FM.
7: Witamy kierowców. Korki w Koninie, światła Aleje Dworcową zakorkowane. Widać to choćby po opóźnieniach, które mają autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji, które muszą pokonywać to skrzyżowanie po przebudowie. Duże korki też na Kleczewskiej przy dojeździe do Ronda Miast Partnerskich. Korkuje nam się nowa przeprawa, korki na Przemysłowej przy Policji. Pamiętajcie o remontach na trasie warszawskiej. Tam mamy utrudnienia i zwężenia. Jeśli mówimy o konińskiej Starówce, to tam najtrudniej wyjechać z Wał Tarejwy. Mowa o skrzyżowaniu Wał Tarejwy Kolska Świętojańska, ale na samą ulicę Wał Tarejwy też ciężki wyjazd z ulicy Żwirki i Wigury. Światła Świętojańska Europejska też w korku. Turek, rondo Romana Dmowskiego, dużo aut na Łąkowej przy szpitalu, na Uniejowskiej, na Kolskiej Szosie oraz na Alei Jana Pawła II.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
8: Konin FM.
1: Konin FM.
7: Słoneczny tydzień, ale też chłodniejsze dni. Teraz mamy, o czym przed chwilą słyszeliście. Wojtek Maciejewski, dzień dobry, mówię. Zapraszam do godziny 18. Rozpoczynamy majowe wydanie programu Popołudnie w dobrym rytmie. Za chwilę drogowe informacje. Na drogach, jak wiadomo, po godzinie 15 dużo się dzieje, coraz więcej miejsc, o których niestety trzeba mówić, miejsc, które korkują się na drogowej mapie Konina i regionu. Później będziemy wędrować informacyjnie po naszym subregionie, a przed godziną 16. Informacja, która na pewno ważna jest dla tych, którzy lubią mieć w portfelu pieniądze. Będziemy mówić o zwrotach podatku.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Konin FM. Reklama.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl. To się opłaca.

Polska, Słowacja, Francja, Włochy, Czechy, Niemcy, Litwa, Mongolia, Ukraina i Izrael. To nie jest wcale egzamin z geografii, to są informacje o krajach, z których to przedstawiciele już za kilkanaście dni przyjadą, aby uczestniczyć w 46. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. W tym roku do Konina zawita prawie 2800 gości, w tym zdecydowana większość to tancerze i wokaliści. Tegorocznym hasłem festiwalu są wzajemne relacje. Na konferencji prasowej w Konińskim Centrum Kultury o festiwalu mówił również prezydent Konina, Witold Nowak, wiceprezydent, natomiast zwraca uwagę, jak festiwal zmienił się podczas swojej historii, jak zmienia się każdego roku. W tym roku do miasta ma przyjechać prawie 2800 gości. Będą to w przeważającej większości dzieci tańczące, śpiewające, ale też opiekunowie, instruktorzy i nawet kierowcy.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Będzie przebudowa zabytkowego ratusza w Koninie. Miasto rozpisało postępowanie przetargowe dotyczące robót budowlanych, których celem jest dostosowanie budynku do warunków określonych w przeciwpożarowej ekspertyzie technicznej oraz poprawa jego dostępności w zakresie dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenia drewnianych elementów klatki schodowej i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Przypomnijmy, że ratusz w Koninie nie jest siedzibą prezydenta. Włodarz wraz z głównymi urzędnikami zajmuje budynek dawnego starostwa przy Placu Wolności. Sesje Rady Miasta też nie do końca odbywają się w ratuszu, lecz w przylegającym do niego obiekcie będącym w przeszłości jatkami, czyli przestrzenią handlową. A skoro jesteśmy przy temacie ratusza, prezydent miasta oraz Konińskie Towarzystwo Muzyczne zapraszają na wyjątkowy koncert. Już w najbliższą sobotę na scenie sali sesyjnej wystąpi znakomity duet gitarowy Pełech and Horna Duo. W części promocyjnej zaprezentuje się natomiast Jan Nowacz, utalentowany młody gitarzysta z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Początek wydarzenia o 19:00, wstęp wolny. I jeszcze jedno ważne zaproszenie, tym razem na wirtualne spotkanie. Studenckie koło naukowe młodych pedagogów na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Konińskiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza na webinarium dydaktyczno-naukowe pod tytułem Wdzięczność – najtańszy bilet do szczęścia, który odbędzie się już jutro o godzinie 18:00. W codziennym biegu łatwo zapomnieć, jak wiele znaczą małe momenty, spotkania i doświadczenia, które w rzeczywistości nas kształtują. Wdzięczność pozwala dostrzec wartość tego, co już mamy i właśnie dlatego bywa ona najtańszym biletem do szczęścia. W myśl zasady, że to nieszczęście czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność czyni nas szczęśliwymi. Link do czwartkowego spotkania online można znaleźć na profilu społecznościowym Konińskiej Uczelni. Przy pięknej wiosennej pogodzie warto spojrzeć na nasze zabytki z większej wysokości. Przed nami kolejny dzień otwartej wieży. W niedzielę będzie można popatrzeć na starówkę w Kole z perspektywy punktu widokowego na miejskim ratuszu. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą zaprasza ostatniego dnia maja w godzinach od 11 do 13.30. Przy dobrej pogodzie i widoczności można dostrzec stamtąd nawet bazylikę w Licheniu, a standardowo ruiny Kolskiego Zamku oraz szeroką panoramę okolic miasta. Po drodze na ratuszą wieżę turyści mają okazję zapoznać się z bardzo lokalną wystawą poświęconą kolskiemu fajansowi. A tymczasem zapraszamy na kolejną imprezę z okazji Dnia Rodziny, tym razem do Grzymiszewa. Tam w niedzielę od 14 do 17 na boisku przy zespole szkolno-przedszkolnym będą występy wokalne, taneczne, kiermasz rękodzieła wykonanego przez dzieci, nauka robienia bransoletek, ozdabianie ciasteczek, chleby ze smalcem i ogórkiem małosolnym, kiełbasa z grilla, dmuchańce, zjeżdżalnie, prezentacja zabytkowych modeli samochodów, klubu klasyki tuliszków, piana party, a na finał strażackie lanie wody. Stowarzyszenie Nasze Gosławice chce, by na tym północnym osiedlu powstał nowy park. Miałby on nosić imię biskupa, który zbudował zamek nad jeziorem.
2: To jest park, który będzie graniczył w zasadzie z Muzeum Okręgowym w Koninie. Jest to miejsce, które tak naprawdę ma upamiętniać też ten rok, który tutaj mamy, czyli rok Andrzeja Łaskarza. Pomysł tego parku jest związany z tym rokiem. No myślę, że mieszkańców Gosławic nie będzie trzeba przekonywać do tego, żeby zagłosować w budżecie obywatelskim właśnie na to, żeby ten park powstał. Ale tutaj też do mieszkańców pozostałych części miasta. Chciałem zaapelować, żeby też poparli ten pomysł. Jest to dodatkowa atrakcja w mieście. Są to tereny obecnie niezagospodarowane, ale bardzo ładnie położone, z których można tutaj wiele czerpać. Tam między innymi planowany jest taki mały mostek na chwilę obecną, nasadzenie zieleni i byłby tutaj kolejny park, który no tak naprawdę powinien być od dawna, a 600-lecie śmierci Andrzeja Łaskarza i właśnie rok, który teraz mamy, jest to świetna okazja do tego, żeby ten projekt poprzeć i tą pierwszą część tego parku właśnie zagospodarować, bo tam jest dużo hektarów ziemi ogólnie. Chcemy zacząć ten park robić.
1: W którym to miejscu dokładnie?
2: Ten park będzie znajdował się między dworkiem, który jest częścią Muzeum Okręgowego, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Gosławicach.
1: Tłumaczy Arkadiusz Wojtczak ze Stowarzyszenia Nasze Gosławice. Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego rozpocznie się zaraz po wakacjach.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wracamy do dużej drogowej inwestycji, która miała miejsce na terenie naszego subregionu, inwestycji upłynniającej ruch drogowy. Z takich inwestycji należy się cieszyć, bo przecież o płynność ruchu, a co za tym idzie też poprawę bezpieczeństwa, chyba wszystkim nam zależy. Północna obwodnica Koła została uroczyście oddana do użytku. 25 maja, po 6 latach od pierwszego spotkania partnerów projektu, odbyło się uroczyste oddanie do użytku inwestycji pod nazwą Północna obwodnica Koła w ciągu drogi powiatowej numer 3205P. Starosta Kolski podziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tej strategicznej inwestycji. Sama inwestycja kosztowała ponad 92 miliony 900 tysięcy złotych brutto, z czego zdecydowana większość to oczywiście rządowe dofinansowanie. Budowa północnej obwodnicy Koła to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w naszym regionie.
2: Konin FM.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Tu czas płynie wolniej.
5: Zalew, zieleń i spokój.
4: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
6: Szewc, Kaletnik, Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
7: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz, kupując 3 zabawki, zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Reklama.

Ostatni punkt programu przed 16:00 to oczywiście gospodarcze wiadomości. Już pewnie wszyscy mieszkańcy naszego subregionu, którzy musieli, rozliczyli podatki, pewnie też otrzymali zwrot, jeśli ktoś o taki występował. W skali całego kraju nawet 22,5 miliarda złotych zwrotu podatku otrzymali Polacy. Ponadto przekazano ponad 2,5 miliarda złotych według danych Ministerstwa Finansów na organizację pożytku publicznego. Do podatników trafiły takie pieniądze, których wspominałem, 22,5 miliarda złotych. Na nie czekano średnio 13 dni. Dopłacić musiało około 4 milionów podatników. Wartość dopłat sięgnęła ponad 13 miliardów złotych. Coraz większe kwoty trafiają natomiast do organizacji pożytku publicznego. Średnio na nie powędrowało prawie 200 złotych.

0: Uniewinniony żołnierz, który strzelał na granicy z Białorusią. Wróćmy też do protestu naukowców przed Sejmem i do fali upałów w Europie. W Portugalii blisko 40 stopni.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, niewinny żołnierz, który 2 lata temu na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie garnizonowym w Lublinie. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
2: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
0: Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura może złożyć apelację. Prokurator zawnioskował do sądu o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej wyznaczonej do sprawy rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Chodzi o posiadane przez sędzię akcje TV Republika, w której Zbigniew Ziobro został zatrudniony jako korespondent, informuje prokuratura krajowa. Na to może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi. Rządzący, czas wziąć się do roboty i znaleźć pieniądze na polską naukę. Takie hasła było słychać na proteście naukowców pod Sejmem. Badacze i pracownicy naukowi z całej Polski domagali się wyższych wynagrodzeń, stabilności zatrudnienia i przeznaczenia 3% PKB na polską naukę.
3: Widzę, że ma pani skarbonkę. Pusta.
4: Pusta totalnie.
3: Jak nauka polska?
4: Dokładnie.
3: A pan ma na koszulce Marię Skłodowską-Curie, tak? Też z tą świnką skarbonką, zapewne też pustą.
5: Tak, no dokładnie. My tutaj walczymy o to, żeby przede wszystkim młodzi pracownicy, nie, i doktoranci, żeby mieli za co po prostu żyć, żeby mogli, chcieli zostać w Polsce, żeby chcieli pracować dla polskiej nauki.
0: Mówili Cezaremu Jaszczykowi uczestnicy protestu. Zapowiadają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów i nie zajmie się polską nauką na poważnie, wrócą na ulicę. Fala upałów w Europie. Na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni. W środkowej Portugalii w południe miejscami słupek rtęci sięgał z kolei 38 stopni. W kraju tym alert do mieszkańców wydały służby medyczne. Zalecają, by unikać przebywania na słońcu i dbać o nawodnienie organizmu. Taka pogoda jest też niebezpieczna dla przyrody, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
6: Terminuje suszę globową, to wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnię obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
0: W Polsce dziś też dość wysokie wartości, ale poniżej 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mniej cukrów, więcej serów. Takie zmiany w żywieniu zanotował GUS w swoich statystykach. W zeszłym roku Polacy jedli o prawie 4% więcej serów i twarogów, a także więcej tłuszczów zwierzęcych i makaronu. Spadło natomiast i to o 14,5% spożycie cukru.
1: A co w regionie?
7: Miasto Konin realizuje działania związane z wdrożeniem inteligentnego systemu transportowego.
8: Mieszkańcy uzyskają przede wszystkim nową jakość na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Dokonamy modernizacji sterowników, dokonamy aktualizacji programów sterowania ruchem z sygnalizacjami świetlnymi. Wszystkie elementy, które zostały dzisiaj wybudowane i oddane do użytkowania na alejach, na przykład 1 maja, zostaną skoordynowane, więc uzyskamy też większą płynność przejazdu po centrum miasta. Dodatkowym, takim dużym też udogodnieniem dla komunikacji zbiorowej będzie system priorytetów dla komunikacji przy sygnalizacjach świetnych. Oczywiście to nie będzie tak, że podjedzie autobus i zostanie zielone światło, natomiast na pewno pomoże skrócić oczekiwanie tego autobusu na sygnał zielony i to będzie taka też realna pomoc, czy tam poprawa warunków ruchu dla mieszkańców miasta.
7: Tłumaczy szef Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz Pająk, ale chodzi nie tylko o zautomatyzowane czujniki, mowa także o ręcznym reagowaniu na sytuacje na drogach.
9: Będziemy mieli monitoring wszystkich samochodów, które przejeżdżają przez skrzyżowania, gdzie niejednokrotnie przez te skrzyżowania przejeżdżają tysiące samochodów. Będzie operator, który będzie widział, jeżeli będzie tworzył się jakiś korek, to może na przykład zapalić zamiast czerwonego zielone światło. To spowoduje, że myślę, że te korki, których w Koninie w sumie nie ma, będą jeszcze mniejsze.
7: Mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski. Kiedy możemy spodziewać się nowych rozwiązań obejmujących najbardziej zatłoczone skrzyżowania i parkingi?
4: Do przyszłego roku, do września mamy takie plany, żeby zakończyć całkowicie i oddać Państwu cały system ITS-owy. W tym roku chcielibyśmy przede wszystkim przebudować te 6 głównych skrzyżowań, zmodernizować optymistycznie, ale myślę, że uda się to zrobić, te 4 dodatkowe, które są tylko do modernizacji, a w przyszłym roku zostawić sobie tak naprawdę tylko część systemu parkingowego.
7: Prognozuje Mariusz Syta, wiceprezes zarządu Maxto Technology. Możemy więc spodziewać się chwilowych komplikacji z racji prac przy głównych skrzyżowaniach.
8: Na pewno będą utrudnienia, bo to nie jest tylko zmiana programów, ale to jest rozbudowa całej infrastruktury, czyli kable, przewody, będą wyłączenia tych sygnalizacji świetnych, wgrywania programów, utrudnienia będą. Nie będą one znaczące, natomiast na pewno będziemy się musieli przyzwyczaić do nowej jakości, jeżeli chodzi o konińskie drogi w centrum miasta.
7: Prace obejmą skrzyżowania na Spółdzielcu w Alejach Wyszyńskiego, Poznańskiej i Przemysłowej przy nowym wiadukcie. Do tego zwłaszcza przy wlotach do miasta staną elektroniczne tablice informacyjne, będą też wyświetlacze podające ilość wolnych miejsc na głównych parkingach.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
10: Słonecznie za oknami, ale tak jak słyszeliśmy, nie jest tak gorąco jak na zachodzie i południu Europy. Teraz subregion koniński to około plus 21 stopni na plusie. Jutro jednak już ma zawitać znowu cieplejsza masa powietrza. Nie gorąca, ale cieplejsza na termometrach w subregionie konińskim. Planowane jest jutro około 24-25 stopni.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Konin FM.
10: Szczęśliwa siódemka, oby taka była, bo tyle mamy minut po godzinie 16. Witam, zapraszając na kolejną godzinę, którą wspólnie spędzamy. 27 dzień maja. To dzień, podczas którego imieniny obchodzą Oliwier, Magdalena, Jan, Małgorzata, Julian, Lucjan, Fryderyk, Oliwier, Augustyn, Izydor, Fryderyka i Radowit. 147 dzień roku, 22 tydzień mamy. Częste deszcze w całym maju chleb i siano nam dawają. Jeśli w maju deszcze na dworze, to jesienią chleb w komorze. Troszkę tego deszczu w maju było. Chciałoby się pewnie, żeby było więcej. Patrząc na prognozy pogody do końca tego miesiąca, większych opadów niestety nie widać. A co widać na drogach, o tym na naszej antenie za chwilę.

Drogowe newsy, dokładnie 16:10 na zegarze. To czas, gdy to co najgorsze na drogach powinniśmy już mieć za sobą. Spoglądam, zerkam na drogową mapę Konina. Mamy utrudnienia, światła Aleje Dworcowa. Światła Aleje Kleczewska Spółdzielców. Tam widać większy ruch pojazdów, większy to oczywiście też nowa przeprawa w stronę Nowego Konina. Większy ruch to też stare mosty. Te remontowane w stronę Nowego Konina. Musicie liczyć się z tym, że powolutku tam przez ten remontowany odcinek będziecie się poruszać. Powoli też. Pewnie nie na pierwszych zielonych przejedziecie przez światła Świętojańska Europejska. Więcej aut też widać w okolicach Ronda Szpitalna Ogrodowa Europejska. Poza Konin jedziemy, zaglądamy, zerkamy i informujemy naszych słuchaczy. Jedziemy do Słupcy, tam więcej aut na obwodnicy, więcej oczywiście też na ulicy Kopernika w okolicach Placu Szkolnego i na trasie w stronę autostrady. Bezpiecznej podróży, kierowcy, tego Wam życzymy o 16:00.

0: Konin FM.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Przychodnia Ars Medica w Koninie informuje o wykonywaniu badań EEG w placówce przy ulicy Stanisława Staszica 1. Badania odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 17 do 20. Rejestracja i informacje dla pacjentów pod numerami telefonów 63 240 0007 oraz 63 243 45 15. Ars Medica, Konin, ulica Stanisława Staszica 1.
1: To było ogłoszenie płatne.
3: Konin FM 104.1.
4: Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Reklam.

kolejnym miejscu naszego subregionu będzie możliwe, że będzie odwiert poszukująco rozpoznawczy w celu sprawdzenia ujęcia wód termalnych. Mowa o gminie Kazimierz Biskupi. Taki odwiert o głębokości ponad 2600 metrów ma powstać na dwóch działkach przy ulicy Lotniczej. Gmina ogłosiła bowiem przetarg na wykonawcę otworu GT1. Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 8 czerwca. No i oczywiście ważna informacja, że firma, która przetarg wygra, będzie miała 1,5 roku od momentu podpisania umowy na wywiązanie się ze wszystkich zapisów tej umowy. Kazimierz Biskupi, o czym też warto pamiętać, na realizację tego zadania uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tutaj prawie 16 milionów złotych jest tego dofinansowania. Całkowita kwota inwestycji będzie znana po przetargu. Według wstępnego kosztorysu ma to wszystko kosztować 23,5 miliona złotych.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Księgi i skryptoria będą tematem przewodnim tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wardą. Wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend czerwca. Starostwo powiatowe w odpowiedzi na liczne pytania zapewni transport autobusowy na trasie od dworca PKP w Słupcy do lądu. W sobotę 6 czerwca autobus ma ruszyć o 10 i wracać o godzinie 21.40. Następnego dnia wyjazd o identycznej porze, powrót o 17. Bilety płatne u kierowcy będą kosztowały 10 zł. Osoby chętne proszone są o wysłanie do najbliższego piątku maila, który podano na internetowym profilu festiwalu. Co roku impreza odwiedza wielu mieszkańców Poznania czy Koła, którzy będą mieć ułatwione połączenie w przypadku podróży pociągiem. Za sprawą tegorocznej edycji tego wydarzenia w Lądzie przeniesiemy się do czasów, kiedy mądrość wieków kryła się wyłącznie na kartach ciężkich woluminów, a każdą z dziesiątek tysięcy liter musiała nakreślić ręka skryby. Ale tradycyjnie nie zabraknie także walk wojów czy wyprawy na Rydlową Górę. Grodzisko znajduje się około 2 kilometrów na południe od zabudowań klasztoru w Lądzie, na wydmowym wzniesieniu otoczonym bagnistymi łąkami pradoliny Warty. Zajmuje powierzchnię około 2 hektarów i jest częściowo zniszczone przez długotrwałe użytkowanie rolne. Kształtem przypomina nieregularny owal. Przed wałami widoczna jest fosa 5-metrowej szerokości. Należało ono do czołowych ośrodków wczesnopiastowskich, strzegących dostępu do Gniezna. I to właśnie dawne osadnictwo stało się przed laty pretekstem do stworzenia w Lądzie takiego festiwalu. Tymczasem tydzień wcześniej, w najbliższą sobotę 30 na stadionie w Lądku, majówka, wystąpi André i Papa Dance, będą koła gospodyń, stoiska prewencyjne, rodeo i dyskoteka. A początek imprezy o 16. Dwie imprezy, każda z wątkiem charytatywnym. We wtorek na boisku szkolnym przy podstawówce imienia Józefa Bema w Starym Mieście odbędzie się festyn rodzinny Zdrowo na Sportowo. W godzinach 16-19 będą tam animacje, sportowe zabawy dla całych rodzin, dmuchańce dla dzieci i stoiska ze zdrową żywnością. Tegoroczne wydarzenie będzie połączone z akcją dobroczynną na rzecz ucznia Staromiejskiej Szkoły Marcela. Następnego dnia, w środę, za tydzień, dmuchańce, loteria fantowa i coś smacznego czekać będzie na terenie przedszkola numer 32 w Koninie. Dwugodzinny festyn planowany jest od 15.30. Będzie tam można wesprzeć Kamilę Sidor-Strzelczyk, zmagającą się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Mieszkanka naszego miasta chciałaby mimo choroby móc w miarę samodzielnie funkcjonować, ale konieczne do tego rozwiązania techniczne kosztują. Teraz dwa zaproszenia do koła. Już w niedzielę koncert plenerowy w parku 600-lecia przy Pomoście. Wystąpi pełen energii i talentu zespół Grajmy w Szkole, działający przy Kolskiej Podstawówce numer 2. Usłyszymy zdolną młodzież, świetną muzykę i mnóstwo pozytywnych emocji. Początek o 16, a kolejnego dnia, w poniedziałek, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych do wspólnego świętowania Dnia Dziecka. W programie przewidziano m.in. Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edukację z zakresu bezpieczeństwa, pokaz sprzętu pożarniczego, prezentację działań ratowniczo-gaśniczych i konkurs edukacyjny. Wydarzenie będzie okazją do poznania pracy strażaków, zasad bezpieczeństwa oraz udziału w wielu ciekawych atrakcjach przygotowanych specjalnie dla najmłodszych. Na uczestników czekać będzie także możliwość bezpośredniego spotkania ze strażakami oraz poznania specyfiki ich codziennej służby. To 1 czerwca od 10 do 13 w Komendzie PSP w Kole. Podobne akcje odbędą się w poniedziałek także w wielu innych jednostkach na terenie całego województwa. To część akcji wielkopolskich strażaków z okazji Święta Wszystkich Dzieci. Umowa na budowę ulicy Kołantaja w Kole podpisana. Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Turku. Łączna wartość inwestycji wynosi 2 229 000 zł, a zakończenie prac planowane jest na koniec grudnia. O co dokładnie chodzi? W Kole ulica Kołantaja zyska kanalizację deszczową, nawierzchnię, tak zwaną rozbieralną, zjazdy i chodniki, jak również oznakowanie pionowe i poziome. Ulica zostanie wybrukowana kostką betonową, co poprawi komfort codziennego poruszania się, bezpieczeństwo użytkowników, oraz estetykę przestrzeni publicznej. To koło, a teraz ważne przypomnienie dla Koninian. Jeszcze tylko do tego piątku Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego czeka na zgłoszenia przedsiębiorców w konkursie o statuetkę Złotego Konia. To nagroda gospodarcza miasta Konina, która w tym roku zostanie przyznana w kategoriach Młody Lider Biznesu, Lider Inicjatyw Prozdrowotnych oraz Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki. W tym wszystkim chodzi o uhonorowanie firm i przedsiębiorców, którzy wyróżniają się działalnością na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki oraz nowoczesnym i odpowiedzialnym podejściem do biznesu. Koordynatorem konkursu z ramienia urzędu jest Mariusz Piotrowski. A my przypominamy, że do Wydziału Współpracy z Biznesem przedsiębiorcy z Konina mogą zgłaszać się z każdym pomysłem albo problemem. Lokalne firmy mogą na przykład promować się podczas miejskich festynów.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Natural.

Można tak odważnie powiedzieć, że kurz bitewny po wczorajszym świętowaniu Dnia Mamy jeszcze nie opadła. To już kolejne ważne święto przed nami. Pamiętajcie, w niedzielę jeszcze będzie można mamy pozdrawiać na naszej antenie i będzie można, a nie, źle mówię, trzeba będzie pozdrawiać również dzieci z okazji Dnia Dziecka, który to przed nami w niedzielę, pamiętajcie, od 10 do 14, taka możliwość na naszej antenie. Dzień Dziecka to też oczywiście plenerowe imprezy. Zapraszamy teraz do Turku. Dzień Dziecka w Parku Miejskim imienia Żerminy Składkowskiej. Od 14 to się wszystko zaczyna. Będą występy artystyczne dzieci i młodzieży. O 18, to już tak mogę zdradzić, losowanie nagród, między innymi raz, dwa, trzy rowery, będzie tablet. Ponadto dziecięcy rekreacyjny wielobój plenerowy, animacje dla najmłodszych, prezentacja samochodów ciężarowych, gry planszowe, pokazy sprzętu służb mundurowych. Będzie można przejechać się konno. Będą stoiska warsztatowe i rekreacyjne oraz warsztaty ekologiczne. Do parku w Turku zapraszamy w niedzielę od 14:00.

0: Konin FM.
1: Reklama. Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje, telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

Kolejna godzina pełna, która przed nami to godzina 17. Teraz na naszej antenie czas na informacje ze stolicy naszego subregionu, czyli Konin. Tutaj dobra wiadomość dla mieszkańców miasta. Rozpoczyna się realizacja projektu, dzięki któremu skwer Solidarności z Narodem Ukraińskim przy ulicy Poznańskiej zyska nowe oblicze. Zielone oblicze. W planach 30 nowych drzew, 630 krzewów, 500 metrów kwadratowych łąki kwietnej. To nie tylko estetyczna zmiana, to konkretne działanie na rzecz czystego powietrza, większej bioróżnorodności, ograniczenia hałasu i poprawy mikroklimatu w tej części miasta. Należy pamiętać, że zieleń w takich miejscach ma ogromne znaczenie. Wartość zadania to 168 tysięcy złotych, ponad 100 tysięcy to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No to czekamy na realizację tej zielonej inwestycji w nowej części Konina. Wiktor Waligura, cztery pory roku, czyli można powiedzieć cały rok, teraz pan Wiktor prezentuje muzycznie.

0: Pożar w Obornikach w Wielkopolsce jest ważne rządowe ostrzeżenie. Będzie polsko-polski pojedynek w Paryżu Linet Świątek. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach pod Poznaniem. Wybuch na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajduje się tam m.in. ocynkownia. Zmaga się z nim 40 jednostek Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ogień może zagrażać sąsiednim halom. Część terenu przy obiekcie jest zalesiona. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Obornik i okolic alert. Apeluje w nim o zamknięcie okien i drzwi, niezbliżenie się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza, no i by w ogóle w miarę możliwości pozostać w domu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magdalinet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
2: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
0: Przypomnę, że Iga Świątek też wywalczyła dziś awans. Pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z Magdą Linet o czwartą rundę zagra prawdopodobnie w piątek. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Za litry 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy. To 9 groszy mniej niż dziś. No 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86, a olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej, a prezydent już zapowiada, że jej nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiS-u, który ma takie obawy.
3: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
0: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Od 1 czerwca zapłacimy za parkowanie w pobliżu Puszczy Kępinowskiej. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
4: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
0: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkometrach.
1: A co w regionie?
5: Do sołectw w województwie trafi wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. I tak na przykład w okolicach Turku wsparcie z samorządu województwa dostał Grabieniec, Szadów Księży, Posoka, Cichów, Bratuszyn, Miłaczew, Młodzianów, Nowy Świat i Radyczyny. W pobliżu Koła Dzierzbice, Gozdów, Szołajdy, Górki, Rybno, Krzewata, Gąsiorów, Zawadka oraz Przedecz, Powiat Słupecki, Różanna, Policko, Zagórów, Dziedzice, Jarodki, Przybroziń, Osuwiec, Młodojewo, Parcele i Anielewo, a z powiatu konińskiego miejscowości Królików, Wilczyn, Kuchary Kościelne, Ślesin, Kowalewek, Sokółki, Lubiecz, Biele, Posada, Piotrkowice, Stara Ruda, Grabienice oraz Beznazwa.
6: Sejmik Województwa Wielkopolskiego zdecydował. 208 projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 17 milionów złotych, a wsparcie na jeden projekt jest do 100 tysięcy złotych. 208 projektów z całego województwa wielkopolskiego. Wkrótce rozpocznę podpisywanie umów. Także bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy otrzymują to wsparcie i cieszę się, że w ramach tej edycji konkursu tak wiele projektów zostanie zrealizowanych. Cały czas zmieniamy naszą Wielkopolskę, zmieniamy również na obszarach wiejskich i to niezmiernie nas cieszy. i wkrótce, jeszcze w tym roku, będą efekty tych projektów, które Państwo zrealizujecie. Gratuluję.
5: Mówi wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski, ale to nie jedyne wsparcie dla gmin w naszym regionie Polski. Rozstrzygnięto także konkurs Mamy Nastroje.
6: 37 projektów otrzymuje dofinansowanie. Ja wymienię niektóre z południowej Wielkopolski. I tak 20 tysięcy trafia do zespołu ludowego w Doruchowie, 18 tysięcy dla zespołu Swojacy z gminy Raszków, na zakup czepców dla zespołu Koźminiacy 9 tysięcy, gmina Koźminek, gmina Grabów nad Prosną, zespół orkiestra Don Bosco z Marszałek 10 tysięcy na zakup strojów, dla orkiestry Dętej Ołobok 15 tysięcy, dla młodzieżowej orkiestry Dętej w Rychnowie 12 tysięcy złotych, na zakup koszul wyjściowych i uzupełnienie mundurów strażackich dla orkiestry w Czajkowie 8 tysięcy złotych, dla Sulmierzyckiej Orkiestry Dętej 10 tysięcy złotych, na wykonanie strojów dla Orkiestry Dętej w Choczu 15 tysięcy złotych, na zakup mundurów galowych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Kraszewicach 20 tysięcy złotych, na nowe stroje dla Orkiestry Dętej OSP Chełmca 18 tysięcy złotych, na zakup strojów scenicznych dla zespołu śpiewaczego Baryczanki w gminie Przygodzice 5 tysięcy złotych i na nowe stroje dla zespołu Mażoretek dla gminy Brzeziny 15 tysięcy złotych. Serdecznie gratuluję i cieszę się, że ten konkurs jest kontynuowany i że możemy również te zespoły, orkiestry wyposażać w nowe stroje.
5: W naszej okolicy nowe stroje zakupią orkiestry z Sąpolna, Goliny Kramska i Tuliszkowa oraz Mażoretki z Rychwała.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Słońce dzisiaj króluje na niebie i będzie królować w kolejnych dniach. Synoptycy widzą możliwość opadów deszczu w sobotę, widzą również taką możliwość w poniedziałek. Teraz 21 stopni na termometrze, na barometrze. Sprawdzam, informuję naszych słuchaczy, mamy 1018 hektopaskali. Jutro ma być cieplej, tak samo cieplej do końca tygodnia.
1: Konin FM.
7: Po godzinie 17 na antenie Konin FM oczywiście kalendarz świąt nietypowych. Tutaj co dzisiaj mamy? Mamy dwa święta. Dzień diagnosty z laboratorium, no po prostu. No i też Dzień Samorządu Terytorialnego. Tutaj trudny wyraz, ale dałem radę. Dzień Samorządu Terytorialnego to oczywiście pozdrowienia należy przesłać tym wszystkim, którzy w samorządach pracują. No i dbają o nasze bezpieczeństwo, o naszą wygodę i o to, żebyśmy byli zadowoleni. Słońce do 20.52 pracuje dzisiaj. Długość dnia 16 godzin i 15 minut.

do kolejnego punktu programu, który na naszej antenie żadne laboratorium nie jest potrzebne. Potrzebna jest drogowa mapa. No to na drogową mapę zerkam i informuję naszych słuchaczy, gdzie to jakieś problemy drogowe możemy teraz mieć. Zerkam, spoglądam i informuję, że w Koninie sytuacja w miarę spokojna, choć cały czas pamiętajcie o zwężeniu na trasie warszawskiej na Starych Mostach, tam jadąc w stronę nowej części Konina, coraz mocniejsze chyba te podskoki i uskoki. O tym nas informujecie, prosicie, żebyśmy informowali też innych, żebyśmy zwracali na to uwagę. Jest tam tak jakby coraz bardziej, nie powiem, że stromo, ale na pewno dziwnie i niebezpiecznie. Niebezpiecznie to też oczywiście w miejscach, gdzie też pracują drogowcy, to jest Włodzimirów, wojewódzka trasa numer 264. No i to miejsce prezentujemy też na naszym radiowym Facebooku. Zapraszamy, klikajcie, lajkujcie, komentujcie. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Włodzimirów, wojewódzka trasa numer 264 do końca października w tym miejscu mają trwać prace. Dużo tam się zmieni, powstanie ścieżka rowerowa, będzie też oczywiście nowy dywanik asfaltowy. Gdzie jeszcze spoglądamy, gdzie jeszcze zerkamy, to jedziemy do Turku. Po 17 w Turku tak naprawdę tylko jeszcze Aleja Jana Pawła II może stwarzać problemy tym, którzy podróżują w tym ważnym mieście naszego subregionu. Szerokości przyczepności, tańszego paliwa, tego życzy Konin FM i oczywiście przypominamy, pasy zapinamy obowiązkowo podróżujące, ale zapinamy z przodu, no i zapinamy też jadąc

0: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
3: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Reklama.

25 minut po 5, po 17. Chciałoby się powiedzieć wakacyjne. Nie, nie, jeszcze majowe popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM. Koło tam teraz spoglądamy, zerkamy, bowiem podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Koła przyjęty został regulamin korzystania z wieży zamkowej ruin Zamku Kolskiego. Dokument ten zacznie obowiązywać niebawem. Należy pamiętać jednak, że na wieżę będzie można dopiero wejść po zakończeniu nadal trwających w tym miejscu prac. Wieża zamkowa jest jednym z najważniejszych elementów Kolskiego Zamku i będzie służyć mieszkańcom oraz turystom jako miejsce rekreacji i zwiedzania. Przyjęcie regulaminu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. Nowe zasady pozwolą na komfortowe i bezpieczne korzystanie z jednej z najcenniejszych atrakcji turystycznych naszego regionu. Obiecujemy, Konin FM obiecuje, że jak wieża zamkowa ruin Kolskiego Zamku będzie czynna, to my na pewno tam się pojawimy i zobaczymy, jak to miejsce się prezentuje.

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: To, co obserwujemy w Wielkopolsce, czyli susze, spadek poziomu wód gruntowych i potrzeba zatrzymania wody w lasach, dzieje się również w wielu innych częściach Europy. Dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń. W ostatnich dniach w naszym województwie gościliśmy leśników z Chorwacji i Serbii. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim małej retencji i adaptacji lasów do zmian klimatu.
3: Zmiana klimatu nie ma granic. Dzieje się zarówno w Polsce, jak i na Bałkanach.
4: Jesteśmy w Poznaniu. Mieliśmy właśnie spotkanie z delegacjami leśników z Chorwacji i z Serbii. Takie spotkania to najlepsza okazja, żeby wymienić doświadczenia, żeby właśnie nawiązać międzynarodową współpracę.
2: Współpraca między lasami państwowymi stoi na wysokim poziomie. To, co robicie w Polsce w zakresie zatrzymania wody i małej retencji, jest czymś, co my u siebie również realizujemy, ale na znacznie mniejszą skalę. Byliśmy w terenie, w lesie, gdzie mogliśmy zobaczyć konkretne rozwiązania. Uważamy, że to bardzo dobry kierunek i chcielibyśmy spróbować wdrożyć podobne rozwiązania także w swoim kraju. Oczywiście w taki sposób, by były one dostosowane do naszych warunków.
3: W Polsce mamy 3 projekty. Mała retencja górska, mała retencja nizinna i lasy dla mokradeł. Wszystkie poświęcone przytrzymaniu wody w lasach i utrzymaniu ich bezpieczeństwa w czasie zmiany klimatu. Leśnicy zarówno w Polsce, jak i w Wojwodinie w zasadzie mówią o tym samym. Brakuje wody, a czasami jest jej zbyt wiele. Trzeba adaptować. Potrzebne są działania w leśnictwie.
2: Każdy region ma swoją specyfikę, ale takie spotkania to zawsze okazja do świeższego spojrzenia i wzajemnej nauki, podkreślają pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Dodajmy, że tegoroczne lato, zdaniem meteorologów, ma być gorące i suche w pobliżu Konina, m.in. na Złotej Górze. Bezpieczeństwa na terenie rezerwatu strzeże system czujników na wieży przeciwpożarowej. I zmieniamy temat. Poeci mogą już zabrać się za tworzenie wierszy na tegoroczny ogólnopolski konkurs Milowy Słup. Wydarzenie zawsze ściąga do Konina artystów z różnych województw, którzy poruszają niekiedy bardzo życiowe tematy, ubierając je w głębokie przemyślenia. Tematyka jest dowolna, można zgłosić 3 wiersze. Poeci mają na to czas do 28 sierpnia. Pracę należy przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej. Twórczość amatorów oceniana jest zawsze przez wybitnych jurorów. O tym, kto zostanie szczególnie zauważony i jakie przesłania będą niosły zwycięskie wiersze, przekonamy się po wakacjach podczas konińskiej jesieni poetyckiej. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie nieustannie się zmienia, by zapewnić mieszkańcom zmagającym się z demencją, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ich opiekunom rzeczywiste wsparcie w formie opieki wytchnieniowej. To pomoc fizjoterapeuty, terapeutów zajęciowych, pracownika socjalnego, a także psychologa. W tym roku zaadaptowano pomieszczenie magazynowe i biurowe w DPS-ie na nowoczesną salę terapeutyczną, w której odbywają się zajęcia dla uczestników projektu. Jeśli ktoś z Państwa zna osobę, która potrzebuje takiego wsparcia, to od 27 lipca rusza kolejny turnus. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Południowej na Glince oferuje bezpłatny i bezpieczny pobyt w przystosowanych nowoczesnych salach, terapię zajęciową i fizjoterapię dostosowaną do możliwości seniorów, treningi pamięci i stymulację funkcji poznawczych, również z wykorzystaniem multimediów, stałą opiekę wykwalifikowanego personelu oraz posiłek w trakcie zajęć. Jest też opcja wsparcia dla opiekunów w postaci opieki wytchnieniowej do 56 godzin miesięcznie. Dodatkowo DPS zapewnia konsultacje z psychologiem i pracownikiem socjalnym oraz szkolenia z zakresu opieki i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Rekrutacja trwa, liczba miejsc jest ograniczona. Zmieniamy temat. Już w weekend 30 i 31 maja w Koninie odbędzie się 5. memoriał Jerzego Sobczaka w piłce ręcznej chłopców z rocznika 2012 i młodszych. Przez 2 dni szczypiorniści staną do sportowej rywalizacji, prezentując swoje umiejętności, determinację oraz ogromne zaangażowanie. Turniej będzie nie tylko okazją do walki o zwycięstwo, ale także formą upamiętnienia Jerzego Sobczaka, osoby zasłużonej dla piłki ręcznej. Sobota start o 10. W niedzielę mecze ruszą godzinę wcześniej, a uroczyste zakończenie turnieju o 13.40. Przed kibicami i uczestnikami weekend emocji, sportowych wrażeń i młodzieńczej energii. Zapraszamy wszystkich kibiców piłki ręcznej nie tylko do wspólnego dopingowania młodych zawodników i tworzenia wyjątkowej atmosfery tego wydarzenia, a do obecności na trybunach w hali sportowej Mosiru przy ulicy Popiełuszki na Morzysławiu zachęca Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Start Konin. Nowa ekspozycja jest już do zobaczenia w Licheniu.
5: W Muzeum im. Księcia Józefa Jarzębowskiego przygotowaliśmy dwie nowe wystawy, które przenoszą zwiedzających w świat gotyckiej architektury i chrześcijańskiej symboliki. Światło w cieniu gotyku prezentuje XIX-wieczne grafiki Camille Afonsa, który uwiecznił słynne katedry m.in. Chartres, Reims, Rouen, Amiens. W gotyku światło pełniło ogromną rolę. Nawiązując do słów, Bóg jest światłością. Monumentalne świątynie, pełne detali i gry światła oraz cienia, artysta połączył ze scenami z codziennego życia mieszkańców. Druga ekspozycja Znaki Obecności, Chrystus i Święci w Sztuce i Liturgii nawiązuje do roku Uczniowie Misjonarze. Wystawa pokazuje, jak w sztuce przedstawiano Chrystusa i świętych, którzy swoim życiem dawali świadectwo wiary. Na ekspozycji można zobaczyć obrazy świętych, zabytkowe monstrancje oraz XIX-wieczne paramenty liturgiczne. Wystawy są dostępne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 16. Zapraszamy.
2: Mówiła historyk sztuki Anita Rossa. Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Lichaniu to miejsce, które łączy historię, kulturę i duchowość. W jego bogatej kolekcji znajduje się kilkanaście tysięcy eksponatów, a zbiory nieustannie powiększają się dzięki licznym darom. Na dwóch piętrach, na tyłach bazyliki, zaprezentowano wybór najciekawszych i najcenniejszych eksponatów reprezentujących różne dziedziny sztuki i historii.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Rzeźnie. Na terenie gminy Krzymów uroczyście otwarty został gminny żłobek Kraina Malucha. Gości, władze gminy, radnych, urzędników, sąsiadów żłobka i przyjaciół powitała Weronika Sipa, dyrektor Krainy Malucha. Podziękowała także wszystkim zaangażowanym w powstanie żłobka oraz rodzicom za zaufanie dla placówki. Dołożymy wszelkich starań, aby każde dziecko czuło się tutaj szczęśliwe, bezpieczne i otoczone profesjonalną opieką. Przed nami piękne, ale i też odpowiedzialne zadanie. Wspólnie będziemy tworzyć to miejsce miłości i miejsce radości. To od naszej codziennej pracy zależy, jakie wspomnienia dzieci wyniosą z pierwszych lat swojej żłobkowej drogi. No to cieszymy się z takiego pięknego miejsca, które pojawia się na terenie naszego subregionu. Pojawia się dokładniej w Brzeźnie, na terenie gminy Krzymów.
1: Ej, to jest Luta Money Grizzly, East West Rockers Crew, tak? Ej, to jest dla wszystkich prawdziwych kobiet, dla tych, które mają tą prawdziwą miłość w sobie. Tak.

0: budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Czas płynie wolniej.
4: Zalew, zieleń
3: i spokój.
4: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
5: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
7: W niedzielę handlowe również.
8: Reklama.

Zbliża się 18, tak, przed tą kolejną godziną nie uciekniemy, ona zbliża się krok po kroku, sekunda po sekundzie, minuta po minucie. O godzinie 18 na naszej antenie oczywiście Piotr Czmieli, spotkanie z informacjami z naszego subregionu, których na antenie Konin FM na fali 104.1 FM nie brakuje. No nie brakować ich również będzie jutro po 15, podczas kolejnego mojego spotkania z wami, na które już teraz zapraszam, wtedy kolejne wydanie programu Popołudnie w dobrym rytmie. Dzisiejsze 3 godziny już można odważnie powiedzieć za nami. Dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, Wojtek Maciejewski, mówię bye bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Na kilka dni przed świętem dzieciaków w Słupcy oddano do użytku nowy plac zabaw przy przedszkolu numer 1. To obiekt za 178 tysięcy złotych, dostosowany do najmłodszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas realizacji zadania wykonano roboty ziemne związane z przygotowaniem podbudowy pod bezpieczną nawierzchnię. Plac zabaw wyposażono w zestaw gimnastyczny, zestaw integracyjny, bujaki jedno- i dwuosobowe, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową oraz huśtawkę, bocianie gniazdo. Utworzenie placu zabaw w tym miejscu musiało zostać zaakceptowane przez konińską delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ponieważ lokalizacja przedszkola jedynki w Słupcy znajduje się w strefie A ochrony konserwatorskiej. Prace zostały poprzedzone badaniami archeologicznymi. To jeśli chodzi o inwestycję miejską, a tymczasem zaglądamy do gminy wiejskiej Słupca. Została tam podpisana umowa na realizację kompleksowych prac remontowo-budowlanych na grobie zbiorowym z okresu II wojny światowej w miejscowości Wilczna. Celem tej inwestycji będzie zachowanie miejsca pamięci narodowej oraz poprawa jego stanu estetycznego. Dodajmy, że nie tylko tam dba się o dawne nekropolie. W Starym Koninie odnowiony zostanie cmentarz z okresu I wojny światowej, znajdujący się w sąsiedztwie Kościoła Miłosierdzia Bożego przy ulicy Szpitalnej. Przy Konińskiej Bibliotece Nadworcowej powstanie zupełnie nowe, zielone miejsce za 30 tysięcy złotych. Zostanie ono stworzone w ramach projektu Ogród Słów i Korzeni dzięki wsparciu jednej z prywatnych firm kurierskich. Teren wokół biblioteki zmieni się w przyjazny obszar łączący naturę, kulturę i odpoczynek. Pojawią się nowe nasadzenia rodzimych roślin wspierających bioróżnorodność i ławki poświęcone lokalnym twórcom, a całość stanie się miejscem do czytania, spotkań i chwil oddechu w centrum miasta. I to nie wszystko, bo Miejska Biblioteka Publiczna planuje wspólne sadzenie roślin razem z mieszkańcami. Jeśli ktoś chciałby włączyć się w tworzenie tego miejsca, koniecznie powinien śledzić profil Konińskiej Książnicy w serwisach społecznościowych. Tymczasem pomówmy teraz o sportowej imprezie, która co roku towarzyszy Dniom Konina i której bohaterowie mają ścisły związek z herbem miasta. Przed nami jubileuszowe 20. zawody jeździeckie Konin Cup. Właśnie teraz przyjmowane są zgłoszenia uczestników. Zapisu można dokonać przez stronę zawodykonne.com, gdzie w tytule należy wpisać Konin. Zainteresowane osoby mają czas, by się na to zdecydować jeszcze do 18 czerwca. Regionalne i towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody odbędą się w dniach 20-21 czerwca na Błoniach w Starym Koninie. Ich organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. No i przy okazji przypomnijmy, że podczas koncertów z okazji Dni Konina wystąpi m.in. Kękę, Agnieszka Chylińska, Kacper Błoński, zespół Ira i Elżbieta Adamiak. Wyjątkowa wystawa zagości w willi Konińskiej Biblioteki w budynku Domu Seniora przy ulicy Magnetytowej. Fotografie Jana Sokackiego to prawdziwy wehikuł czasu. Przenoszą widza do Konina sprzed nawet 50 lat. Już w ten piątek o godzinie 17 w Bibliotece Magnetycznej otwarta zostanie ekspozycja zatytułowana Konińskie Wspomnienia. Zapraszamy na prawdziwy wieczór wspomnień i nostalgicznych powrotów do dawnych miejsc w Koninie. Będziemy opowiadać, wspominać, wzruszać się i śmiać. To pojutrze. Tymczasem od początku tygodnia w głównej siedzibie naszej miejskiej książnicy przy ulicy Dworcowej gości wystawa pod tytułem Biblioteki dla klimatu. Powstała ona w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w trakcie warsztatów pod nazwą Wycinki w termosie, prowadzonych przez Małgorzatę Konieczną, które odbyły się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Głuchołazach. To właśnie tam uczestnicy tworzyli niezwykłe prace, wycinając słowa z gotowych tekstów i składając je w zupełnie nowe, mocne hasła. Tematem przewodnim wystawy są zmiany klimatyczne i przyszłość naszej planety. Te minimalistyczne, ale bardzo wymowne plakaty naprawdę dają do myślenia. Wystawa czeka w przestrzeni MBP. Przy pięknej wiosennej pogodzie warto spojrzeć na nasze zabytki z większej wysokości. Przed nami kolejny dzień otwartej wieży. W niedzielę będzie można popatrzeć na Starówkę w Kole z perspektywy punktu widokowego na miejskim ratuszu. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą zaprasza ostatniego dnia maja w godzinach od 11 do 13.30. Przy dobrej pogodzie i widoczności można dostrzec stamtąd nawet Bazylikę w Licheniu, a standardowo ruiny Kolskiego Zamku oraz szeroką panoramę okolic miasta. Po drodze na ratuszą wieżę turyści mają okazję zapoznać się z bardzo lokalną wystawą poświęconą kolskiemu fajansowi. A tymczasem zapraszamy na kolejną imprezę z okazji Dnia Rodziny, tym razem do Grzymiszewa. Tam w niedzielę od 14 do 17 na boisku przy zespole szkolno-przedszkolnym będą występy wokalne, taneczne, kiermasz rękodzieła wykonanego przez dzieci, nauka robienia bransoletek, ozdabianie ciasteczek, chlepy ze smalcem i ogórkiem małosolnym, kiełbasa z grilla, dmuchańce, zjeżdżalnie, prezentacja zabytkowych modeli samochodów, klubu klasyki tuliszków, piana party, a na finał strażackie lanie wody. Za nieco ponad tydzień, w czwartek, Boże Ciało. Dla wielu oznacza to długi weekend, przede wszystkim dla urzędników. W piątek, 5 czerwca, będą mieć wolne. Tak zapowiedzieli między innymi pracownicy Urzędu Miejskiego w Golinie. I skoro przy Golinie jesteśmy, to tam do 11 czerwca prowadzone będą trwające już konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy. Można wypowiedzieć się na przykład w kwestii prognozy oddziaływania na środowisko. Szczegóły pod adresem golina.pl. A w Kleczewie wybrano nowego wiceburmistrza. W większości miast to włodarz mianuje swojego zastępcę. Najczęściej wynika to z pobudek politycznych i ma związek z koalicją w Radzie Gminy. Inaczej stało się w Kleczewie. Tam przeprowadzono otwarty konkurs. Wygrał go Patryk Zalewski, 33-letni inżynier budownictwa, mieszkaniec Konina. Jak podkreślono w oficjalnym uzasadnieniu, posiadane przez niego wykształcenie, bogate doświadczenie zawodowe oraz wysokie kompetencje merytoryczne dają pełną gwarancję prawidłowego i rzetelnego wykonywania obowiązków na stanowisku zastępcy burmistrza. Patryk Zalewski wnosi do kleczewskiego samorządu silne kompetencje menedżerskie i techniczne. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej specjalizował się w przygotowywaniu oraz kompleksowej realizacji projektów kluczowych dla rozwoju budownictwa, infrastruktury i energetyki. Zajmował się przetargami, doborem optymalnych rozwiązań technicznych, ścisłą kontrolą kosztów projektowych oraz koordynacją współpracy z wykonawcami.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: razu w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Reklama.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czekają pojedynek z Igą Świątek, która pokonała dziś Czeszkę Sarę Bejlek. O szczegółach prosto z Paryża Przemek Pozowski.
4: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magda Linet awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko, co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
5: Były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych chwil, które mogłam zaatakować, ale poza tym myślę, że jutro właśnie mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo faktycznie dzisiaj trochę pojawiło się błędów na długość.
4: Natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Jelenę Ostapenko. No a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
3: Mówił Przemysław Pozowski. A dzisiaj wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji w Lipsku. Zmierzą się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
6: Liga Konferencji to najmłodsze rozgrywki pod egidą UEFA i jednocześnie najmniej prestiżowe, nazywane Pucharem Pocieszenia. To efekt tego, że to właśnie tam grają drużyny z czołowych, ale jednak nie pierwszych miejsc tabeli, albo ci ze słabszych europejskich lig. Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji, z tą różnicą, że Crystal Palace było dziesiąte w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Początek meczu w Lipsku dziś o 21:00.
3: 37-letni Joe Mazzulla z Boston Celtics został wybrany trenerem roku w NBA i zdobył tę nagrodę jako najmłodszy szkoleniowiec od ponad 50 lat. W głosowaniu wyprzedził J.B. Bickerstaffa z Detroit Pistons i Mitcha Johnsona z San Antonio Spurs, który jako jedyny z tej trójki ma jeszcze szansę na mistrzostwo.

0: Kulturalne podsumowanie dnia.
1: Jezioro Ślesińskie, Mikorzyńskie, Licheńskie. Ta gmina od dekad uznawana jest za wakacyjną stolicę powiatu konińskiego. Niektórzy mają szczęście posiadać własne domki wypoczynkowe nad tymi urokliwymi, polodowcowymi akwenami. Tymczasem trzeba pamiętać o obowiązujących przepisach. Urząd Miejski w Ślesinie przypomina o zasadach legalnego stawiania pomostów. Takie konstrukcje w świetle prawa traktowane są jako urządzenia wodne. W zależności od wielkości potrzebne jest zgłoszenie wodnoprawne albo pozwolenie, które można uzyskać w Wodach Polskich, Państwowym Gospodarstwie Wodnym. Warto też zadbać o kwestie gruntu i w przypadku istniejących obiektów sprawdzić możliwość ich legalizacji. Przepisy nie są po to, by komplikować życie, pomagają chronić wodę, środowisko i wspólne dobro, czytamy na stronie internetowej samorządu Ślesina. Chodzi o to, by posiadacze działek nad jeziorami mieli mniej problemów w przyszłości, spokojnie korzystali z pomostów i by robili wszystko w pełnej zgodności z prawem. A teraz zaproszenie również w obszar nad jeziorem, ale mowa tym razem o osiedlu Konina. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza seniorów i inne zainteresowane osoby do klubu seniora Beckeriada na spotkanie o wdzięcznej tematyce zapach dzieciństwa. Zapewne każdy z nas z rozrzewnieniem wraca wspomnieniami do dawnych lat, kiedy to byliśmy jeszcze małymi dziećmi, bez większych doświadczeń i zmartwień, pełnymi spontaniczności oraz chłonącymi każdy zapach kolejnych dni. Powróćmy więc we wspólnych rozmowach i opowieściach do tych wspaniałych, beztroskich czasów. Zabierzcie ze sobą pamiątki z tamtego okresu, może jakieś wyjątkowe zdjęcie, zabawkę, pocztówkę, list albo cokolwiek, co chcielibyście pokazać innym uczestnikom spotkania i opowiedzieć o czasach swojego dzieciństwa. Spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku już jutro w czwartek o 16:30 w filii Konińskiej Biblioteki na Mężynie. Bezpłatne badania profilaktyczne będą towarzyszyć sobotniemu piknikowi rodzinnemu w Powidzu. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z analizy składu ciała, z badań krwi, takich jak PSA, czyli prostaty dla panów, markerów jajników dla pań, czy badań pod kątem osteoporozy. Równolegle odbywać będzie się bieg Kusocińskiego. Będzie to trzecia edycja, do tego festiwal kolorów i banik mydlanych. Wydarzenie na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki 30 maja zacznie się o 13 i potrwa do 19. Tymczasem w kościele rekrutację prowadzi jedyna taka szkoła w regionie, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Placówka mieści się w zabytkowym pałacu. Żeby się tam kształcić, trzeba zdać egzaminy wstępne. Terminy są różne w zależności od tego, czy chodzi o rysunek, malarstwo czy kompozycję przestrzenną. Oprócz testów polegających na ocenie realnych zdolności, czyli na wykonaniu artystycznej pracy, będą także egzaminy ustne. Szczegóły są na stronach kościeleckiego plastyka. A w najbliższą niedzielę w kościele świętego Wojciecha na Konińskim Morzysławiu kolejny koncert z cyklu Trzeźwienie przez kulturę. Tym razem w kontekście obchodzonego wczoraj Dnia Matki. Rajskie brzmienia, tak zatytułowany, zostanie występ znakomitego flecisty Romualda Szałka i gitarzysty Bogdana Marciniaka. Subtelne brzmienia fletów w połączeniu z ciepłym tonem gitary klasycznej wypełnią wnętrze zabytkowej świątyni muzyką pełną harmonii, spokoju i głębi. W programie znajdą się utwory, które pozwolą publiczności na chwilę wytchnienia i artystycznej medytacji. Wstęp jest wolny. Zapraszamy 31 maja na godzinę 19 do Morzysławia. Już 100% energii elektrycznej zużywanej przez mleczarnię w Turku pochodzi ze źródeł odnawialnych. Niedawno na terenie zakładu uruchomiona została instalacja fotowoltaiczna zajmująca hektar powierzchni i składająca się z 1500 paneli. To jednak pokrywa zapotrzebowanie fabryki na prąd w zaledwie 20%. Przypomnijmy, że turkowska mleczarnia świętuje 90-lecie. Jest producentem sera obecnego w sklepach w całej Polsce. Tymczasem w Kleczewie ruszyły zapisy na 14. memoriał imienia Henryka Warwasa. Główny bieg liczyć będzie 10 km. Będzie też połowę krótszy oraz krótkie dla dzieci i marsz z kijkami. Z racji jubileuszu 660-lecia lokacji miasta Kleczewa zaplanowano także symboliczny bieg na dystansie dokładnie 660 metrów. Zawody odbędą się 20 września. Już teraz można zarezerwować sobie miejsce startowe, zgłoszenia przez internet. Wydarzenie organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie. Z kolei już wkrótce do Wieży Ciśnień w Koninie zawita kolejna sztuka, tym razem galeria wypełni się nie obrazami, ale dźwiękiem. Centrum Kultury i Sztuki ma koncertową propozycję dla miłośników kameralnych składów i instrumentów z różnych światów. Będzie to intrygująca podróż przez epoki w wykonaniu duetu Justyna Rekść-Raubo, Viola da Gamba i Marcin Olak-Gitara. Dla niewtajemniczonych wiola da gamba to taka wiolonczela z progami. Obecność tego instrumentu już podpowiada wychylenie się w stronę muzyki dawnej. W programie koncertu znajdą się formy barokowe czy renesansowe jako kompozycje, ale też części improwizowane. To w przyszłym miesiącu, 19 czerwca o 20 we wnętrzach wyremontowanej niedawno wieży ciśnienie. Wkrótce niedaleko ulicy Grunwaldzkiej na Starówce zostanie oddany do użytku nowy, stylizowany na kamienicę blok, w którym mają znaleźć się mieszkania z możliwością taniego najmu przez dobrze uczących się studentów i świeżo upieczonych absolwentów. Ma to być początek walki z wyludnianiem się Konina, jednak nie ma pewności, czy pomysł zadziała.
2: Jeżeli nie mamy perspektywy jako młodzi ludzie, to po co mamy wracać do tych naszych małych miast, mimo że chcemy, no bo jesteśmy tutaj związani, mamy przecież dawne znajomości, rodzinę, ale nie mamy dobrej pracy. Często są to miasta, gdzie to życie codzienne no nie jest, powiedzmy, dostosowane do młodego człowieka. Nie ma miejsc dla rekreacji, nie ma miejsc dla ludzi zainteresowanych bardziej kulturą. To również są jednak duże miasta dla nich. Powiem tak, w 100% nie wiem, jak będzie w Koninie, bo jednak bardziej znam to z perspektywy troszkę jednak mniejszego miasta jak Koła, gdzie jednak tych młodych jest no, bardzo mało, którzy wyjeżdżają i nie wracają potem. Ale tak a propos tego projektu, w Koninie, co mogę powiedzieć, to powiem tak, pomysł jest bardzo ciekawy, bo jest dla młodych, dla studentów, zachęcające do studiowania też, no bo to nie oszukujmy się, czyli do rozwijania swoich zdolności, kontynuowania tej nauki. Tylko mówię, jeżeli przyciągnie to młodych, żeby w Koninie zostali, czy wrócili, to jest świetny pomysł. To na pewno będzie trzeba zobaczyć już po wprowadzeniu tego, ile tych młodych rzeczywiście podejmie się tego mieszkania, tego wynajmu. Jeżeli będzie bardzo duże zainteresowania, no to program bardzo udany. Jeżeli nie, no to zobaczymy, że to jest problem wielofazowy wtedy i wtedy oprócz tych mieszkań trzeba będzie zapewnić no całą tą resztę z perspektywy młodego człowieka, co niestety jest bardzo trudne.
1: Komentował na naszej antenie Paweł Grabowicz, student prawa, działacz społeczny z Koła, zaangażowany w pracę parlamentarnego zespołu do spraw młodzieży w Warszawie. Poranki z Maluszkiem ruszają już 11 czerwca. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza najmłodszych wraz z opiekunami na czwartkowe muzealne zajęcia pełne doświadczeń, zabawy i wspólnego odkrywania. Każde rozpoczynać będziemy swobodną zabawą, następnie przejdziemy do muzyczno-tanecznego powitania, a zaraz potem do tematu zajęć. Poszczególne spotkania będą miały swój motyw przewodni związany z działaniami sensorycznymi, ruchem i poznawaniem świata. Na zakończenie pobawimy się chustą animacyjną. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 4 roku życia. Wraz z towarzyszącymi im opiekunami mogą to być rodzice, dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo. Tematy zbliżających się zajęć będą następujące: 11 czerwca skarby natury, 25 czerwca glina w dłoni, 16 lipca wielkie pranie. Takie zajęcia trwać będą 45 minut. Konińskie Muzeum na Gosławicach prowadzi już zapisy. Teraz Turek. Miasto informuje na swoich stronach, że od najbliższego piątku, 29 maja, korty tenisowe w parku imienia Żerminy Składkowskiej będą otwarte w godzinach od 8 do 20. Czas na Słupce. Przypominamy, że tam od 3 dni można już zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. Koszt realizacji pojedynczego przedsięwzięcia musi zmieścić się w kwocie 200 tysięcy złotych. Mieszkańcy miasta mają czas na przedstawienie swoich inicjatyw do 19 czerwca. I jeszcze przypomnienie o Dniach Malanowa. Ta impreza odbędzie się w najbliższy weekend. Wystąpią m.in. nasi lokalni artyści, wśród nich Mateusz Maćczak.
3: Cześć, tu Mateusz. Zapraszam Was na Dni Malanowa w najbliższy weekend. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę usłyszycie lokalnych artystów, a także zespoły takie jak Daj to Głośniej, Afterparty i Redlin.
4: Cześć, nazywam się Maja Szamburska i chciałabym zaprosić Was na 21 Dni Malanowa, które odbędą się 30-31 maja. Zapraszam na sobotni występ lokalnych artystów, na którym ja również będę śpiewała. Natomiast o 19:30 zagra zespół Redlin, a o 21:10 Afterparty. Do zobaczenia!
5: Hej, tu Mareczek! Już w najbliższą sobotę zaśpiewam dla Was podczas 21 dni Malanowa. Będzie Halo Halo tu Londyn i będzie kilka innych muzycznych niespodzianek.
1: A w niedzielę gwiazdą dni Malanowa będzie zespół Daj to Głośniej.

0: In FM 104.1. Pogoda.
1: Dziś jeszcze burze możliwe na południowym wschodzie, gdzie mamy też najcieplej, bo do 26 stopni. Na pozostałym obszarze około 20, jedynie na wybrzeżu dziś do 15. Jutro słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem, przeważnie tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur, a temperatura podobna do 15 stopni na północy, do 18 w centrum i 22 na południowym zachodzie.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Reklama.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Będzie przebudowa zabytkowego ratusza w Koninie. Miasto rozpisało postępowanie przetargowe dotyczące robót budowlanych, których celem jest dostosowanie budynku do warunków określonych w przeciwpożarowej ekspertyzie technicznej oraz poprawa jego dostępności w zakresie dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenia drewnianych elementów klatki schodowej i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Przypomnijmy, że ratusz w Koninie nie jest siedzibą prezydenta. Włodarz wraz z głównymi urzędnikami zajmuje budynek dawnego starostwa przy Placu Wolności. Sesje Rady Miasta też nie do końca odbywają się w ratuszu, lecz w przylegającym do niego obiekcie będącym w przeszłości jatkami, czyli przestrzenią handlową. A skoro jesteśmy przy temacie ratusza, prezydent miasta oraz Konińskie Towarzystwo Muzyczne zapraszają na wyjątkowy koncert. Już w najbliższą sobotę na scenie sali sesyjnej wystąpi znakomity duet gitarowy Pełech and Horna Duo. W części promocyjnej zaprezentuje się natomiast Jan Nowak, utalentowany młody gitarzysta z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Początek wydarzenia o 19:00, wstęp wolny. I jeszcze jedno ważne zaproszenie, tym razem na wirtualne spotkanie. Studenckie koło naukowe młodych pedagogów na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Konińskiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza na webinarium dydaktyczno-naukowe pod tytułem Wdzięczność – najtańszy bilet do szczęścia, który odbędzie się już jutro o godzinie 18:00. W codziennym biegu łatwo zapomnieć, jak wiele znaczą małe momenty, spotkania i doświadczenia, które w rzeczywistości nas kształtują. Wdzięczność pozwala dostrzec wartość tego, co już mamy i właśnie dlatego bywa ona najtańszym biletem do szczęścia. W myśl zasady, że to nieszczęście czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność czyni nas szczęśliwymi. Link do czwartkowego spotkania online można znaleźć na profilu społecznościowym Konińskiej Uczelni. Onyxowa 4 to drugi blok MDBS-u na tworzonym naprzeciwko szpitala w Starym Koninie osiedlu jaspisowym.
2: To są mieszkania na sprzedaż. Są naprawdę te mieszkania dostępne i dla ludzi starszych, i dla ludzi niepełnosprawnych. Staramy się robić, żeby one były takie bardziej ekologiczne. Fotowoltaika, otoczenie. Nie lubię słowa dawnego prowizorka. Wszystko ma być. Jest droga, parkingi, chodniki, zieleń. Mieszkania są tutaj bardzo ładne, od 40-metrowych do 50-parometrowych.
1: I to jest drugi blok?
2: Tak.
1: Planowanych. Jak to jeszcze będzie zagospodarowane, ten teren tutaj?
2: No tutaj za pana plecami ma powstać wieżowiec przy rondzie kamińskim. On jest w tej chwili, tutaj podział geodezyjny gruntu się czyni, ponieważ ten obszar jest dosyć duży. Później będzie założenie księgi wieczystej i oczywiście zapytania ofertowe dotyczące, kto ten projekt wykona. No i to będzie kolejne wyzwanie TBS-u, żeby tę realizację zrobić. I z tej strony jeszcze później powstanie drugi budynek przy samej szpitalnej, też 40-rodzinny, który zamknie tą część północną, bo jeszcze pozostaje cała południowa pusta ziemia, która też w swoim czasie będzie mogła być zagospodarowana.
1: Radna ze Starówki Małgorzata Krawczyńska zauważa, że ta część Konina ma wszystko. Szkołę, przedszkola, opiekę medyczną, sklepy, szybki dostęp do autostrady, Park Chopina i historyczną zabudowę z rynkiem oraz bulwarem, gdzie dzieje się coraz więcej wydarzeń. Zainteresowanie deweloperów oraz miejskiej spółki terenami pod kolejne bloki może więc być kołem napędowym dla miasta.
3: To oznacza, że będziemy atrakcyjni dla osób, które chciałyby zamieszkać w Koninie i mieć tutaj naprawdę bardzo ładne, wygodne mieszkanie. Życzyłabym tego zarówno wszystkim mieszkańcom, jak i naszemu miastu, żeby nasze miasto właśnie rozruszało się jeszcze bardziej gospodarczo. Młodzi ludzie, nowe pomysły, nowe inspiracje, trochę inne spojrzenie też na biznes. Zapraszamy tak naprawdę wszystkich, którzy mają tutaj pomysły takich niestandardowych biznesów, których jeszcze w naszym mieście nie ma, bo to buduje taką innowacyjność, atrakcyjność miasta. No i też tak naprawdę chodzi o to, żeby ludzie i ta energia ludzi była inspiracją, ponieważ to, że nasze miasto w jakiś sposób musiało zrezygnować z ciężkiego przemysłu, to teraz tak naprawdę ta siła jest w nas, żebyśmy my to nasze miasto na nowo podnieśli, na nowo rozruszali, ale samo się to nie zrobi. Muszą to zrobić mieszkańcy, firmy, dlatego tak naprawdę cała nadzieja w mieszkańcach Konina, no i osobach, które chciałyby zamieszkać w naszym mieście.
1: Osiedle Jaspisowe. spisowe to nie jedyne działania MTBS-u w Starym Koninie.
2: Będzie za miesiąc oddanie budynku Wodna Grunwaldzka. To jest 30 mieszkań, dwa lokale handlowe w miesiącu czerwcu, a rozpoczniemy dwa budynki komunalne za domem seniora. 35 mieszkań i 44 mieszkania.
1: Lokale komunalne staną także w Nowym Koninie.
2: W miesiącu teraz lipcu czy w sierpniu rozpoczynamy przetarg na zaprojektowanie w miejscu marionetki budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. To będzie punktowiec, około 26 mieszkań z garażami podziemnymi. To będą mieszkania komunalne. No i później będzie proces pozyskania funduszy. No i myślę, że po tym projekcie nabierze to tempa.
1: Zapowiada prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Marek Libertowski. Miasto Konin realizuje działania związane z wdrożeniem inteligentnego systemu transportowego.
4: Mieszkańcy uzyskają przede wszystkim nową jakość na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Dokonamy modernizacji sterowników, dokonamy aktualizacji programów sterowania ruchem z sygnalizacjami świetlnymi. Wszystkie elementy, które zostały dzisiaj wybudowane i oddane do użytkowania na alejach, na przykład 1 maja, zostaną skoordynowane, więc uzyskamy też większą płynność przejazdu po centrum miasta. Dodatkowym takim dużym też udogodnieniem dla komunikacji zbiorowej będzie system priorytetów dla komunikacji przy sygnalizacjach świetnych. Oczywiście to nie będzie tak, że podjedzie autobus i dostanie zielone światło, natomiast na pewno pomoże skrócić oczekiwanie tego autobusu na sygnał zielony i to będzie taka też realna pomoc, czy tam poprawa warunków ruchu dla mieszkańców miasta.
1: Tłumaczy szef Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz Pająk, ale chodzi nie tylko o zautomatyzowane czujniki, mowa także o ręcznym reagowaniu na sytuację na drogach.
5: Będziemy mieli monitoring wszystkich samochodów, które przejeżdżają przez skrzyżowania, gdzie niejednokrotnie przez te skrzyżowania przejeżdżają tysiące samochodów. Będzie operator, który będzie widział, jeżeli będzie tworzył się jakiś korek, to może na przykład zapalić zamiast czerwonego zielone światło. To spowoduje, że myślę, że te korki, których w Koninie w sumie nie ma, będą jeszcze mniejsze.
1: Mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski. Kiedy możemy spodziewać się nowych rozwiązań obejmujących najbardziej zatłoczone skrzyżowania i parkingi?
6: Do przyszłego roku, do września mamy takie plany, żeby zakończyć całkowicie i oddać państwu cały system ITS-owy. W tym roku chcielibyśmy przede wszystkim przebudować te 6 głównych skrzyżowań, zmodernizować optymistycznie, ale myślę, że uda się to zrobić, te 4 dodatkowe, które są tylko do modernizacji, a w przyszłym roku zostawić sobie tak naprawdę tylko część systemu parkingowego.
1: Prognozuje Mariusz Syta, wiceprezes zarządu Maxto Technology. Możemy więc spodziewać się chwilowych komplikacji z racji prac przy głównych skrzyżowaniach.
4: Na pewno będą utrudnienia, bo to nie jest tylko zmiana programów, ale to jest rozbudowa całej infrastruktury, czyli kable, przewody. Będą wyłączenia tych sygnalizacji świetnych, wgrywania programów. Utrudnienia będą. Nie będą one znaczące, natomiast na pewno będziemy się musieli przyzwyczaić do nowej jakości, jeżeli chodzi o konińskie drogi w centrum miasta.
1: Prace obejmą skrzyżowania na Spółdzielcu w alejach Wyszyńskiego, Poznańskiej i Przemysłowej przy nowym wiadukcie. Do tego zwłaszcza przy wlotach do miasta staną elektroniczne tablice informacyjne, będą też wyświetlacze podające ilość wolnych miejsc na głównych parkingach. Do sołectw w województwie trafi wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. I tak na przykład w okolicach Turku wsparcie z samorządu województwa dostał Grabieniec, Szadów Księży, Posoka, Cichów, Bratuszyn, Miłaczew, Młodzianów, Nowy Świat i Radyczyny. W pobliżu Koła Dzierzbice, Gozdów, Szołajdy, Górki, Rybno, Krzewata, Gąsiorów, Zawadka oraz Przedecz, Powiat Słupecki, Różanna, Policko, Zagórów, Dziedzice, Jarodki, Przybrozin, Osuwiec, Młodojewo, Parcele i Anielewo, a z powiatu konińskiego miejscowości Królików, Wilczyn, Kuchary Kościelne, Ślesin, Kowalewek, Sokółki, Lubiecz, Biele, Posada, Piotrkowice, Stara Ruda, Grabienice oraz Beznazwa.
7: Sejmik Województwa Wielkopolskiego zdecydował. 208 projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 17 milionów złotych, a wsparcie na jeden projekt jest do 100 tysięcy złotych. 208 projektów z całego województwa wielkopolskiego. Wkrótce rozpocznę podpisywanie umów. Także bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy otrzymują to wsparcie i cieszę się, że w ramach tej edycji konkursu tak wiele projektów zostanie zrealizowanych. Cały czas zmieniamy naszą Wielkopolskę, zmieniamy również na obszarach wiejskich. To niezmiernie nas cieszy. i wkrótce, jeszcze w tym roku, będą efekty tych projektów, które Państwo zrealizujecie. Gratuluję.
1: Mówi wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski, ale to nie jedyne wsparcie dla gmin w naszym regionie Polski. Rozstrzygnięto także konkurs Mamy Nastroje.
7: 37 projektów otrzymuje dofinansowanie. Ja wymienię niektóre z południowej Wielkopolski. I tak 20 tysięcy trafia do zespołu ludowego w Doruchowie, 18 tysięcy dla zespołu Swojacy z gminy Raszków, na zakup czepców dla zespołu Koźminiacy 9 tysięcy, gmina Koźminek, gmina Grabów nad Krosną, zespół orkiestra Don Bosco z Marszałek 10 tysięcy na zakup strojów dla orkiestry dętej Ołobok 15 tysięcy, dla młodzieżowej orkiestry dętej w Rychnowie 12 tysięcy złotych, na zakup koszul wyjściowych i uzupełnienie mundurów strażackich dla orkiestry w Czajkowie 8 tysięcy złotych, dla Sulmierzyckiej Orkiestry Dętej 10 tysięcy złotych, na wykonanie strojów dla Orkiestry Dętej w Choczu 15 tysięcy złotych, na zakup mundurów galowych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Preszewicach 20 tysięcy złotych, na nowe stroje dla Orkiestry Dętej OSP Chełmce 18 tysięcy złotych, na zakup strojów scenicznych dla zespołu śpiewaczego Baryczanki w gminie Przygodzice 5 tysięcy złotych i na nowe stroje dla zespołu Mażoretek dla gminy Brzeziny 15 tysięcy złotych. Serdecznie gratuluję i cieszę się, że ten konkurs jest kontynuowany i że możemy również te zespoły, orkiestry wyposażać w nowe stroje.
1: W naszej okolicy nowe stroje zakupią orkiestry z Sąpolna, Goliny Kramska i Tuliszkowa oraz Mażoretki z Rychwała. Stowarzyszenie Nasze Gosławice chce, by na tym północnym osiedlu powstał nowy park. Miałby on nosić imię biskupa, który zbudował zamek nad jeziorem.
8: To jest park, który będzie graniczył w zasadzie z Muzeum Okręgowym w Koninie. Jest to miejsce, które tak naprawdę ma upamiętniać też ten rok, który tutaj mamy, czyli rok Andrzeja Łaskarza. Pomysł tego parku jest związany z tym rokiem. No myślę, że mieszkańców Gosławic nie będzie trzeba przekonywać do tego, żeby zagłosować w budżecie obywatelskim właśnie na to, żeby ten park powstał. Ale tutaj też do mieszkańców pozostałych części miasta. Chciałem zaapelować, żeby też poparli ten pomysł. Jest to dodatkowa atrakcja w mieście. Są to tereny obecnie niezagospodarowane, ale bardzo ładnie położone, z których można tutaj wiele, wiele czerpać. Tam między innymi planowany jest taki mały mostek na chwilę obecną, nasadzenie zieleni i byłby tutaj kolejny park, który no tak naprawdę powinien być od dawna, a 600-lecie śmierci Andrzeja Łaskarza i właśnie rok, który teraz mamy, jest to świetna okazja do tego, żeby ten projekt poprzeć i tą pierwszą część tego parku właśnie zagospodarować, bo tam jest dużo hektarów ziemi ogólnie. Chcemy zacząć ten park robić.
1: W którym to miejscu dokładnie?
8: Ten park będzie znajdował się między dworkiem, który jest częścią Muzeum Okręgowego, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Gosławicach.
1: Tłumaczy Arkadiusz Wojtczak ze Stowarzyszenia Nasze Gosławice. Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego rozpocznie się zaraz po wakacjach.
9: Konin FM.
10: Konin FM.
9: Naturalnie, że lokalnie.
11: Years ago, there was nothing but sadness and sorrow. So a small child was sent out to find

0: Konin FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dość pewne zwycięstwo Igi Świątek i niespodziewany triumf Magdalinet. Obie nasze tenisistki wygrały dziś swoje mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa i w trzeciej zagrają ze sobą. Świątek pokonała Czeszkę, Sarę Bejlek 6-2, 6-3, natomiast Linet w zdecydowanie dłuższym i bardziej zaciętym meczu ograła Jelenę Ostapenko z Łotwy. Przemysław Pozowski.
7: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
6: Jeśli Linet sprawiła niespodziankę, to autorką sensacji jest dziś Julia Starodubcewa. Ukrainka pokonała drugą rakietę świata Jelenę Rybakinę 3-6, 6-1, 7-6. Crystal Palace czy Rayo Vallecano? Dziś finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Trener Londyńczyków Oliver Glasner jest przekonany, że zwycięstwo dla jego klubu byłoby świetnym podsumowaniem dobrze wykonanej pracy.
8: It would mean a lot, but not for me.
6: Wygrana znaczyłaby bardzo wiele, może nie dla mnie osobiście, lecz przede wszystkim dla zawodników i sztabu, ponieważ wiem, jak ciężko każdy z nich pracował przez cały sezon. Zwieńczenie tego tak fantastycznym końcem byłoby dla mnie czymś wyjątkowym. Wszyscy razem cieszyliśmy się tą drogą i damy z siebie wszystko, aby dopisać do niej szczęśliwe zakończenie. Zwycięzca dzisiejszego finału w przyszłym sezonie zagra w bardziej prestiżowych rozgrywkach, czyli w Lidze Europy, którą tydzień temu wygrała Aston Villa. A już najbliższą sobotę w finał Ligi Mistrzów w nim zagrają Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain. Duńczyk Michael Valgren wygrał 17 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z metą w górskiej miejscowości Andalo. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy, w której nie było żadnego kolarza z czołówki.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Księgi i skryptoria będą tematem przewodnim tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend czerwca. Starostwo powiatowe w odpowiedzi na liczne pytania zapewni transport autobusowy na trasie od dworca PKP w Słupcy do lądu. W sobotę 6 czerwca autobus ma ruszyć o 10 i wracać o godzinie 21.40. Następnego dnia wyjazd o identycznej porze, powrót o 17. Bilety płatne u kierowcy będą kosztowały 10 zł. Osoby chętne proszone są o wysłanie do najbliższego piątku maila, który podano na internetowym profilu festiwalu. Co roku impreza odwiedza wielu mieszkańców Poznania czy Koła, którzy będą mieć ułatwione połączenie w przypadku podróży pociągiem. Za sprawą tegorocznej edycji tego wydarzenia w Lądzie przeniesiemy się do czasów, kiedy mądrość wieków kryła się wyłącznie na kartach ciężkich woluminów, a każdą z dziesiątek tysięcy liter musiała nakreślić ręka skrywy. Ale tradycyjnie nie zabraknie także walk wojów czy wyprawy na Rydlową Górę. Grodzisko znajduje się około 2 kilometrów na południe od zabudowań klasztoru w Lądzie, na wydmowym wzniesieniu otoczonym bagnistymi łąkami pradoliny Warty. Zajmuje powierzchnię około 2 hektarów i jest częściowo zniszczone przez długotrwałe użytkowanie rolne. Kształtem przypomina nieregularny owal. Przed wałami widoczna jest fosa 5-metrowej szerokości. Należało ono do czołowych ośrodków wczesnopiastowskich, strzegących dostępu do Gniezna. I to właśnie dawne osadnictwo stało się przed laty pretekstem do stworzenia w Lądzie takiego festiwalu. Tymczasem tydzień wcześniej, w najbliższą sobotę 30 na stadionie w Lądku, majówka, wystąpi André i Papa Dance, będą koła gospodyń, stoiska prewencyjne, rodeo i dyskoteka. A początek imprezy o 16. Dwie imprezy, każda z wątkiem charytatywnym. We wtorek na boisku szkolnym przy podstawówce imienia Józefa Bema w Starym Mieście odbędzie się festyn rodzinny Zdrowo na Sportowo. W godzinach 16-19 będą tam animacje, sportowe zabawy dla całych rodzin, dmuchańce dla dzieci i stoiska ze zdrową żywnością. Tegoroczne wydarzenie będzie połączone z akcją dobroczynną na rzecz ucznia Staromiejskiej Szkoły Marcela. Następnego dnia, w środę, za tydzień, dmuchańce, loteria fantowa i coś smacznego czekać będzie na terenie przedszkola numer 32 w Koninie. Dwugodzinny festyn planowany jest od 15.30. Będzie tam można wesprzeć Kamilę Sidor-Strzelczyk, zmagającą się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Mieszkanka naszego miasta chciałaby mimo choroby móc w miarę samodzielnie funkcjonować, ale konieczne do tego rozwiązania techniczne kosztują. Teraz dwa zaproszenia do koła. Już w niedzielę koncert plenerowy w parku 600-lecia przy Pomoście. Wystąpi pełen energii i talentu zespół Grajmy w Szkole, działający przy Kolskiej Podstawówce numer 2. Usłyszymy zdolną młodzież, świetną muzykę i mnóstwo pozytywnych emocji. Początek o 16. A kolejnego dnia, w poniedziałek, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych do wspólnego świętowania Dnia Dziecka. W programie przewidziano m.in. Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edukację z zakresu bezpieczeństwa, pokaz sprzętu pożarniczego, prezentację działań ratowniczo-gaśniczych i konkurs edukacyjny. Wydarzenie będzie okazją do poznania pracy strażaków, zasad bezpieczeństwa oraz udziału w wielu ciekawych atrakcjach przygotowanych specjalnie dla najmłodszych. Na uczestników czekać będzie także możliwość bezpośredniego spotkania ze strażakami oraz poznania specyfiki ich codziennej służby. To 1 czerwca od 10 do 13 w Komendzie PSP w Kole. Podobne akcje odbędą się w poniedziałek także w wielu innych jednostkach na terenie całego województwa. To część akcji wielkopolskich strażaków z okazji Święta Wszystkich Dzieci. To, co obserwujemy w Wielkopolsce, czyli suszę, spadek poziomu wód gruntowych i potrzeba zatrzymania wody w lasach, dzieje się również w wielu innych częściach Europy. Dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń. W ostatnich dniach w naszym województwie gościliśmy leśników z Chorwacji i Serbii. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim małej retencji i adaptacji lasów do zmian klimatu.
2: Zmiana klimatu nie ma granic. Dzieje się zarówno w Polsce, jak i na Bałkanach.
3: Jesteśmy w Poznaniu. Mieliśmy właśnie spotkanie z delegacjami leśników ze Chorwacji i z Serbii. Takie spotkania to najlepsza okazja, żeby wymienić doświadczenia, żeby właśnie nawiązać międzynarodowe współpracę.
1: Współpraca między lasami państwowymi stoi na wysokim poziomie. To, co robicie w Polsce w zakresie zatrzymania wody i małej retencji, jest czymś, co my u siebie również realizujemy, ale na znacznie mniejszą skalę. Byliśmy w terenie, w lesie, gdzie mogliśmy zobaczyć konkretne rozwiązania. Uważamy, że to bardzo dobry kierunek i chcielibyśmy spróbować wdrożyć podobne rozwiązania także w swoim kraju. Oczywiście w taki sposób, by były one dostosowane do naszych warunków.
2: W Polsce mamy 3 projekty. Mała retencja górska, mała retencja nizinna i lasy dla mokradeł. Wszystkie poświęcone przytrzymaniu wody w lasach i utrzymaniu ich bezpieczeństwa w czasie zmiany klimatu. Leśnicy zarówno w Polsce, jak i w Wojwodinie w zasadzie mówią o tym samym. Brakuje wody, a czasami jest jej zbyt wiele. Trzeba adaptować. Potrzebne są działania w leśnictwie.
1: Każdy region ma swoją specyfikę, ale takie spotkania to zawsze okazja do świeższego spojrzenia i wzajemnej nauki, podkreślają pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Dodajmy, że tegoroczne lato, zdaniem meteorologów, ma być gorące i suche w pobliżu Konina, m.in. na Złotej Górze. Bezpieczeństwa na terenie rezerwatu strzeże system czujników na wieży przeciwpożarowej. I zmieniamy temat. Poeci mogą już zabrać się za tworzenie wierszy na tegoroczny ogólnopolski konkurs Milowy Słup. Wydarzenie zawsze ściąga do Konina artystów z różnych województw, którzy poruszają niekiedy bardzo życiowe tematy, ubierając je w głębokie przemyślenia. Tematyka jest dowolna, można zgłosić 3 wiersze. Poeci mają na to czas do 28 sierpnia. Pracę należy przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej. Twórczość amatorów oceniana jest zawsze przez wybitnych jurorów. O tym, kto zostanie szczególnie zauważony i jakie przesłania będą niosły zwycięskie wiersze, przekonamy się po wakacjach podczas konińskiej jesieni poetyckiej. Dzienny dom pomocy społecznej dla osób starszych w Koninie nieustannie się zmienia, by zapewnić mieszkańcom zmagającym się z demencją, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ich opiekunom rzeczywiste wsparcie w formie opieki wytchnieniowej. To pomoc fizjoterapeuty, terapeutów zajęciowych, pracownika socjalnego, a także psychologa. W tym roku zaadaptowano pomieszczenie magazynowe i biurowe w DPS-ie na nowoczesną salę terapeutyczną, w której odbywają się zajęcia dla uczestników projektu. Jeśli ktoś z Państwa zna osobę, która potrzebuje takiego wsparcia, to od 27 lipca rusza kolejny turnus. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Południowej na Glince oferuje bezpłatny i bezpieczny pobyt w przystosowanych nowoczesnych salach, terapię zajęciową i fizjoterapię dostosowaną do możliwości seniorów, treningi pamięci i stymulację funkcji poznawczych również z wykorzystaniem multimediów, stałą opiekę wykwalifikowanego personelu oraz posiłek w trakcie zajęć. Jest też opcja wsparcia dla opiekunów w postaci opieki wytchnieniowej do 56 godzin miesięcznie. Dodatkowo DPS zapewnia konsultacje z psychologiem i pracownikiem socjalnym oraz szkolenia z zakresu opieki i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Rekrutacja trwa, liczba miejsc jest ograniczona. Zmieniamy temat. Już w weekend 30 i 31 maja w Koninie odbędzie się 5. memoriał Jerzego Sobczaka w piłce ręcznej chłopców z rocznika 2012 i młodszych. Przez 2 dni szczypiorniści staną do sportowej rywalizacji, prezentując swoje umiejętności, determinację oraz ogromne zaangażowanie. Turniej będzie nie tylko okazją do walki o zwycięstwo, ale także formą upamiętnienia Jerzego Sobczaka, osoby zasłużonej dla piłki ręcznej. Sobota, start o 10:00. W niedzielę mecze ruszą godzinę wcześniej, a uroczyste zakończenie turnieju o 13:40. Przed kibicami i uczestnikami weekend emocji, sportowych wrażeń i młodzieńczej energii. Zapraszamy wszystkich kibiców piłki ręcznej nie tylko do wspólnego dopingowania młodych zawodników i tworzenia wyjątkowej atmosfery tego wydarzenia, a do obecności na trybunach w hali sportowej Mosiru przy ulicy Popiełuszki na Morzysławiu zachęca Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Start Konin. Umowa na budowę ulicy Kuantaja w Kole podpisana. Zadanie wykona przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych z Turku. Łączna wartość inwestycji wynosi 2 229 000 zł, a zakończenie prac planowane jest na koniec grudnia. O co dokładnie chodzi? W Kole ulica Kuantaja zyska kanalizację deszczową, nawierzchnię, tak zwaną rozbieralną, zjazdy i chodniki, jak również oznakowanie pionowe i poziome. Ulica zostanie wybrukowana kostką betonową, co poprawi komfort codziennego poruszania się, bezpieczeństwo użytkowników, oraz estetykę przestrzeni publicznej. To koło, a teraz ważne przypomnienie dla Koninian. Jeszcze tylko do tego piątku Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego czeka na zgłoszenia przedsiębiorców w konkursie o statuetkę Złotego Konia. To nagroda gospodarcza miasta Konina, która w tym roku zostanie przyznana w kategoriach Młody Lider Biznesu, Lider Inicjatyw Prozdrowotnych oraz Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki. W tym wszystkim chodzi o uhonorowanie firm i przedsiębiorców, którzy wyróżniają się działalnością na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki oraz nowoczesnym i odpowiedzialnym podejściem do biznesu. Koordynatorem konkursu z ramienia urzędu jest Mariusz Piotrowski. A my przypominamy, że do Wydziału Współpracy z Biznesem przedsiębiorcy z Konina mogą zgłaszać się z każdym pomysłem albo problemem. Lokalne firmy mogą na przykład promować się podczas miejskich festynów.

0: to Allegro.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
3: Dziś jeszcze burze możliwe na południowym wschodzie, gdzie mamy też najcieplej, bo do 26 stopni. Na pozostałym obszarze około 20, jedynie na wybrzeżu dziś do 15. Jutro słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem. Przeważnie tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur, a temperatura podobna do 15 stopni. Na północy do 18 w centrum i 22 na południowym zachodzie.
2: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
4: Konin FM.

0: Pali się hela w Obornikach w Wielkopolsce na miejscu setki strażaków. Jest areszt za fałszywe alarmy o zagrożeniu w domach polityków. Dwie polskie tenisistki zagrają przeciw sobie w Paryżu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce walczy około 60 zastępów straży pożarnej. To około 250 strażaków. Do mieszkańców wysłany został alert RCB z informacją o dużym zadymieniu i apelem, by zamknąć okna i drzwi i w miarę możliwości pozostać w domu, a także by nie zbliżać się do miejsca akcji. Strażacy gaszą pożar w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiektu jest zalesiona. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Północ Karolina Staros.
2: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
0: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. O swoje bezpieczeństwo boją się studentki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W czasie wieczornych powrotów z zajęć z Centrum Kliniczno-Dydaktycznego młode kobiety alarmują, że są zaczepiane w okolicach największego łódzkiego szpitala, mówią studentki Agata i Maja.
3: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że na swojej drodze na uczelnię, czy też na przystanek spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym onanizował.
4: Cieszy mnie to, że te patrole tutaj już są, bo nawet dostaję informacje od studentek, że widzą tą straż miejską, szczególnie w tych godzinach popołudniowych.
0: Dlatego sprawa trafiła do policji, uczelni i władz miasta. To świetny dzień dla polskiego tenisa na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Choć trwają dopiero mecze drugiej rundy, już wiadomo, że przynajmniej jedna polska tenisistka awansuje do najlepszej szesnastki turnieju. A więcej o tym wie i wyjaśni Przemysław Pozowski, który jest na miejscu.
5: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a właściwie tam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
6: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
5: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko. No a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
0: Mecz Świątek-Linet odbędzie się, przypomnę, w najbliższym

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Jezioro Ślesińskie, Mikorzyńskie, Lichańskie. Ta gmina od dekad uznawana jest za wakacyjną stolicę powiatu konińskiego. Niektórzy mają szczęście posiadać własne domki wypoczynkowe nad tymi urokliwymi polodowcowymi akwenami. Tymczasem trzeba pamiętać o obowiązujących przepisach. Urząd Miejski w Ślesinie przypomina o zasadach legalnego stawiania pomostów. Takie konstrukcje w świetle prawa traktowane są jako urządzenia wodne. W zależności od wielkości potrzebne jest zgłoszenie wodnoprawne albo pozwolenie, które można uzyskać w Wodach Polskich w Państwowym Gospodarstwie Wodnym. Warto też zadbać o kwestie gruntu i w przypadku istniejących obiektów sprawdzić możliwość ich legalizacji. Przepisy nie są po to, by komplikować życie, pomagają chronić wodę, środowisko i wspólne dobro, czytamy na stronie internetowej samorządu Ślesina. Chodzi o to, by posiadacze działek nad jeziorami mieli mniej problemów w przyszłości, spokojnie korzystali z pomostów i by robili wszystko w pełnej zgodności z prawem. A teraz zaproszenie również w obszar nad jeziorem, ale mowa tym razem o osiedlu Konina. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza seniorów i inne zainteresowane osoby do klubu seniora Becker-Riada na spotkanie o wdzięcznej tematyce Zapach dzieciństwa. Zapewne każdy z nas z rozrzewnieniem wraca wspomnieniami do dawnych lat, kiedy to byliśmy jeszcze małymi dziećmi, bez większych doświadczeń i zmartwień, pełnymi spontaniczności oraz chłonącymi każdy zapach kolejnych dni. Powróćmy więc we wspólnych rozmowach i opowieściach do tych wspaniałych, beztroskich czasów. Zabierzcie ze sobą pamiątki z tamtego okresu, może jakieś wyjątkowe zdjęcie, zabawkę, pocztówkę, list albo cokolwiek, co chcielibyście pokazać innym uczestnikom spotkania i opowiedzieć o czasach swojego dzieciństwa. Spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku już jutro w czwartek o 16:30 w filii Konińskiej Biblioteki na Mężynie. Na kilka dni przed świętem dzieciaków w Słupcy oddano do użytku nowy plac zabaw przy przedszkolu numer 1. To obiekt za 178 tysięcy złotych, dostosowany do najmłodszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas realizacji zadania wykonano roboty ziemne związane z przygotowaniem podbudowy pod bezpieczną nawierzchnię. Plac zabaw wyposażono w zestaw gimnastyczny, zestaw integracyjny, bujaki jedno- i dwuosobowe, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką spinaczkową oraz huśtawkę bocianie gniazdo. Utworzenie placu zabaw w tym miejscu musiało zostać zaakceptowane przez konińską delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ponieważ lokalizacja przedszkola jedynki w Słupcy znajduje się w strefie A ochrony konserwatorskiej. Prace zostały poprzedzone badaniami archeologicznymi. To jeśli chodzi o inwestycję miejską, a tymczasem zaglądamy do gminy wiejskiej Słupca. Została tam podpisana umowa na realizację kompleksowych prac remontowo-budowlanych na grobie zbiorowym z okresu II wojny światowej w miejscowości Wilczna. Celem tej inwestycji będzie zachowanie miejsca pamięci narodowej oraz poprawa jego stanu estetycznego. Dodajmy, że nie tylko tam dba się o dawne nekropolie. W Starym Koninie odnowiony zostanie cmentarz z okresu I wojny światowej, znajdujący się w sąsiedztwie Kościoła Miłosierdzia Bożego przy ulicy Szpitalnej. Bezpłatne badania profilaktyczne będą towarzyszyć sobotniemu piknikowi rodzinnemu w Powidzu. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z analizy składu ciała, z badań krwi, takich jak PSA, czyli prostaty dla panów, markerów jajników dla pań, czy badań pod kątem osteoporozy. Równolegle odbywać będzie się bieg Kusocińskiego. Będzie to trzecia edycja, do tego festiwal kolorów i banik mydlanych. Wydarzenie na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki 30 maja zacznie się o 13 i potrwa do 19. Tymczasem w Kościele rekrutację prowadzi jedyna taka szkoła w regionie, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Placówka mieści się w Zabytkowym Pałacu. Żeby się tam kształcić, trzeba zdać egzaminy wstępne. Terminy są różne w zależności od tego, czy chodzi o rysunek, malarstwo czy kompozycję przestrzenną. Oprócz testów polegających na ocenie realnych zdolności, czyli na wykonaniu artystycznej pracy, będą także egzaminy ustne. Szczegóły są na stronach Kościeleckiego Plastyka. A w najbliższą niedzielę w Kościele Świętego Wojciecha na Konińskim Morzysławiu kolejny koncert z cyklu Trzeźwienie przez kulturę. Tym razem w kontekście obchodzonego wczoraj Dnia Matki. Rajskie brzmienia, tak zatytułowany, zostanie występ znakomitego flecisty Romualda Szałka i gitarzysty Bogdana Marciniaka. Subtelne brzmienia fletów w połączeniu z ciepłym tonem gitary klasycznej wypełnią wnętrze zabytkowej świątyni muzyką pełną harmonii, spokoju i głębi. W programie znajdą się utwory, które pozwolą publiczności na chwilę wytchnienia i artystycznej medytacji. Wstęp jest wolny. Zapraszamy 31 maja na godzinę 19 do Morzysławia. Przy Konińskiej Bibliotece na Dworcowej powstanie zupełnie nowe, zielone miejsce za 30 tysięcy złotych. Zostanie ono stworzone w ramach projektu Ogród Słów i Korzeni dzięki wsparciu jednej z prywatnych firm kurierskich. Teren wokół biblioteki zmieni się w przyjazny obszar łączący naturę, kulturę i odpoczynek. Pojawią się nowe nasadzenia rodzimych roślin wspierających bioróżnorodność i ławki poświęcone lokalnym twórcom. A całość stanie się miejscem do czytania, spotkań i chwil oddechu w centrum miasta. I to nie wszystko, bo Miejska Biblioteka Publiczna planuje wspólne sadzenie roślin razem z mieszkańcami. Jeśli ktoś chciałby włączyć się w tworzenie tego miejsca, koniecznie powinien śledzić profil Konińskiej Książnicy w serwisach społecznościowych. Tymczasem pomówmy teraz o sportowej imprezie, która co roku towarzyszy Dniom Konina i której bohaterowie mają ścisły związek z herbem miasta. Przed nami jubileuszowe 20. zawody jeździeckie Konin Cup. Właśnie teraz przyjmowane są zgłoszenia uczestników. Zapisu można dokonać przez stronę zawodykonne.com, gdzie w tytule należy wpisać Konin. Zainteresowane osoby mają czas, by się na to zdecydować jeszcze do 18 czerwca. Regionalne i towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody odbędą się w dniach 20-21 czerwca na Błoniach w Starym Koninie. Ich organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. No i przy okazji przypomnijmy, że podczas koncertów z okazji Dni Konina wystąpi m.in. Kęche, Agnieszka Chylińska, Kacper Błoński, zespół Ira i Elżbieta Adamiak. Już 100% energii elektrycznej zużywanej przez mleczarnię w Turku pochodzi ze źródeł odnawialnych. Niedawno na terenie zakładu uruchomiona została instalacja fotowoltaiczna zajmująca hektar powierzchni i składająca się z 1500 paneli. To jednak pokrywa zapotrzebowanie fabryki na prąd w zaledwie 20%. Przypomnijmy, że turkowska mleczarnia świętuje 90-lecie. Jest producentem sera obecnego w sklepach w całej Polsce. Tymczasem w Kleczewie ruszyły zapisy na 14. memoriał imienia Henryka Warwasa. Główny bieg liczyć będzie 10 km, będzie też połowę krótszy oraz krótkie dla dzieci i marsz z kijkami. Z racji jubileuszu 660-lecia lokacji miasta Kleczewa zaplanowano także symboliczny bieg na dystansie dokładnie 660 metrów. Zawody odbędą się 20 września. Już teraz można zarezerwować sobie miejsce startowe, zgłoszenia przez internet. Wydarzenie organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie. Z kolei już wkrótce do Wieży Ciśnień w Koninie zawita kolejna sztuka, tym razem galeria wypełni się nie obrazami, ale dźwiękiem. Centrum Kultury i Sztuki ma koncertową propozycję dla miłośników kameralnych składów i instrumentów z różnych światów. Będzie to intrygująca podróż przez epoki w wykonaniu duetu Justyna Rekść-Raubo, Viola da Gamba i Marcin Olak gitara. Dla niewtajemniczonych Viola da Gamba to taka wiolonczela z progami. Obecność tego instrumentu już podpowiada wychylenie się w stronę muzyki dawnej. W programie koncertu znajdą się formy barokowe czy renesansowe jako kompozycje, ale też części improwizowane. To w przyszłym miesiącu, 19 czerwca o 20 we wnętrzach wyremontowanej niedawno wieży ciśnienie. Wyjątkowa wystawa zagości w willi Konińskiej Biblioteki w budynku Domu Seniora przy ulicy Magnetytowej. Fotografie Jana Sokackiego to prawdziwy wehikuł czasu. Przenoszą widza do Konina sprzed nawet 50 lat. Już w ten piątek o godzinie 17 w Bibliotece Magnetycznej otwarta zostanie ekspozycja zatytułowana Konińskie Wspomnienia. Zapraszamy na prawdziwy wieczór wspomnień i nostalgicznych powrotów do dawnych miejsc w Koninie. Będziemy opowiadać, wspominać, wzruszać się i śmiać. To pojutrze. Tymczasem od początku tygodnia w głównej siedzibie naszej miejskiej książnicy przy ulicy Dworcowej gości wystawa pod tytułem Biblioteki dla klimatu. Powstała ona w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w trakcie warsztatów pod nazwą Wycinki w termosie, prowadzonych przez Małgorzatę Konieczną, które odbyły się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Głuchołazach. To właśnie tam uczestnicy tworzyli niezwykłe prace, wycinając słowa z gotowych tekstów i składając je w zupełnie nowe, mocne hasła. Tematem przewodnim wystawy są zmiany klimatyczne i przyszłość naszej planety. Te minimalistyczne, ale bardzo wymowne plakaty naprawdę dają do myślenia. Wystawa czeka w przestrzeni MBP. W Wkrótce niedaleko ulicy Grunwaldzkiej na Starówce zostanie oddany do użytku nowy, stylizowany na kamienicę blok, w którym mają znaleźć się mieszkania z możliwością taniego najmu przez dobrze uczących się studentów i świeżo upieczonych absolwentów. Ma to być początek walki z wyludnianiem się Konina, jednak nie ma pewności, czy pomysł zadziała.
2: Jeżeli nie mamy perspektywy jako młodzi ludzie, to po co mamy wracać do tych naszych małych miast, mimo że chcemy, no bo jesteśmy tutaj związani, mamy przecież dawne znajomości, rodzinę, ale nie mamy dobrej pracy. Często są to miasta, gdzie to życie codzienne no nie jest, powiedzmy, dostosowane do młodego człowieka. Nie ma miejsc dla rekreacji, nie ma miejsc dla ludzi zainteresowanych bardziej kulturą. To również są jednak duże miasta dla nich. Powiem tak, w 100% nie wiem, jak będzie w Koninie, bo jednak bardziej znam to z perspektywy troszkę jednak mniejszego miasta jak Koła, gdzie jednak tych młodych jest no bardzo mało, którzy wyjeżdżają i nie wracają potem, ale tak a propos tego projektu tutaj w Koninie, co mogę powiedzieć, to powiem tak, pomysł jest bardzo ciekawy, bo jest dla młodych, dla studentów, zachęcające do studiowania też, no bo to nie oszukujmy się, czyli do rozwijania swoich zdolności, kontynuowania tej nauki. Tylko mówię, jeżeli przyciągnie to młodych, żeby w Koninie zostali czy wrócili, to jest świetny pomysł. To na pewno będzie trzeba zobaczyć już po wprowadzeniu tego, ile tych młodych rzeczywiście podejmie się tego mieszkania, tego wynajmu. Jeżeli będzie bardzo duże zainteresowania, no to program bardzo udany. Jeżeli nie, no to zobaczymy, że to jest problem wielofazowy wtedy i wtedy oprócz tych mieszkań trzeba będzie zapewnić no całą tą resztę z perspektywy młodego człowieka, co niestety jest bardzo trudne.
1: Komentował na naszej antenie Paweł Grabowicz, student prawa, działacz społeczny z Koła, zaangażowany w pracę parlamentarnego zespołu do spraw młodzieży w Warszawie. Przy pięknej wiosennej pogodzie warto spojrzeć na nasze zabytki z większej wysokości. Przed nami kolejny dzień otwartej wieży. W niedzielę będzie można popatrzeć na Starówkę w Kole z perspektywy punktu widokowego na miejskim ratuszu. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą zaprasza ostatniego dnia maja w godzinach od 11 do 13.30. Przy dobrej pogodzie i widoczności można dostrzec stamtąd nawet Bazylikę w Licheniu, a standardowo ruiny Kolskiego Zamku oraz szeroką panoramę okolic miasta. Po drodze na ratuszą wieżę turyści mają okazję zapoznać się z bardzo lokalną wystawą poświęconą kolskiemu fajansowi. A tymczasem zapraszamy na kolejną imprezę z okazji Dnia Rodziny, tym razem do Grzymiszewa. Tam w niedzielę od 14 do 17 na boisku przy zespole szkolno-przedszkolnym będą występy wokalne, taneczne, kiermasz rękodzieła wykonanego przez dzieci, nauka robienia bransoletek, ozdabianie ciasteczek, chleby ze smalcem i ogórkiem małosolnym, kiełbasa z grilla, dmuchańce, zjeżdżalnie, prezentacja zabytkowych modeli samochodów, klubu klasyki tuliszków, piana party, a na finał strażackie lanie wody. Nowa ekspozycja jest już do zobaczenia w Licheniu.
3: W Muzeum im. Księdza Józefa Jarzębowskiego przygotowaliśmy dwie nowe wystawy, które przenoszą zwiedzających w świat gotyckiej architektury i chrześcijańskiej symboliki. Światło w cieniu gotyku prezentuje XIX-wieczne grafiki Camille Afonsa, który uwiecznił słynne katedry m.in. Chartres, Reims, Rouen, Amiens. W gotyku światło pełniło ogromną rolę. Nawiązując do słów, Bóg jest światłością. Monumentalne świątynie, pełne detali i gry światła oraz cienia, artysta połączył ze scenami z codziennego życia mieszkańców. Druga ekspozycja Znaki Obecności, Chrystus i Święci w Sztuce i Liturgii nawiązuje do roku Uczniowie Misjonarze. Wystawa pokazuje, jak w sztuce przedstawiano Chrystusa i świętych, którzy swoim życiem dawali świadectwo wiary. Na ekspozycji można zobaczyć obrazy świętych, zabytkowe monstrancje oraz XIX-wieczne paramenty liturgiczne. Wystawy są dostępne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 16. Zapraszamy.
1: Mówiła historyk sztuki Anita Rossa. Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Lichaniu to miejsce, które łączy historię, kulturę i duchowość. W jego bogatej kolekcji znajduje się kilkanaście tysięcy eksponatów, a zbiory nieustannie powiększają się dzięki licznym darom. Na dwóch piętrach, na tyłach bazyliki, zaprezentowano wybór najciekawszych i najcenniejszych eksponatów reprezentujących różne dziedziny sztuki i historii.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że...

0: Podróże lokalnie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Dzień dobry, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Dzielnicowi z Komendy Miejskiej w Koninie udowodnili, że doskonała znajomość swojego rejonu przekłada się na konkretne efekty służby. Podczas obchodu ustalili miejsce przebywania mężczyzny poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Był on poszukiwany do odsiadki roku i dwóch miesięcy więzienia za przestępstwo kradzieży. Dzięki zdobytym informacjom wytypowano miejsce, w którym może przebywać poszukiwany. Policjanci pojechali pod ustalony adres, gdzie potwierdzili swoje przypuszczenia i zatrzymali mężczyznę. Następnie został on doprowadzony do odbycia zasądzonej kary. Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak ważną rolę w codziennej służbie pełnią dzielnicowi. To policjanci pierwszego kontaktu, którzy doskonale znają swój rejon, mieszkańców oraz pojawiające się tam zagrożenia. Ich praca to nie tylko działania profilaktyczne, rozmowy z mieszkańcami czy dokumentowanie służby, ale również konkretne działania w terenie i realne efekty wpływające na bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Strażnicy miejscy w trakcie patrolowania ulic Konina otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonej mieszkanki dotyczące starszego mężczyzny przebywającego na terenie dworca, który sprawiał wrażenie zagubionego i potrzebującego pomocy. Mężczyzna nie potrafił określić, co się stało, ani podać adresu zamieszkania. Strażnicy skontaktowali się z rodziną tego pana, pomogli mu bezpiecznie wrócić do domu. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Przypomnijmy, że w przypadku zauważenia osoby zagubionej, zdezorientowanej lub wymagającej wsparcia należy podejść i spokojnie zapytać, czy potrzebuje pomocy, nie pozostawiać takiej osoby bez opieki, a jeśli to możliwe, pomóc w kontakcie z rodziną lub opiekunami. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM, a za kilka minut opowiem o mężczyźnie podejrzanym o rozbój.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Kolejni kierujący z sądowymi zakazami zatrzymani przez policjantów. Na początku tygodnia mundurowi z Komendy Powiatowej w Turku z Wydziału Ruchu Drogowego oraz z Komisariatu w Dobrej podczas pełnionej służby zatrzymali do kontroli kierujących, którzy pomimo aktywnych zakazów sądowych zdecydowali się wsiąść za kierownicę. Jednym z zatrzymanych był 30-letni mieszkaniec powiatu tureckiego. Mężczyzna kierował pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Dodatkowo posiadał również decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania. Natomiast policjanci z Dobrej zatrzymali 28-letniego kierującego motorowerem. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, a ponadto posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów kategorii AM. Przypomnijmy, że niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. Teraz jeszcze szybkie przypomnienie o tym, co wydarzy się już jutro. W niedzielę od 14 do 17 będzie można zwiedzić jednostki ratowniczo-gaśnicze numer 1 i numer 2 Państwowej Straży Pożarnej, czyli te przy ulicy Przemysłowej w Nowym Koninie i przy ulicy 3 Maja w Starym Koninie. Dla odwiedzających 24 maja właśnie te dwa miejsca przygotowane zostaną konkursy z nagrodami, będą różne inne atrakcje, także zapraszamy, zachęcamy, strażacy będą od 14 do 17 w niedzielę 24 maja czekać na wszystkich, którzy przyjdą całymi rodzinami, bez względu na wiek można przyjść, można zobaczyć wyposażenie, które i w Starym i w Nowym Koninie jest naprawdę bardzo nowoczesne, bardzo bogate, dużo jest tych wozów, różnych sprzętów, warto tam się wybrać i zobaczyć, jak strażacy wyglądają, jak ta ich praca wygląda od kuchni. Policjanci z Komendy Miejskiej w Koninie zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie rozboju oraz spowodowanie uszkodzeń ciała pokrzywdzonego. Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych na terenie Konina. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca użył przemocy wobec pokrzywdzonego, kopiąc go po twarzy, a następnie ukradł m.in. telefon komórkowy wraz z ładowarką, dowód osobisty oraz inne rzeczy osobiste. Sprawą zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzenia w

0: Ci z Turku odnotowali kilka przypadków przemocy domowej, co skutkowało zastosowaniem środków prawnych wobec sprawców. Funkcjonariusze mogą wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej. Pamiętajmy, przemoc domowa to nie prywatna sprawa. Każde zgłoszenie może uratować zdrowie, a nawet życie drugiego człowieka w sytuacji zagrożenia. Dzwońmy pod numer alarmowy 112. I w związku z tym podobna sprawa. Policjanci z komisariatu w Kłodawie zatrzymali 29-letniego mieszkańca podejrzanego o znęcanie się nad rodziną oraz inne przestępstwa z użyciem przemocy. Do zatrzymania doszło w jednej z miejscowości na terenie gminy. Funkcjonariusze zostali skierowani na miejsce po zgłoszeniu dotyczącym agresywnego zachowania mężczyzny wobec domowników. Jak ustalili, 29-latek, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę i zaatakował członków swojej rodziny. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał chwytać jednego z domowników za szyję i dusić go, jednocześnie żądając wydania alkoholu. Następnie miał zaatakować swojego ojca, którego również dusił, oraz kierował wobec niego groźby pozbawienia życia. Na miejscu obecni byli pozostali członkowie rodziny, którzy obawiali się agresywnego zachowania podejrzanego. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że agresywne zachowanie mężczyzny wobec najbliższych trwało od dłuższego czasu. Jak ustalili policjanci, 29-latek regularnie wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał członków rodziny słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, poniżał ich, groził pozbawieniem życia, a także stosował wobec nich przemoc fizyczną. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących znęcania się psychicznego i fizycznego nad rodziną oraz usiłowania rozboju. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 26 zdarzeń, w tym 11 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe. Co jakiś czas przypominam, że te alarmy fałszywe to nie jest tak, że ktoś sobie robił żarty. Na ogół chodzi o to, że na przykład włączył się alarm takiego systemu, który powinien wykrywać dym, to się często dzieje w sklepach, albo na przykład ktoś zadzwonił w dobrej wierze, bo wydawało mu się, że coś złego się dzieje, a okazało się, że na miejscu, że nie ma takiej konieczności, żeby strażacy tam interweniowali. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych zaistniałych sytuacji wyniosły 117 100 zł, a wartość uratowanego mienia więcej, 132 000. W działaniach brało udział 55 zastępów, a w skład tych zastępów wchodziło dokładnie 254 strażaków PSP i OSP. I to były wszystkie tematy na dziś, a kolejne spotkanie z naszymi służbami już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
1: Powtórkę.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Podczas rozmowy z prezesem MPC Konin poruszyliśmy dwa ważne tematy związane z funkcjonowaniem miejskiego systemu ciepłowniczego oraz rozwojem geotermii w Koninie. Sławomir Lorek wyjaśnił zarówno kwestie dotyczące końca sezonu grzewczego i akcji 20 stopni, jak i aktualny stan badań sejsmicznych prowadzonych pod kątem nowych odwiertów geotermalnych.
0: Panie prezesie, co roku MPS prowadzi taką bardzo fajną kampanię, przekonującą do 20 stopni, żeby ją utrzymać w mieszkaniach, tą temperaturę. To ma wymiar i ekologiczny, i ekonomiczny. I pytanie moje dotyczy tego, dlaczego sezony grzewcze tak długo trwają wciąż, w momencie, kiedy mamy dość dobrze ocieplone bloki, domy, które też korzystają z ciepła z MPS-u, też są coraz lepiej termoizolowane. Dlaczego nie możemy przekonać odbiorców, żeby jednak trochę później to ogrzewanie w sieci załączać, trochę wcześniej je wyłączać? Bo owszem, mogę sobie zakręcić kaloryfery w mieszkaniu, ale i tak w jakimś stopniu te koszty tego poniosę i tak to środowisko nadal gdzieś tam jest nadwyrężane, choćby przez tą biomasę, która jest spalana, którą można byłoby zaoszczędzić w tym czasie, kiedy nie zużywamy tej energii tak dużo.
4: Panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie, natomiast chciałbym wyjaśnić, że to odbiorcy decydują, kiedy my zakończymy sezon grzewczy. Jeżeli dzisiaj mamy pojedyncze wyłączenia, które są, nie możemy tego sezonu zakończyć. Natomiast ja chcę też uspokoić. Pan redaktor tu powiedział o regulatorach, termostatach, które są przy każdym grzejniku w mieszkaniu, pod warunkiem, że są i pod warunkiem, że z niego korzystamy. I to jest właśnie w naszej akcji dotyczącej 20 stopni. Nam chodzi o to, żeby też w tych mieszkaniach osoby się nie przygrzewały. Natomiast również, czy to są węzły MPC-u, czy to są węzły spółdzielni, czy odbiorcy, mamy również ustawienia pogodowe. I jak mieliśmy okazję, szczególnie ten weekend majowy, on w tym roku wyjątkowo był

0: ciepły, to my po parametrach w naszej sieci możemy powiedzieć, że większość odbiorców w ogóle nie brała ciepła, bo albo sama zakręciła sobie to ciepło, przykręciła na węźle, albo automat to zrobił. Także weekend majowy w Koninie wyglądał tak, jak typowo sezon letni, mimo że jeszcze mamy tak zwany okres właśnie zimowy, jeżeli chodzi o dostarczanie ciepła. Pojedynci odbiorcy się w tym momencie wyłączyli. Wszyscy czekają, no wszyscy wiedzą, że mamy zimnych ogrodników, dzisiaj zimnej Zośki, ale ja myślę, że w przyszłym tygodniu w naszych planach sezon był grzewczy, zaplanowany do 20 bodajże 4, 5 maja i prawdopodobnie tak ten sezon zakończymy. Także jeżeli najwięksi odbiorcy się odłączą, znaczy poproszą o wyłączenie, to wtedy my to zrobimy. Natomiast też promując 20 stopni, to również staramy się, ażeby to odbiorca zarządzał tym ciepłem, bo najdroższe ciepło jest to, które marnujemy. I osobiście, patrząc z perspektywy kilku lat, kiedy mam okazję pracować w firmie MPEC Konin, kiedy prowadzimy te akcje, ta świadomość odbiorców jest coraz to większa. Mamy dzisiaj sytuacje takie, że w pewnych instytucjach, jak szkoły, przedszkola, nie obniża się temperatury przez otwieranie nadmierne okien, tylko montuje się termostaty i świadomie się z nich korzysta. Także akcja, którą my prowadzimy 20 stopni, ma na celu po pierwsze, żeby nie marnować tego ciepła. Jeszcze raz powtórzę, najdroższe ciepło jest to, które marnujemy. Ja myślę, że każdy z nas pamięta, albo chodząc po osiedlach nieraz widzi nadmierne otwieranie okien, bo ktoś nie korzysta z termostatu. Należy wieczyć mieszkanie, ale również trzeba z tego korzystać świadomie. No i rzecz, którą my prowadziliśmy w tej akcji, organizm nie powinien się być przegrzewany, tak? Wielu twierdzi, że 20 stopni to jest za mało. Oczywiście no, są pomieszczenia takie jak łazienka, gdzie ten komfort powinna być wyższa temperatura, ale uczmy się zarządzać tym ciepłem bez względu na to, czy mieszkamy w budynku wielorodzinnym i mamy mieszkanie, czy mieszkamy w domku jednorodzinnym i mamy wpływ na to, co jest w węźle. Każdy z nas ma wpływ, jak będzie zarządzał tym ciepłem, które my jemu dostarczamy.
1: No i pytanie właśnie o te badania sejsmiczne, które były prowadzone. Czy już jakieś wstępne wyniki mamy?
0: To znaczy, badania sejsmiczne, które były prowadzone w Koninie, były prowadzone w ramach projektu Urgent, finansowanego przez Unię Europejską. Byliśmy drugim miejscem, gdzie w terenie takie badania zostały przeprowadzone. I to jest też dobra okazja, żeby podziękować i pochwalić mieszkańców Konina, bo na długości 8 km zostało rozłożonych 650 czujników i po tygodniu 650 czujników zostało zebranych. I to zaskoczyło naszych partnerów, akurat z Holandii, że 100% czujników, i to też dzięki Państwu, bo Państwo informowaliście, 100% czujników się odliczyło. W tej chwili są badania prowadzone w Belgii i jak te badania zostaną zakończone w Belgii, to w ciągu, myślę, że pod koniec drugiego kwartału, no już nie zdążymy, czyli raczej to będzie trzeci kwartał tego roku, powinniśmy dostać wyniki tych badań. One są, one na bieżąco były tutaj analizowane, mierzone, natomiast tak jak powiedziałem, kiedy zakończy się badanie w tych trzech lokalizacjach, to będzie taki ten moment szczegółowego opracowania wyników. A co jest ciekawe w tych badaniach? Czujniki odbiorcze, które były, tam również była część czujników typowo innowacyjnych, czyli to będzie porównywanie wyników w oparciu o czujniki tradycyjne, jak również te czujniki innowacyjne. Także cierpliwie czekamy na wyniki i tak jak powiedziałem, do końca drugiego kwartału badania w terenie, a w trzecim kwartale, myślę, że pod koniec trzeciego kwartału powinniśmy otrzymać wyniki dotyczące zasobów wód geotermalnych na tym poziomie do 4 km, a my badania robiliśmy 4 km na wschód, czyli aż tam pod Szczepidło i 4 km na zachód, czyli aż za Chorzeń, tak? Czy tam w okolice Chorznia. Czyli wzdłuż tej linii 8 km zostało wzdłuż rzeki Warty przebadane. Badania sejsmiczne w ramach projektu Urgent, i tak jak powiedziałem, jest to projekt innowacyjny. Jest to projekt finansowany w 100% przez środki Unii Europejskiej, w który zaangażowane są różne firmy i badawcze, naukowe, a również te, które na co dzień zajmują się określaniem zasobów wód geotermalnych, były przeprowadzone między 20 a 24 kwietnia. Były to badania terenowe. Wcześniej, na początku kwietnia, były przeprowadzone badania w mieście, na terenie Węgier, i jeszcze po nas badania są również na terenie Belgii. I te badania są po to, ażeby określić. My zostaliśmy wytypowani do tych badań, między innymi dlatego, że parametry otworu Konin GT1, który został zakończony w roku 2015, mamy wydajność 150 metrów sześciennych na godzinę, a kilometr dalej, w kierunku wschodnim, wydajność mieliśmy 80 metrów sześciennych na godzinę. Czyli co jest przyczyną, że kilometr dalej mamy inną wydajność? I tego nie da się inaczej określić, jak na dokładnej analizie zasobów na całym odcinku, który został przez naukowców wskazany. Te badania się odbywały wzdłuż rzeki Warta, w kierunku wschodnim i w kierunku zachodnim, po 4 km. Analiza tych badań pokaże nam, jak te zasoby geotermalne wyglądają właśnie na tym odcinku, tam gdzie te badania były przeprowadzone, czyli mówimy nie tylko na terenie wyspy Pociejewo, ale badania wykraczały poza wyspę, i z drugiej strony mają też określić precyzyjnie, na tyle co się da, w którym kierunku powinniśmy wykonać drugi otwór kierunkowy, który byłby otworem zatłaczającym, ażeby miał lepsze parametry niż otwór Konin GT3. Wskazany otwór Konin GT3, on został wskazany w oparciu o analizy również geologiczne, ale życie pokazało, że mamy tam gorsze parametry. Między innymi z tego powodu, na podstawie tych badań, chcemy określić kierunek. Na wschód już wiercić nie będziemy. Geopolityka pokazuje, że kierunek wschodni nie jest właściwy. Mamy do wyboru albo na zachód, no jeszcze jest północ i południe. Raczej mówimy o kierunku tutaj zachodnim, tam gdzie kiedyś był wyznaczony otwór Konin GT2, bo on jest na mapach, tylko że to miał być otwór, ale niestety jest to teren zalewowy, ale dzisiaj przy możliwości odwiercenia otworu kierunkowo, czyli możemy albo go wiercić i trajektoria to jest S-ka albo J-ka, tu raczej mówimy o J-ce, bo J-ka daje większe możliwości wykonania dłuższego filtra, czyli poprawienia parametrów chłonności, pod warunkiem, że dobrze wjedziemy w odpowiednią warstwę geologiczną, gdzie te zasoby wody geotermalnej są zmagazynowane.
2: O badaniach sejsmicznych, projekcie Argent oraz planach związanych z rozwojem geotermii w Koninie mówił prezes MPC Konin Sławomir Lorek. Stowarzyszenie Nasze Gosławice udało się założyć zaledwie kilka miesięcy temu, a grupa już działa, aby zorganizować 13 czerwca Dzień Gosławic. W tym celu zbierają złom i butelki, aby zebrać potrzebne pieniądze. Ale Dzień Gosławic to zaledwie wierzchołek działań, jakie podjęło stowarzyszenie.
1: 13 czerwca będziemy mieć pierwsze w historii takie wypasione duże święto Gosławic, pierwsza taka impreza. Skąd pomysł i kto stoi za organizacją tego wydarzenia, oprócz was, kto się jeszcze włącza?
3: Tak naprawdę to już od dawna chcieliśmy zorganizować w Gosławicach taką imprezę typu Dzień Gosławic, dlatego że czegoś takiego nam brakowało. Akurat nadarzyła się okazja, że kilka organizacji chce się włączyć w organizację takiego dnia, i oprócz stowarzyszenia Nasze Gosławice w organizację tego dnia włącza się też Schronisko Młodzieżowe, włącza się Klub Biegacza Aktywni Konin. Także tutaj te organizacje uczestniczą w całości w tym Dniu Gosławic. Mamy dużo firm partnerów wspierających, także dopinamy tutaj ostatnich szczegółów i 13 czerwca od godziny 15 zapraszamy do Gosławic.
1: I to wszystko będzie się działo przed szkołą, przed zespołem szkolno-przedszkolnym, tam na parkingu.
3: Tak, wszystko będzie się działo na parkingu. Plan jest dosyć bogaty. Oprócz tego, że będą atrakcje z okazji też Dnia Dziecka dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będą dmuchańce, będzie malowanie herbu Godzięba Andrzeja Łaskarza. To jest tutaj też związane z rokiem Andrzeja Łaskarza, który mamy właśnie w mieście. Będą biegi dla dzieci, dla przedszkolaków bieg na 100 metrów, dla troszeczkę starszych na 300, na 500 metrów i cała impreza zakończy się już wieczorem o godzinie 21. Jest bieg, który odbywa się już od kilku lat w Gosławicach. Jest to bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci organizowany przez klub biegaczy aktywni Konin.
1: No właśnie, to jest ciekawa sprawa, ten bieg. On wjedzie jakim szlakiem?
3: To jest bieg z Gosławic w kierunku Bieniszewa, Puszczy Bieniszewskiej i z powrotem. Jest to bieg nocny w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Zawsze osoby, które znajdą tą kwitnącą paproć, mogą liczyć na specjalne nagrody.
1: Bo tak sobie też myślę, Puszcza Bieniszewska, przez którą ten bieg prowadzi, ona chyba zahaczała nawet tu o tereny Gosławic, pod Gosławicę kiedyś sięgała, bo jak mamy za Gosławicami, jest takie wzniesienie, tam jest las, jest taki stary dąb, pomnik przyrody, no to chyba jest właśnie pozostałość puszczy, która potem została przesiana przez drogę i trochę przerzedzona, tak? Tak sobie wyobrażam te dawne, prehistoryczne czasy tej okolicy.
3: Tak, dokładnie tak. No ma to też gdzieś tam związek, no to były też to tereny gminy Gosławice i tutaj tych historycznych terenów, ale jest to kontynuacja, co roku, od kilku lat ten bieg się odbywa, my jesteśmy zadowoleni, w tym roku właśnie się wszystko rozszerza, jeszcze o biegi dla dzieci, bo tego nie było, no i dopinamy ostatnie szczegóły tej imprezy i zapraszamy tutaj wszystkich mieszkańców oczywiście miasta i okolicznych miejscowości na 13 czerwca do Gosławic.
1: Coś takiego fajnego założyłem w programie, Żur Gosławski. Skąd ten pomysł, żeby tak nazwać, jakaś receptura specjalna tutaj, lokalna?
3: Właśnie tego nie mogę zdradzać, rzeczywiście tutaj zapraszam na Żur Gosławski, tak. Przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice powstaje koło gospodyń miejskich. Tak, dlatego, że nie możemy utworzyć, chcieliśmy utworzyć koło gospodyń wiejskich w Gosławicach, ale z tego tytułu, że jesteśmy częścią miasta aktualnie, nie ma takiej możliwości i zakładamy koło gospodyń miejskich, czyli taką organizację, która może będzie początkiem koła gospodyń wiejskich później, ponieważ mamy tutaj chętne osoby do tego, żeby właśnie coś przygotować. Tutaj właśnie Żur Gosławski, tak jak mówię, no nie będę zdradzał oczywiście przepisu, zapraszam 13 czerwca, żeby jego spróbować. I pojawią się tutaj, no oprócz tego żuru będzie chleb ze smalcem, będą ciasta, także oprócz tego, że można się miło będzie pobawić, można będzie też tutaj sobie coś przegryźć. Na scenie będą występowali tutaj lokalni artyści, również z Gosławic, będą występowały dzieci ze szkoły numer 10 w Koninie, z przedszkola numer 13, czyli tutaj części zespołu szkolno-przedszkolnego. Także no wszyscy tutaj są zaangażowani w to, żeby to się nam udało. Cała akcja jest ogólnie oddolna, społeczna. Chodzimy po sponsorach, ułatwimy, no i myślę, że będzie z tego coś tutaj fajnego.
1: Już chyba miesiąc czy dwa działa stowarzyszenie formalnie. Widziałem nawet logo Gosławic, które się pojawiło na waszym Facebooku. No właśnie, jakie plany w najbliższym czasie? Chyba z takich priorytetów też to jest nakłonienie mieszkańców, żeby głosowali na projekt wasz w KBO. Chyba mieszkańcy Gosławic nie będzie trzeba przekonywać do tego, ale proszę powiedzieć wreszcie mieszkańców Konina. Co to takiego będzie? Jaki macie pomysł w tym roku, jeśli chodzi o koniński budżet obywatelski?
3: Tak, mamy tutaj, zgłaszaliśmy kilka pomysłów. Jeden z takich tych ważniejszych pomysłów to jest Park Gosławice, czyli to jest park, który będzie graniczył w zasadzie z Muzeum Okręgowym w Koninie. Jest to miejsce, które tak naprawdę ma upamiętniać też ten rok, który tutaj mamy, czyli rok Andrzeja Łaskarza. Pomysł tego parku jest związany z tym rokiem. No myślę, że mieszkańców Gosławic nie będzie trzeba przekonywać do tego, żeby zagłosować w budżecie obywatelskim właśnie na to, żeby ten park powstał, ale tutaj też do mieszkańców pozostałych części miasta chciałem zaapelować, żeby też poparli ten pomysł. Naprawdę tutaj właśnie na przykład przy okazji Nocy Muzeów, jeżeli byśmy mieli tutaj ten park również, to jest to dodatkowa atrakcja w mieście. Są to tereny obecnie nie zagospodarowane, ale bardzo ładnie położone, z których można tutaj wiele, wiele czerpać. Tam między innymi planowany jest taki mały mostek na chwilę obecną, nasadzenie zieleni, posprzątanie tego miejsca i byłby tutaj kolejny park, który no tak naprawdę powinien być od dawna, a 600-lecie śmierci Andrzeja Łaskarza i właśnie rok, który teraz mamy, jest to świetna okazja do tego, żeby ten projekt poprzeć i tą pierwszą część tego parku właśnie zagospodarować, bo tam jest dużo hektarów ziemi ogólnie. Chcemy zacząć ten park robić, żeby może na przykład za rok czy za dwa właśnie tutaj nadać imię tej części imienia Andrzeja Łaskarza.
1: którym to miejscu dokładnie? Ten
3: park będzie znajdował się między dworkiem, który jest częścią Muzeum Okręgowego, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Gosławicach.
1: A właśnie, stowarzyszenie, które tak prężnie działa i różne inicjatywy podejmuje, czy właśnie to Święto Gosławic, czy te projekty KBO. Jest taki trend teraz, ostatnio właśnie, że północ Konina chce walczyć o swoje prawa, te osiedla i w Pątnowie, i w Łężynie są stowarzyszenia, które działają. I właśnie wy tutaj w Gosławicach. Jak wiele osób już teraz skupiacie? W jakim wieku te osoby są? I czy trzeba było mieszkańców namawiać, żeby się w coś takiego włączyli, w taką inicjatywę?
3: No my się bardzo cieszymy, dlatego że mieszkańców nie trzeba namawiać tutaj do aktywności obecnie. Mieszkańcy sami tutaj przychodzą tak naprawdę z różnymi inicjatywami i to stowarzyszenie, sformalizowanie tej współpracy pozwala na to, że po prostu łatwiej pewne rzeczy można zorganizować, tak? I tutaj to stowarzyszenie nasze Gosławice właśnie dlatego też powstało, że po prostu możemy razem więcej i te inicjatywy, które się pojawiają, te budżety obywatelskie, ten Dzień Gosławic, mamy już tam następne na jesień pomysły oczywiście do organizacji, jeżeli nam nie zabraknie siły działania, to będziemy to wszystko kontynuować dalej, ale tak naprawdę mieszkańcy sami czują tutaj potrzebę. Jest to też związane z tym rokiem Andrzeja Łaskarza, też również z gminą Gosławice, gdzie tutaj tak naprawdę te dokumenty gdzieś tam zostały po części przygotowane. Mieszkańcy czują się po prostu tutaj taką społecznością obywatelską, zaczynają czuć tutaj tą obywatelskość i czują, że mieszkają, jeżeli chodzi o Gosławice, ja oczywiście nie mogę nic złego tutaj powiedzieć, ja bym mógł tutaj bardzo długo mówić o Gosławicach, jeżeli chodzi o same pozytywne rzeczy, bo tutaj urodziłem się i mieszkam oprócz czasu spędzonego na studiach w Poznaniu, więc same tutaj pozytywne rzeczy. To jest świetne miejsce do mieszkania, to jest świetne miejsce do życia. Jest tutaj mnóstwo właśnie terenów zielonych, tylko trzeba to zagospodarować, zrobić infrastrukturę. I naprawdę tutaj w Gosławicach się dobrze żyje, w Gosławicach się dobrze mieszka. No i świetnie, że właśnie ludzie też czują tą inicjatywę, wiedzą, że sami coś mogą tutaj, jeżeli wezmą w czymś udział, to sami mogą coś tutaj do czegoś dojść tak naprawdę.
1: Tylko,
3: nie?
1: Że ta część miasta jest trochę tak odcięta od centrum, tą przepaścią, tą drogą, która nie ma ścieżki rowerowej, jest jednak kawał drogi do centrum. Ale to też są takie warunki, że możecie być w pewnym sensie samowystarczalni. Tutaj właśnie myślę, że obecność stowarzyszenia, takiej formalnej grupy, pozwoli władzom miasta lepiej dostrzegać wasze potrzeby i bardziej się skupiać na waszym głosie, na waszych oczekiwaniach, tak? Mam nadzieję, że coś jakoś zmieni.
3: No też mamy taką nadzieję, ale panie redaktorze, co by się tutaj nie stało, to ja i tak uważam, że w zasadzie na tych terenach powinna istnieć gmina Gosławice, dlatego że cały ten układ, który jest stworzony, jest sztuczny i te tereny to nie są tereny w żaden stopniu tak naprawdę miejskie i to pokazuje ten przemysł, który tutaj się zmienia w chwili obecnej. Jeżeli było miasto, gdzieś tam to rosło, się dobrze funkcjonowało, to było okej, no bo to się jeszcze, tak powiedzmy, pompowało. Ale teraz, w chwili obecnej, gdzie tam część tego przemysłu się zmienia, jest ta transformacja, no to nie ma tutaj już żadnej racji bytu tak naprawdę, moim zdaniem. Więc tutaj my zostajemy tak naprawdę, to samo widać tutaj po wszystkim tak naprawdę. Po naszej reprezentacji politycznej, po wszystkim widać to, że tutaj jakby ten teren jest całkowicie odrębny tutaj od miasta, więc moje zdanie nadal będzie takie i pewnie się nigdy nie zmieni, że Gosławice nadal powinny być gminą. Natomiast my chcemy tutaj współpracować i czerpać tego po prostu, co jest na chwilę obecną, tak?
1: To jeszcze raz na koniec zapraszamy. 13 czerwca, tak? Od której godziny?
3: Zapraszamy od godziny 15 na boisko przy szkole podstawowej numer 10.
1: Na pierwsze święto Gosławic.
3: Dokładnie, zapraszamy. My wykazujemy tutaj wiele inicjatyw. Zapraszamy również, jeżeli ktoś by miał jakiś złom bądź butelki do oddania, bo tutaj też zbieramy jako stowarzyszenie między innymi z przeznaczeniem na tych funduszy na organizację Dnia Gosławic. Mamy teraz taką akcję zbierania złomu i zbierania butelek, także jeżeli ktoś miał coś wolnego, to zapraszamy.
2: Mówił Arkadiusz Wojtczak ze Stowarzyszenia Nasze Gosławice. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym przygotowało wyjątkowe atrakcje dla najmłodszych. Opowiemy o średniowiecznych warsztatach skryby, konkursie plastycznym oraz planowanych niespodziankach.
4: Anita Rossa, Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, historyk sztuki.
2: Już niedługo mamy Dzień Dziecka, jedno z takich chyba weselszych, nie powiem świąt, ale dni w roku, bo kto nie lubi uśmiechu i zabawy dzieci, kto nie wspomina wielu dni dziecka, jakie sobie gdzieś tam w szkole czy z rodzicami przeżywał. Wiele atrakcji organizują gminy, domy kultury i również Muzeum tutaj w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu też organizuje Dzień Dziecka. Co będzie się działo w ten Dzień Dziecka? Raczej dzień przed.
4: Tak, przygotowaliśmy atrakcję dla najmłodszych. 31 maja od 10 do 14 będzie można do nas przyjść i poczuć się jak średniowieczny skryba. Dzieci będą mogły pisać gęsim piórem i atramentem. Będą pieczęcie woskowe, które trzeba będzie wykonać też. I można będzie ozdobić też okładkę tak w stylu średniowiecznej księgi i samemu napisać coś w środku. A poza tym łączymy naszą akcję z akcją, która będzie wtedy w sanktuarium i będzie można u nas napisać kartkę dla Matki Bożej, którą potem dzieci zaniosą w procesji Matce Bożej Licheńskiej.
2: To też jest niezwykła inicjatywa. Tak mi się ze średniowiecznym pisaniem przede wszystkim kojarzą te pierwsze litery, takie zdobione często na początkach ksiąg. Również to będzie tutaj troszeczkę ćwiczone coś tego typu?
4: Tak, dzieci dostaną taką przygotowaną kartę i rzeczywiście będą mogły poćwiczyć pisanie kaligrafii i pięknych inicjałów, a potem też spróbują same napisać własne imię w takim stylu i to wszystko jest przygotowane na karcie, a poza tym ten, kto wypełni wszystkie zadania, które przygotowaliśmy dla dzieci, będzie miał też na koniec dyplom skryby, więc każde dziecko otrzyma dyplom skryby jako zatwierdzone, jeśli oczywiście pozytywnie przejdzie wszystkie testy.
2: No to będzie mogło potem opowiadać, troszeczkę parafrazując, jeden chyba z bardziej uwielbianych filmów w naszym kraju, czyli Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, jak to jest być skrybą, będzie mogło takie dziecko opowiedzieć. No ułatwi to później, myślę, troszeczkę lanie wody na maturze ustnej z języka polskiego parę lat później.
4: Muszę przyznać, że rzeczywiście ten film nas zainspirował i tytuł naszego Dnia Dziecka właśnie zaczerpnęliśmy z tego, jak to jest być skrybą, tak, ale też nawiązujemy do naszej wystawy Światło w cieniu gotyku, bo gotyk to też właśnie skryptoria, które powstawały przy katedrach i tam właśnie też pisano tym gęsim piórem, więc u nas będzie można się troszeczkę cofnąć w czasie.
2: Czy jakieś zapisy obowiązują?
4: Nie obowiązują zapisy, można przyjść w każdej chwili od 10 do 14, nie musi być tu punktualnie 10, można przyjść o 11 i to same atrakcje będą czekały na każde dziecko, także spokojnie jesteśmy do dyspozycji dzieci i czekamy w tym dniu. Będą też maskotki, które będzie można ze sobą zabrać, więc i jeszcze wiele niespodzianek, które można będzie zobaczyć na miejscu.
2: No serdecznie zapraszamy, więc zakładam, że również jest to darmowe?
4: Tak, to jest darmowa atrakcja, oczywiście.
2: Tym bardziej serdecznie zapraszamy, no żal nie skorzystać. A poza tym mamy jeszcze konkurs, co prawda niezwiązany już z byciem skrybą, ale również tutaj konkurs muzeum przygotowało. Opowiedzmy troszeczkę o nim.
4: W tym roku zapraszamy dzieci do przyjrzenia się zabytkom w swoich miejscowościach. Chcemy, żeby zwróciły uwagę na to, co jest zabytkowe w najbliższym otoczeniu ich i pokazały nam to w taki sposób, jaki to widzą. Czyli nie musi to być już gotycki kościół, tylko po prostu to, co znajduje się obok, zachwyca dzieci, żeby zwróciły uwagę na te stare budowle, może pomniki, które są w ich miejscowości i nam narysowały. Spodziewamy się, że będziemy w ten sposób mieli przegląd z całej Polski, bo rzeczywiście nasze konkursy mają taki zasięg i dzieci, jak tutaj przyjeżdżają, dostają też informacje i potem będzie wystawa pokonkursowa i będzie można zobaczyć te zabytki dzieci.
2: O, no to też myślę, że to będzie wyjątkowa wystawa, no bo jednak dzieci na takie rzeczy patrzą troszeczkę inaczej niż my dorośli. Chociaż pewnie tych kościołów gotyckich troszkę się może pojawić, bo to jest pierwsza rzecz, o której ja pomyślałem, jakby z mojej miejscowości miał powiedzieć o jakimś zabytku. No drugim jest wielka koparka.
4: No niestety są ograniczenia wiekowe, więc od 5 do 14 lat dzieci mogą brać udział. Może kiedyś pomyślimy o czymś dla dorosłych, ale w tym roku mamy konkurs dla dzieci.
2: Więc wszystkie dzieci również serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. W jaki sposób tutaj te prace można dostarczać?
4: Prace można przesłać pocztą, jeśli ktoś mieszka daleko, ale można też przynieść do nas do muzeum i zostawić tutaj u pań, które są na salach i one tutaj u nas zostaną. Technika jest płaska, więc nic nie wyklejamy jakimiś, nie wiem, plastelinami, czy żeby nie było wypukłe. Płaska, flamastry, farby, kredki.
2: I do kiedy można przynosić?
4: Do 15 września.
2: Tak więc również serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym konkursie.
4: Wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobny upominek, a zwycięzcy oczywiście większą nagrodę.
2: Tym bardziej zachęcamy. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, zapraszamy do udziału.
2: Organizatorzy serdecznie zapraszają dzieci i ich rodziców do udziału zarówno w wydarzeniu z okazji Dnia Dziecka, jak i w konkursie plastycznym. To doskonała okazja do twórczej zabawy, poznania historii oraz zwrócenia uwagi najmłodszych na otaczające nas zabytki.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Naturalnie.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Dziś porozmawiamy o jednym z największych wyzwań młodego pokolenia – mieszkaniach. Naszym gościem jest Paweł Grabowicz, 22-letni student prawa i działacz społeczny z Koła, zaangażowany m.in. w Radę Młodzieżową przy Parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży, który na co dzień zajmuje się sprawami młodych ludzi, także w naszym regionie Wielkopolski Wschodniej.
7: Przejdziemy teraz do drugiej kwestii. Kwestii dostępności i warunków mieszkaniowych. To jest teraz, może nie powiem palący temat w Koninie, ale na pewno temat, który wybrzmiał, ponieważ niedawno była konferencja prasowa pana radnego Czerniejewskiego z Nowej Lewicy przed blokiem budowanym specjalnie dla studentów. Studenci za około 600 parę złotych, spełniając kilka warunków, czyli to, że chociażby tam chyba była średnia 4.0 na studiach, no i oczywiście wykaz PIT-u z naszego tu konińskiego Urzędu Skarbowego. Nawet jeżeli to jest 0 zł PIT-u, bo żeby to zaznaczyć, nie musi to być osoba pracująca. Jeżeli ktoś spełnia te warunki, to mógł takie mieszkanie uzyskać. Czyli teoretycznie możemy powiedzieć, że jeszcze jak się spojrzy na ceny mieszkań na przykład w Koninie w stosunku do wielkich miast, nie wygląda to aż tak tragicznie. No ale mimo wszystko, pomimo tego jakby, no ten Konin i pewnie również pana Koło i obstawiam, że również Słupca czy Turek mierzą się z tematem wyludnienia, masowego wręcz czasami wyludnienia. Jak poradzić sobie z tym problemem? Czy również tutaj Rada Młodzieżowa ma jakieś rozwiązania, ma jakieś pomysły, a może na coś szczególnie chce zwrócić uwagę?
8: Tutaj na pewno trzeba rozróżnić te miasta duże i te miasta mniejsze i obszary wiejskie. Wyjść trzeba od tego, że w dzisiejszych czasach nieraz dla młodego człowieka własne mieszkanie to jest jedno z dalekich marzeń, które jest ciężko osiągnąć po prostu. Młodzi, szczególnie w tych większych miastach, ceny mieszkań ich dobijają, czy to nawet wynajmu, które też są bardzo duże. W mniejszych miejscowościach, tak jak już pan też również wspomniał, problem jest z tym wyludnieniem, bo z jednej strony mieszkania idą w górę, bo to jest oczywiste, ale młodzi z tych miast, tak jak z Koła, z Turku, z Konina, uciekają. Więc trzeba działać, żeby zostali ci mieszkańcy, wrócili. Przykładowo ze studiów wrócili tutaj. Ale muszą mieć perspektywę. Jeżeli nie mamy perspektywy jako młodzi ludzie, to po co mamy wracać do tych naszych małych miast? Mimo że chcemy, no bo jesteśmy tutaj związani, mamy przecież dawne znajomości, rodzinę, ale nie mamy dobrej pracy. Często są to miasta, gdzie to życie codzienne nie jest, powiedzmy, dostosowane do młodego człowieka. Nie ma miejsc dla rekreacji, nie ma miejsc dla ludzi zainteresowanych bardziej kulturą. To również są jednak duże miasta dla nich. W dużych miastach na pewno problem jest z pustostanami, bo w samej Warszawie około 10 tysięcy wskazano tak w miarę na szybko.
2: Te mieszkania przytrzymywane po prostu inwestycyjnie, a nie wypuszczane pod wynajem. Wiemy, to jest duży problem, który pewnie nie zniknie
7: póki się podatek katastralny w tym kraju nie pojawi.
8: I tu jako Rada Młodzieżowa na pewno też chcemy walczyć w sprawie pustostanów, bo gdyby chociaż część nawet z tych 10 tysięcy, powiedzmy w Warszawie, zostało wpuszczone, że tak powiem, na rynek, od razu by ceny mieszkań w Warszawie spadły. I to dzięki temu młodzi łatwiej by mieli do tego dostęp. Ale jak wiemy, niestety tematy podatku katastralnego są raczej w Polsce póki co nieruszalne. Zresztą od lat 90. temat, powiedzmy, gorący kartofel, który każdy przerzuca, boi się podjąć tego też tematu.
7: Ja byłem zdziwiony, że w ogóle w ostatniej kampanii prezydenckiej ten temat w ogóle wybrzmiał, bo wcześniej to był taki taka rzecz, o której się absolutnie nawet nie mówiło za bardzo, no bo a gdzie? No teraz zaczęło się mówić, no ale od zaczęło do jakiejś realizacji, no to oczywiście jeszcze długa droga.
8: Musimy też na pewno stawiać na mieszkania, które buduje samorząd. Ciekawym też pomysłem jest stworzenie, powiedzmy, w stanie w miarę surowym czy deweloperskim, i przykładowo mieszkańcy wykańczają już na własny koszt, mimo że to nie są własnościowe mieszkania, tylko na czynsz wykańczają, a potem płacą przykładowo ten mniejszy czynsz. To na pewno też bardziej wiąże tą osobę z tym danym miejscem, która nie niszczy, bardziej dba o to otoczenie, bo mimo że wie, że to nie jest jakby w pełni jego, bo to jest, on wynajmuje, ale jednak on włożył pracę, włożył pieniądze, to też jest bardzo interesujący pomysł, żeby rozwijać tego typu mieszkalnictwo, ale oczywiście te samorządy, szczególnie mniejsze, tak jak w naszym regionie, muszą jednak o te budynki komunalne coraz lepiej dbać, bo no niestety, nie oszukujmy się, jest wiele miejskich budynków, gdzie ludzie mieszkają, wynajmują, to są te mieszkania komunalne, szczególnie kamienice, gdzie są w opłakanym stanie, szczególnie klatki schodowe. Sam jako wolontariusz Caritas i lider programu Na Codzienne Zakupy, gdzie docieram do najbardziej potrzebujących w kole, niejednokrotnie, niech mi pan wierzy, jak wchodzi się do takiej kamienicy, to dosłownie schody chodzą równo ze mną. Jak wchodzę po tych schodach, to dosłownie wszystko się trzęsie. Są też w opłakanym te budynki stanie, choć no nie oszukujmy się, to są miliony. Miliony, żeby to w jakimś stopniu utrzymać. Tu też na pewno to są zaniedbania nie tyle nawet obecnych władz, a to są od lat po prostu. Jeżeli od lat się nic nie wkłada pieniędzy w remont tych mieszkań komunalnych, to będzie tak dalej. Więc tu w kwestii mieszkalnictwa musimy akurat na pewno z perspektywy młodych podzielić jednak większe te miasta na mniejsze, bo we większych ogromny problem z cenami, że nie stać młodych na kupno, a w mniejszych miejscowościach po prostu z brakiem młodych, którzy uciekają.
7: Czyli tak trochę jakby pomysł tych mieszkań dla studentów w Koninie jest przestrzelony, można by powiedzieć, tak? Że znaczy ja nie chcę tutaj w żaden sposób atakować i tak dalej, no ale możemy powiedzieć chyba, że to nie brak mieszkań albo ceny mieszkań w Koninie są problemem, ale to, że nie ma perspektyw pracy i rozwoju, a równocześnie no, gdzieś tam jakiegoś awansu zawodowego, awansu społecznego, tak, przeskoczenia do tej, powiedzmy, o te pół klasy czy klasę gdzieś tam społeczną, jak to się kiedyś lubiło szeregować. Tu mieszkania powstaną, a prawdopodobnie, tak, sugerowałby pan, że mimo wszystko młodzi ludzie nie zdecydują się zostać w Koninie, pomimo pojawienia się takiej oferty.
8: Powiem tak, w 100% nie wiem, jak będzie w Koninie, bo jednak nie będę oszukiwał, że bardziej znam to z perspektywy troszkę jednak mniejszego miasta jak Koła, gdzie jednak tych młodych jest no, bardzo mało, którzy wyjeżdżają i nie wracają potem. Ale tak propos tego projektu tutaj w Koninie, co mogę powiedzieć, to powiem tak, pomysł jest bardzo ciekawy, bo to nie możemy powiedzieć, bo jest dla młodych, dla studentów zachęcające do studiowania też, no bo to nie oszukujmy się, czyli do rozwijania swoich zdolności, swojej kontynuowania tej nauki. Tylko mówię, jeżeli przyciągnie to młodych, żeby w Koninie zostali czy wrócili, to jest świetny pomysł. To na pewno będzie trzeba zobaczyć już po wprowadzeniu tego, ile tych młodych rzeczywiście te mieszkania, podejmie się tego mieszkania, tego wynajmu. Jeżeli będzie bardzo duże zainteresowania, no to program bardzo udany. Jeżeli nie, no to zobaczymy, że to jest problem wielofazowy wtedy i wtedy oprócz tych mieszkań trzeba będzie zapewnić no, całą tą resztę z perspektywy młodego człowieka, co niestety jest bardzo trudne.
7: No wydaje mi się, że mimo wszystko zapewnienie tego stabilnego rynku pracy jest trudniejsze niż wybudowanie tych mieszkań, co też nie zawsze przychodzi oczywiście samorządom czy rządowi łatwo. Pamiętamy świętej pamięci, że tak powiem, program Mieszkanie Plus, który no nawet sam poprzedni rząd przyznawał, że no to nie wyszło po prostu, więc gdzieś tam to nawet to nie jest łatwe, ale ten rynek mimo wszystko jest jeszcze trudniejszy do ogarnięcia, a jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o tą listę wskazaną przez Radę Młodzieżową przy Parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży.
2: O problemach ze swoimi czterema kątami dla młodych ludzi rozmawialiśmy dziś z Pawłem Grabowiczem z Koła, działającym w ogólnopolskich strukturach reprezentujących młode pokolenie. Dziękujemy za rozmowę i za zwrócenie uwagi na wyzwania, z jakimi mierzą się młodzi także tutaj, w naszej części Wielkopolski. Już w dniach 19-21 czerwca Plac Targowy w Kleczewie stanie się sercem jubileuszowego świętowania 660-lecia miasta. Przed nami 3 dni pełne koncertów, w tym naprawdę wielkich gwiazd, rodzinnych atrakcji, historycznych wydarzeń i niezapomnianej zabawy. Od Dawida Kwiatkowskiego przez piknik rycerski po widowiskowe piana party.
9: Od 19 do 21 czerwca Plac Targowy w Kleczewie zamieni się w centrum najlepszej zabawy, muzyki i rodzinnych atrakcji, no bo ruszają kolejne dni Kleczewa. W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz 660-lecia lokacji naszego miasta i z tej okazji przygotowaliśmy 3-dniowe niezapomniane świętowanie. Na naszych gości czekają koncerty topowych polskich artystów, eksplozja energii podczas piana party czy atrakcje w Wesołym Miasteczku. Zaczynamy 19 czerwca w piątek o 16 spektaklem dla dzieci Pinokio. To będzie wystawione przez Teatr Formana, dalej będą animacje dla najmłodszych, a od godziny 18 będzie już bardzo muzycznie z gwiazdą wieczoru Dawidem Kwiatkowskim o godzinie 21. I taka ciekawostka, bo nie wszyscy wiedzą, gitarzystą Dawida Kwiatkowskiego jest chłopak z Kleczewa, Michał Szczęsny. W sobotę 20 czerwca lokalne talenty i takie bardziej hip-hopowe uderzenie. Od 16.30 występy grup artystycznych z Centrum Kultury w Kleczewie, Niesamowite Dziewczyny z grupy tanecznej Revolta oraz GPM Studio, a później znów muzycznie od 18.30 z gwiazdą wieczoru BRO. A od 20.00 znowu szalona zabawa w pianie, piana party, tym razem z DJ-em Brezyną. W niedzielę będzie nieco spokojnie, historyczny piknik rodzinny. Od 15.00 zaczynamy spektakl Niezbroja, czyni rycerza. Wystawi go dla nas Teatr Form Wielu. A od 16.00 piknik rycerski z wybijaniem monet, z warsztatami rzemieślniczymi, ale także będzie stanowisko do strzelania z łuku oraz turniej strzelecki, na który już dzisiaj serdecznie zapraszam. Przez cały weekend będzie czynne Wesołe Miasteczko i dla dużych, i dla małych, a także dmuchany tor przeszkód dla dzieci. Serdecznie zapraszam oczywiście nie tylko mieszkańców gminy Kleczew, zapewniam, będzie fantastyczna zabawa.
2: A już dziś w gminie będą świętować Dzień Strażaka. Kto nie ma planów na popołudnie, warto by się zainteresował.
9: Będziemy świętować Gminny Dzień Strażaka w Kleczewie. Od godziny 15 na kleczewskiej Malcie będzie słychać dźwięki syren z czerwonych wozów bojowych. Będzie to dzień pełen atrakcji i wyjątkowa okazja, żeby podziękować naszym strażakom za ich trud, za serce wkładane w codzienną służbę. W bogatym programie będzie m.in. uroczysty przemarsz, apel okolicznościowy, ale także poświęcenie 2 nowych wozów, które trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie i w Sławoszewku. Będą pokazy sprzętu i działań ratowniczych oraz dmuchańce dla dzieci, bo wierzymy, że to one będą przede wszystkim wyciągać rodziców na Maltę, aby móc podziwiać sprzęt bojowy w całej okazałości. Serdecznie zapraszamy do Kleczewa.
2: To nie koniec informacji z gminy Kleczew. Ruszył program wyprawek dla maluchów. Ma to pomóc budować obraz miejsca przyjaznego rodzinom.
9: Wręczyliśmy pierwsze kleczewskie wyprawki dla malucha. Wartość takiej wyprawki to około 250 zł. No i w czwartek odebrała je pierwsza siódemka dzieci. Bardzo się cieszymy, że dzieci na terenie naszej gminy się rodzą. Niestety jest ich coraz mniej, dlatego stwierdziliśmy, że trzeba taki program uruchomić. Czyli ta kleczewska wyprawka dla malówka ma wspierać rodziny zamieszkujące na terenie naszej gminy i tworzyć takie przyjazne warunki dla rodziców wychowujących dzieci. Ja zawsze podkreślam, że każde nowe narodzone dziecko to jest kolejny argument i powód, dla którego my robimy na co dzień to, co robimy. Czyli wykonujemy inwestycje, budujemy drogi, chodniki, żłobki, monitoring, po to właśnie, aby dzieciaczki mogły wychowywać się właśnie tutaj, w taki bezpieczny, w bezpiecznej przestrzeni, przyjaznej dla nich. Program Kleczewska Wyprawka dla Malucha ma charakter powszechny i dobrowolny i obejmuje wszystkie dzieci, które urodziły się od 1 stycznia 2026 roku i zamieszkują na terenie gminy Kleczew. Wsparcie to będzie przyznawane na podstawie wniosku rodzica lub opiekuna faktycznego, którzy po prostu jedyne, co będą musieli robić, to udokumentować to, że zamieszkują na terenie naszej gminy. Nie ma tutaj żadnego kryterium dochodowego i jak gdyby wprowadzenie tej kleczewskiej wyprawki dla malucha powoduje, że również nie rezygnujemy z tej naszej dotychczasowej tradycji, czyli że będę co roku wręczał taką specjalną wyprawkę dla pierwszonowonarodzonego dziecka na terenie naszej gminy.
7: Są też wiadomości dla rodziców trochę starszych dzieci. Gmina otrzymała 20 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania Aktywny Orlik.
9: Gmina Kleczew po raz kolejny może pochwalić się skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Tym razem udało nam się pozyskać aż 20 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania Aktywny Orlik w gminie Kleczew – sport blisko mieszkańców. W ramach tego projektu odbędzie się 6 imprez sportowo-rekreacyjnych. Celem inicjatywy jest zwiększanie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez organizację takich bezpłatnych i oczywiście ogólnodostępnych wydarzeń na kompleksie Orlik. Zaczynamy 1 czerwca. Oczywiście będzie to Dzień Dziecka. Wtedy odbędą się gry, zabawy, takie konkursy i dmuchańce dla najmłodszych. 27 czerwca będzie pierwsze spotkanie z piłką nożną, czyli takie zajęcia dla dzieci i młodzieży, nauka podstaw i oczywiście integracja. A już 4 i 5 lipca będziemy zachęcać, aby na Orliku pojawili się seniorzy, bo będą takie dwudniowe zajęcia, gimnastyka, a później instruktaż, a następnie spacer z kijkami Nordic Walking. W połowie lipca weekend gier, dzień bez telefonu, czyli takie klasyczne zabawy podwórkowe i wracamy do nauki, do przedstawienia gier wielopokoleniowych. 5 września to już trening przy muzyce w ramach maratonu fitness, a 8 października spotkanie z dietetykiem i takie warsztaty o zdrowym odżywianiu i nawykach. Za realizację tego zadania odpowiada nasz OSIR. Wszystkich mieszkańców oczywiście serdecznie zapraszamy, a te 20 tysięcy złotych udało nam się pozyskać w ramach środków pochodzących z budżetu państwa, z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
7: Informował burmistrz gminy Kleczew, Mariusz Musiałowski. Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina offowego. OKWA to festiwal z ogromną tradycją, najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych, który od dekad odkrywa nowe talenty i wyznacza kierunki rozwoju ambitnego kina poza głównym nurtem. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali twórcy, którzy dziś należą do czołówki polskiej kinematografii, a wyjątkowa atmosfera wydarzenia od lat przyciąga zarówno młodych filmowców, jak i uznanych artystów.
10: Mamy jeszcze jedno ważne wydarzenie w ramach OKWA. Spotkania z osobowościami filmowymi już są na stałe wpisane w nasz festiwal. Zatem i w tym roku będziemy gościć postać wyjątkową. Wspomnę tylko, przypomnę, że był z nami w tamtym roku Jan Englert. Tym razem do Konina przyjedzie Marian Dziędziel, wybitny aktor filmowy, teatralny, dubbingowy, którego role zapadają nam w pamięć i taką ogromną chyba popularność, chyba największą, przyniosły mu filmy Wojciecha Smarzowskiego. Znamy Dom Zły czy Wesele. Za Wesele otrzymał główną nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i również Polską Nagrodę Filmową Orzeł. Pan Marian spotka się z widzami tuż po projekcji filmu, w którym ma główną rolę. Są to Zapiski śmiertelnika w reżyserii Macieja Żaka. I tutaj możemy powiedzieć, że jest to, tak jak wspominają krytycy, inny rodzaj kina. Tytuł brzmi bardzo poważnie, ale film zadaje, tak, i film przez to zadaje trudne pytania, ale odpowiada na nie z uśmiechem, więc to jest propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią inteligentny czarny humor. Gorąco zapraszamy na spotkanie z Marianem Dziędzielem i na pokaz specjalny tego filmu. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca, a poprowadzi je właśnie nasz juror, przyjaciel Łukasz Maciejewski.
11: Ja jeszcze tylko wspomnę, taki smaczek tutaj zdradzimy kulisy, że pan Marian przerywa seans turnus w sanatorium w Międzyzdrojach specjalnie po to, żeby przyjechać tutaj na ten jeden wieczór. Także myślę, że to też jest bardzo ukłon.
10: To teraz czas chyba na kolejne pokazy specjalne, tak?
11: Opowiemy, tak, oczywiście, bo przecież festiwal filmowy, więc tego kina musi być dużo. I może ten dokument, bo też staramy się, jak jest taka możliwość, pokazać nie tylko filmy fabularne, ale też dokumenty. I tym razem taka możliwość rzeczywiście zaistniała, ponieważ jakiś czas temu pojawił się film bardzo ciepło przyjęty na wielu festiwalach właśnie przez publiczność, też który otrzymał różne nagrody na Warszawskim Festiwalu Filmowym, chociażby Nagroda Publiczności. To jest dokument zatytułowany Listy z Wilczej, autorstwa Arjuna Talwara, człowieka, który mieszka w Polsce od 10 lat, jest emigrantem z Indii i próbował się tutaj zasymilować i tą swoją właściwie przygodę, ten proces pokazał nam w tym swoim dokumencie. Nie jest to proces łatwy. Mieszkańcy Wilczej w Warszawie tego mu nie ułatwiali, ale on postanowił znaleźć sposób, żeby jednak wejść z nimi w dialog, żeby nawiązać relacje. Jak to się dzieje, będzie można zobaczyć podczas tego filmu w sobotę 6 czerwca w sali kameralnej w kinie Konesera tutaj w Oskardzie o godzinie 16:30. Jest wstęp wolny na ten film. I to będzie naprawdę bardzo ciekawe popołudnie, ponieważ też mówiąc o poważnych rzeczach, tak, bo tutaj będziemy mierzyć się i z jakimś obrazem polskości, z pewnymi stereotypami, z tym, jak widzi to obcokrajowiec, emigrant, ale nie zabraknie humoru, nie zabraknie dystansu, nie zabraknie sytuacji komicznych. Cała galeria postaci mieszkańców Wilczej została tutaj sportretowana i myślę, że każdy, kto się zdecyduje na ten seans, to zostanie bardzo szybko wciągnięty przez klimat ten ekran, w klimat Wilczej i stanie się jakby na te 90 parę minut po prostu mieszkańcem, bo tak ten film właśnie na widzów oddziałuje. Tutaj recenzenci pisali, że to jest fascynujący portret naszego kraju, tak, że taki słodko-gorzki troszkę, ale na pewno propozycja warta uwagi i też pokazana oczywiście podczas jedynego seansu właśnie na naszym festiwalu filmowym. Natomiast zakończymy pokazy specjalne projekcją filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Tego filmu, drodzy Państwo, nie mogło zabraknąć w programie OKFA, dlatego że to jest chyba najbardziej udany, a wręcz mówi się olśniewający debiut pełnometrażowy tego roku. Buchwald to jest nazwisko, które rzeczywiście już jest rozpoznawalne w młodym polskim kinie, bo mamy Macieja Buchwalda, twórcę projektu netflixowego 1670, już kultowego. Trzecia seria powstaje. I tutaj Emi Buchwald, prywatnie jego żona, zawodowo twórczyni, reżyserka, scenarzystka, która przysyłała do nas jeszcze filmy jako studentka, jako Emi Mazurkiewicz jeszcze wtedy. Te filmy również były zauważane na naszym festiwalu, a teraz wystartowała jak burza. Premierowy pokaz na festiwalu w Gdyni przyniósł jej tam 4 nagrody, dwie nagrody Orła. Film bardzo wysoko oceniany przez krytyków, ale jednocześnie bardzo ciepło przyjmowany przez publiczność, ponieważ jest to zupełnie nowy język, język nowego pokolenia twórców polskiego kina. Bardzo świeży, a jednocześnie dojrzały debiut z twarzami, które jeszcze się nie opatrzyły na ekranie. Tam mamy młodych aktorów, którzy jeszcze nie zaistnieli w wielu produkcjach, więc to też dodaje takiego autentyzmu temu filmowi. Do tego również bardzo autentyczne, bezpretensjonalne dialogi i cała historia, z którą tak naprawdę możemy się utożsamić wszyscy, bo film opowiada o czwórce rodzeństwa, u progu, można powiedzieć, dorosłości, którzy z jakiejś małej miejscowości rozpoczynają to swoje dorosłe życie w Warszawie i przyjeżdżają tam ze swoimi ambicjami, planami, marzeniami, celami, ale też ze swoimi lękami, wątpliwościami, ze swoimi demonami, które trzeba jakoś oswoić. I ta relacja jest pokazana w bardzo piękny, ciepły sposób. Dlatego serdecznie zapraszam, bo jest to naprawdę wyjątkowe kino w niedzielny wieczór 7 czerwca do sali kina Konesera na 19, żeby zanurzyć się tutaj w świat tym razem dobrej. Zobaczcie, jak nam się to ułożyło. Dobrej. Teraz dopiero, tak? Tu mamy wilczą, tu mamy dobrą. Gdzieś się ta topografia Warszawy tutaj tak nam układa w tych pokazach specjalnych. Ale zanim zamkniemy festiwal tym pokazem, oczywiście nie możemy pominąć propozycji dla najmłodszych, która już na stałe weszła w program OKFY i jest wciąż takim pokłosiem partnerskiej współpracy pomiędzy OKFą a OPLą, Ogólnopolskim Festiwalem Polskiej Animacji, który 30 kwietnia zakończył się i teraz organizator Piotr Kardas szykuje dla nas właśnie zestaw filmów z konkursu Teraz Dzieci Mają Głos. Tutaj kilkanaście tysięcy młodych jurorów z całej Polski oglądało filmy w tym konkursie i wybrało zwycięzców, więc dostaniemy zestaw na taką około godzinę. Każdy, kto ma, zna dzieci w wieku 6+, gorąco zapraszamy, bo jest to znakomity sposób na spędzenie takiego niedzielnego przedpołudnia. Zapraszamy oczywiście tutaj rodziców z dziećmi, babcie, dziadków, opiekunów. To jest taka bardzo wartościowa forma spędzenia wspólnie czasu. No i wiadomo, czym skorupka za młodu, żeby pokazać dzieciakom naprawdę wartościowe animacje, żeby też wiedziały, że to nie tylko Disney, to jest animacja, prawda? Także wejściówki będą do odbioru w Kasi Oskardy na ten seans.
7: O części atrakcji tegorocznej edycji festiwalu OKFA mówiły Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
12: Netto. Honorowi obywatele Konina. Józef Kowalski. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 11 maja 1922 roku. Józef Kowalski, burmistrz miasta od 21 grudnia 1918 roku, a następnie od 14 kwietnia 1919 roku, wybrany ponownie w wyborach do Rady Miejskiej, przeprowadzonych zgodnie z dekretem dnia 4 lutego 1919 roku, złożył rezygnację w dniu 22 czerwca 1920 roku. 2 lata później został honorowym obywatelem Konina.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
7: Łańska fantazja ponosi kierowców, zwłaszcza gdy pojawia się konieczność zaparkowania kawałek dalej od miejsca docelowego, albo też za parking trzeba zapłacić. Parkowanie w niedozwolonych miejscach, dzikie parkingi, blokowanie bram i wyjazdów to częste problemy, z którymi mierzy się Straż Miejska w Koninie.
13: Komendant Straży Miejskiej w Koninie, Andrzej Andrzejewski.
14: Panie komendancie, my tutaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać w dwóch takich sprawach, trochę edukacyjnych. Pierwszą z tych spraw jest, jak radzić sobie z brakiem miejsc parkingowych. Nie tak dawno mieliśmy kampanię wyborczą, każdy obiecywał więcej miejsc parkingowych, a nawet jeżeli nie obiecywał, no to ten temat się po prostu ciągle pojawiał. No więc, jeżeli miejsc w Koninie nieraz brakuje, no to kierowcy wymyślają coś po swojemu. Jak to wygląda? Często zdarza się tutaj wystawiać chociażby mandaty z tego tytułu?
13: Tak, oczywiście parkowanie to jest odwieczny problem miast i dużych, i średnich, tak, i nawet tych małych. Oczywiście miasto próbuje porządkować parkowanie w mieście poprzez zakładanie parkometrów. Oczywiście one mają swoją skuteczność, to dostrzegamy w tych miejscach, gdzie one są postawione, to na pewno. Jednak parkometr wprowadza też takie rzeczy jak pomysłowość kierowców, czyli kierowca jak chce ominąć i nie płaci za postój, to próbuje szukać jakichś innych miejsc parkowania i niestety wtedy wkracza Straż Miejska i porządkuje to parkowanie kierowców w niedozwolonych miejscach.
14: No właśnie, czyli kierowcy stwarzają sobie wtedy jakieś własne parkingi, że tak powiem, pomysłowe. No i jak to jest? Czy to zawsze jest tak, że kończy się mandatem, czy jednak czasami są jakieś możliwości, żeby zaparkować w taki sposób, żeby tego zagrożenia po prostu nie stwarzać i no, nie robić problemów tak naprawdę i sobie, no i potem, co za tym idzie, Straży Miejskiej czy Policji?
13: Ten problem oczywiście wynika z tego, że w latach 60. i 90. ubiegłego wieku nie przewidywano takiej ilości samochodów. Teraz w domach czasami jest po kilka samochodów. Każdy mieszkaniec ma samochód i dlatego to jest problem z tym, żeby miasto jakby spełniło wszystkie zapotrzebowania mieszkańców, czyli dało miejsca parkowania pod domem dla każdego i tak nie jest, dlatego te parkingi zawsze są jakimś takim oczkiem w głowie przy kampaniach politycznych, jak pan

0: gdzie karetek, no niestety tam nie wolno stać, bo to jest, no zagraża bezpieczeństwu, tak, tego chorego, czy no powoduje zator przy szpitalu.
1: Tam jest kilka dosłownie miejsc wyznaczonych dla taksówek i to wszystko.
0: To wszystko, tam jest parking wewnętrzny, tam oczywiście tak jak na parkometrach miejskich trzeba wnieść opłatę i wtedy bezpiecznie się stoi, tak, samochody stoją zaparkowane na miejscach wyznaczonych. Oczywiście parking jest szpitalny.
1: Czy te właśnie zdarzenia parkingowo-drogowe to jest to, z czym najczęściej mierzy się Straż Miejska tutaj w Koninie, czy są jednak jakieś inne tematy?
0: To znaczy, jeżeli wracając jeszcze do parkowania, Straż Miejska w zasadzie obraca się w artykułach 92 i 97 kodeksu wykroczeń oraz 144, tak przybliżając artykuł 92, to jest nieprzestrzeganie przede wszystkim zakazu zatrzymywania się. Artykuł 97 to również inne, czyli stanie na chodniku, w obrębie skrzyżowania. To są te dwa podstawowe znaki, w których Straż Miejska interweniuje. I artykuł 144, czyli stanie na trawnikach. Tak, to tutaj też straż interweniuje. Oczywiście są takie miejsca, szczególnie też, w których no, kierowcy ci mniej zdyscyplinowani lubią stawać, czyli miejsce dla niepełnosprawnych. Tam też często na tych wymalowanych kopertach, jak Państwo zauważają, mieszkańcy miasta, one są bardzo widoczne, kolorowe, które teraz wyraźnie wskazują, że to jest miejsce dla niepełnosprawnych. I muszę powiedzieć, że tutaj po zmianie jakby mandatów, wysokości mandatów za parkowanie, to jest dosyć kosztowny mandat, ponieważ kosztuje 800 zł i 6 punktów karnych możemy za takie przewinienie dać. A jeżeli ktoś wykorzystuje kartę kogoś innego, to też często się zdarza i tu chciałbym słuchaczy uczulić, żeby tak nie robić, to kosztuje 1200 zł, jeżeli się używa karty kogoś z rodziny, a nie ma go w tym czasie w samochodzie, bo tylko wtedy możemy tej karty używać.
1: Rzeczywiście koszta robią się tutaj duże, a jeżeli chodzi o takie przy wykroczeniach zwykłych kierowców, czy również te koszta są całkiem spore? Na przykład przy założeniu blokady chociażby, jak już by się pojawiło?
0: Czy przy założeniu blokady oczywiście to są no, koszta takie zwykłego parkowania, na przykład na strefie wyłączonej 100 zł, tak, jeden punkt karny, zdjęcie blokady, wtedy jest jakaś uciążliwość, strażnik musi podjechać, zdjąć tą blokadę. Czasami, jeżeli ktoś nie pojawi się i nie zdejmiemy tej blokady we właściwym czasie, to samochód jest odwożony na parking, który w ramach umowy miasto ma podpisane, to wtedy te koszty są większe, tak? Bo to nalicza, Wydział Gospodarki Komunalnej nalicza jakby za każdy dzień postoju sumy i wtedy kierowca troszeczkę to kosztuje kierowcę.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Gmina Olszówka położona jest w części wschodniej województwa wielkopolskiego na pograniczu Wielkopolski i ziemi łęczyckiej. Jej powierzchnia wynosi 81,5 km kwadratowego. Gmina należy do powiatu kolskiego i sąsiaduje na północy z Kłodawą, na wschodzie z Grabowem, na południe z Dąbiem, a na zachodzie z Grzegorzewem. Położona jest na skrzyżowaniu dróg komunikacyjno-handlowych Poznań-Łódź i Gdynia-Katowice. Przez ten teren przebiega magistrala kolejowa Herby-Gdynia oraz linia międzynarodowa Berlin-Warszawa-Moskwa. Miejscowość Olszówka położona jest w centrum gminy. Gmina Olszówka jest gminą typowo rolniczą i składa się na nią 20 sołectw. Adamin, Dębowiczki, Drzewce, Głębokie, Grabina, Krzewata, Łubianka, Młynik, Mniewo, Nowa Wioska, Olszówka, Ostrów, Ponentów Górny Pierwszy, Ponentów Górny Drugi, Przybyszew, Szczepanów, Tomaszew, Umień, Zawadka, Złota. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg gminnych, które są regularnie modernizowane przy udziale środków unijnych. W miejscowości Olszówka jest zlokalizowana również oczyszczalnia ścieków, a jednym z priorytetów rozwojowych gminy jest dalsza rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej. Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych miejsc do zwiedzania, w których można odpocząć. Są to zarówno parki z zapleczem starych drzewostanów, stawów, placów zabaw dla dzieci, jak również piękne świetlice wiejskie, które są miejscem zabaw, spotkań i kultywowania tradycji wiejskich oraz zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Umieniu. Gmina, mimo małej lesistości, jest czysta, spokojna. Nie ma źródeł hałasu oraz zakładów przemysłowych zanieczyszczających środowisko. Parafia świętego Michała Archanioła. Nazwa Umień dawniej umienia, a przedtem unienie, pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie Kazimierza

0: Kazimierza Wielkiego z 1364 roku. Miejscowość ta była własnością szlachecką. Parafia w miejscowości Umień powstała w XIV wieku. Do 1818 w archidiecezji gnieźnieńskiej, w latach 1818-1920 w archidiecezji warszawskiej, a w latach 1920-1925 w archidiecezji łódzkiej. Pierwszy kościół parafialny, drewniany, ufundowany został zapewne w XIV wieku przez unieńskich właścicieli tej miejscowości. W roku 1759 notowana jest kaplica publiczna, zastępująca kościół będący w budowie. Obecny kościół parafialny pod wezwaniem świętego Michała Archanioła został wzniesiony prawdopodobnie w XVII wieku. Jest to budowla drewniana konstrukcji zrębowej, jednonawowa, z węższym i niższym prezbiterium. Do nawy przylega od północy kwadratowa kaplica, a od południa kruchta. Nad dachem góruje wieżyczka na sygnaturkę. Wnętrze świątyni jest pokryte stropem. W rokokowym ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z połowy XVI wieku, będący kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Antepedium posiada ornament rokokowy z herbem korab. Dwa ołtarze boczne pochodzą z XVIII wieku. Ponadto na uwagę zasługują rokokowy ołtarz w kaplicy, obraz Michała Archanioła z XVIII wieku i rokokowy prospekt organowy. W 1992 roku dobudowano kruchtę. W latach 1994-1998 zostały wymienione drewniane stropy, sufity i oszalowano ściany. W 1999 roku odrestaurowano ołtarze. Czytamy o tym na stronie www.olszówka.org.pl.
1: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Ekspozycja w dworku na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. W Gosławicach, w niewielkiej odległości od zamku i kościoła, w parku stał do końca lat 1960. niewielki murowany dwór założony na planie prostokąta z małym gankiem wspartym na drewnianych słupach. Dwutraktowy budynek z sienią na osi posiadał łamany dach z naczółkami pokryty kątem. Charakterystyczną cechą dworu były ściany kondygnacji piętra wykonane techniką szkieletową. Tak zwany mur pruski. Wbudowany był przez właścicieli Gosławic, rodzinę Kwileckich. W dworu tym najprawdopodobniej funkcjonował w 1863 szpital powstańczy. Niestety z uwagi na zły stan zachowania został rozebrany. Podobny dwór znajduje się w Różkowie pod Kołem. Powstał u schyłku XVIII wieku, wybudowany przez rodzinę Kurnatowskich. W drugiej połowie XIX wieku został częściowo przebudowany, między innymi zmieniono niewielki, kwadratowy ganek, zamknięto go ścianami, powstał przez to przedsionek, płasko sklepiony, doświetlony dwoma ostrołukowymi oknami. Kondygnacja piętra uzyskała przez tę przebudowę balkon. Dwór w Różkowie po II wojnie światowej zmieniono na szkołę. Po jej przeniesieniu w latach 80. do nowego budynku powoli zmieniał się w ruinę. W 1988 roku na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano jego inwentaryzację, a dwa lata później odtworzono go w Gosławicach, na terenie należącym do Muzeum Okręgowego w Koninie. Uzyskano dzięki temu około 400 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Prezentowana jest tam ekspozycja zatytułowana Dwór Polski. Na podstawie pamiętników, inwentarzy, wywiadów ze starszymi mieszkańcami pamiętającymi oba dworki, Gosławicki i Różkowski, odtworzono wnętrza, urządzając je meblami i bibelotami datowanymi od XVIII wieku do początków XX wieku. W dworku nie ma kuchni. Była ona zlokalizowana w nieodtworzonej oficynie. Na parterze, w amfiladzie, znalazły się następujące pomieszczenia. Kredens, jadalnia, salon, gabinet, sypialnia, garderoba. Na piętrze wszystkie pomieszczenia posiadają oddzielne wejścia z korytarza. Znajdują się tam pokój gościnny, pokój guwernantki, zgromadzono w nim pamiątki po konińskiej pisarce Zofii Urbanowskiej, i buduar. Tekst pochodzi ze strony Muzeum Okręgowego w Koninie-Gosławicach. www.muzeum.com.pl.
1: wybierze lokal.
0: Przyroda, turystyka i rekreacja w gminie Ostrowite. Gmina Ostrowite położona jest w obrębie Pojezierza Gniesieńskiego, będącego fragmentem makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. W ukształtowaniu terenu wyróżnić można wał spiętrzonej moreny czołowej dominującej w krajobrazie południowej i zachodniej części gminy. Walistą i płaską wysoczyznę rozciętą rynnami jezior w części centralnej. Północno-zachodnia część gminy leży na obszarze wodonośnego zbiornika Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Jest to równy zbiornik wód podziemnych, wymagający szczególnej ochrony, zwłaszcza że nie uległ on jeszcze zniszczeniu. W rejonie wsi Ostrowite, Jarodki, występuje złoże węgla brunatnego, które jednak nie jest eksploatowane. Natomiast w okolicach Skrzynki, Salamonowa spotkamy udokumentowane złoża torfów, również nie będące w wydobyciu. Ze względu na duże walory przyrodnicze środowiska, prawie cała gmina znalazła się w zasięgu Powicko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Szczególnie atrakcyjne są tereny położone wzdłuż brzegu Jeziora Powickiego. W roku 1998 został tu utworzony Powicki Park Krajobrazowy o powierzchni 24 tysięcy hektarów. Obejmuje on fragmenty gmin Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powic, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Warto wspomnieć, że gmina znajduje się w granicach Europejskiej Sieci Ekologicznej. W tej części parku, znajdującej się na obszarze gminy Ostrowite, proponuje się utworzenie ścisłego rezerwatu wodno-torfowiskowego Jezioro Kańskie. W jego skład powinny wejść zarastające jezioro, przyległe kompleksy torfowisk niskich i przejściowych, wilgotne łąki oraz bagienne lasy i zarośla. Żyje tu wiele gatunków zwierząt chronionych, takich jak wydra, jaszczurka żyworodna, rzekotka drzewna, piskorz. Na jeziorze dostrzec można łabędzia niemego i gęś gangawę. Można tu również spotkać interesujące i zagrożone zbiorowiska roślinne, m.in. aldrowandy pęcherzykowatej, osoki aloesowej, mszaru z tuszycą bagienną, lilii wodnych, grzybieni północnych, zarośli brzóz i wierzby uszatej, boru bagiennego, olsu torfowcowego i porzeczkowego. Do osobliwości florystycznych tego rodzaju zaliczyć można m.in. żurawinę błotną, selery błotne, rosiczkę okrągłolistną. Na ochronę zasługują ponadto kompleksy łąk, bagien i olsów w rynnie Jeziora Kańskiego w okolicy Skrzynki. Rynna łącząca Jezioro Powickie z Jeziorem Bogusławskim oraz łąki i lasy łęgowe między Naprusewem i Tomiszewem. Czytamy na www.ostrowite.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Brama Poznania. Opowiada o początkach państwa polskiego i wyspie katedralnej. Nie znajdziecie tu muzealnych eksponatów. Brama przedstawia historię w nowoczesny sposób z wykorzystaniem multimediów i światła. Brama Poznania jest miejscem dostępnym i otwartym. Ekspozycja dostosowana jest dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Przez cały rok organizuje mnóstwo wydarzeń, takich jak warsztaty, wystawy czasowe, koncerty, zajęcia dla dzieci i dorosłych czy konferencje naukowe. Pracowników tej instytucji inspiruje nie tylko historia Wyspy Katedralnej, ale również zadziwiające bogactwo natury tego miejsca. Bo Brama Poznania to również przestrzeń spotkań nad rzeką, gdzie można odpocząć i złapać oddech. Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, stworzonym na wzór podobnych instytucji działających za granicą. Łączy ona ekspozycję, która otwiera odbiorcom drogę do poznania ważnego miejsca historycznego, jakim jest Poznańska Wyspa Katedralna, bezpośrednio z tym miejscem. Wydarzenia, których Wyspa Katedralna była świadkiem, odegrały istotną rolę w historii naszego państwa. Ale Brama Poznania jest także miejscem pozwalającym odkryć korzenie każdego z nas. Czerpiąc z tego, co było, tworzy to, co jest i buduje to, co będzie. Zwiedzając Bramę Poznania, poznajemy własną historię i fakt, że jesteśmy u siebie. Zwiedzanie Bramy Poznania składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest unikatowa ekspozycja znajdująca się w minimalistycznym budynku, a drugim spacer po Wyspie Katedralnej. Audioprzewodnik dostępny jest w aż 8 wersjach językowych. Polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Możliwe są różne warianty zwiedzania dla młodzieży i dorosłych oraz dla rodzin z dziećmi. Czytamy o tym na www.bramapoznania.pl.
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Historia szkoły podstawowej numer 9 w Koninie. Historia szkoły sięga lat 50. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły podstawowej numer 9 odbyło się 6 października 1963 roku. Wcześniej szkoła mieściła się w małych, parterowych domach przy trasie Warszawa-Poznań. 20 września 1964 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. Kierownikiem tej placówki został pan Józef Nowaczek. W roku szkolnym 1969-1970, dokładnie w grudniu, kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadało szkole imię bohaterów Westerplatte. Wkrótce nawiązano listowną współpracę z siostrą majora Henryka Sucharskiego, panią Anną Bugajską oraz panem Piotrem Barańskim, Westerplatczykiem z Konina. 19 listopada 1970 roku nadano sztandar szkole podstawowej. Co roku w tym dniu obchodzone jest święto patrona szkoły. 1990 rok to czas rozpoczęcia budowy nowej szkoły na osiedlu Chorzeń. W tym budynku zainaugurowano rok szkolny 1993-1994. Wówczas naukę rozpoczęło 720 uczniów w 30 oddziałach z 44 nauczycielami i 18 pracownikami administracji. Funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Izabela Wilk. Od 18 kwietnia 1996 roku szkoła należy do klubu szkół Westerplatte, które zrzesza placówki noszące imię bohaterów Westerplatte. W dniach 26-28 kwietnia 2001 szkoła była organizatorem 18 Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Westerplatte. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1997-1998 miała miejsce właśnie w tej szkole. W tym samym roku otwarto w dziewiątce pierwsze w województwie konińskim klasy integracyjne. Czytamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie sp9konin.edu.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Obszar powidzko-bieniszewski zajmuje powierzchnię 2547 hektarów. Stanowi istotne ogniwo ekologiczne systemu ochrony ze względu na największą w regionie koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych oraz rekreacyjnych. Obejmuje on południową część Pojezierza Gnieźnieńskiego z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej oraz częściowo tereny leśnictwa Wilczyn, Kazimierz Biskupi, Głodów i Bieniszew. Obszar ten jest najważniejszym ogniwem ekologicznym systemu ochrony ze względu na największą koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych i rekreacyjnych. Swym zasięgiem obejmuje fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego, połączony ciągiem wzgórz Moreny Czołowej z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej. Jest atrakcyjny również pod względem morfologicznym. Jego rzeźba młodoglacjana związana jest z ostatnim północnopolskim zlodowaceniem. Cechuje go ogromne bogactwo form, to jest rynny polodowcowe, wzgórza Moreny Czołowej, płaska i falista powierzchnia Moreny Dennej, formy szczelinowe i równina sandrowa z trzema poziomami zasypania. Wzgórza Moreny ciągną się od Powidza do Konina. Osiągają wysokość do 125 metrów nad poziomem morza, przy wysokościach względnych dochodzących do 20 metrów i spadkach terenu do 30 stopni. Mają one zróżnicowaną rzeźbę od wyraźnych wałów o płaskim szczycie po wznoszący się szereg pagórków. Budowa geologiczna moren jest zróżnicowana. Na zainteresowanie zasługują rynny polodowcowe, które mają strome i wysokie krawędzie dochodzące do 10-15 metrów. Tworzą one system długich, równoległych obniżeń. Kontrastują z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi Moreny Dennej o nieregularnych kształtach. Obszar powidzko-bieniszewski wykorzystywany jest zarówno jako teren wypoczynkowy, jak i rekreacyjny. Przebiegają tędy różne szlaki turystyczne. Strefa chroniona łączy się z Doliną Warty, ciągiem wzgórz Moreny Czołowej przez Puszczę Pieniszewską i Dolinę Mężny ze sztucznym zbiornikiem na północ od Słupcy. Puszcza stanowi resztki dużego kompleksu leśnego, zachowanego do dnia dzisiejszego w części Rynny Głodowsko-Pątnowskiej. Wśród pagórków leśnych znajdujemy licznie rozmieszczone małe jeziora. Występuje tu duże zróżnicowanie siedliskowe. Na południowym wschodzie dominuje grunt bogaty. Na południowym i północnym zachodzie znajdziemy bór mieszany, z kolei w centralnej części występuje grunt ubogi, łęk jesionowo-olszowy i ols. W obszarze Puszczy Pieniszewskiej utworzono rezerwaty leśne. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
0: Gmina Lądek. Obszar gminy Lądek usytuowany jest w krainie Wielkich Dolin, w dorzeczu rzeki Warty. Sąsiaduje z miastem i gminą Zagórów, Pyzdry, Golina, gminami Słupca i Kołaczkowo.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Powidz. Typowo turystyczny charakter posiada obdarzona wspaniałymi darami natury wizytówka powiatu słupeckiego, jaką jest gmina Powidz. Atrakcyjnie położona między największymi jeziorami powiatu słupeckiego. Jeziorem Powidzkim o powierzchni 1217 hektarów i jeziorem Niedzięgiel o powierzchni 638 hektarów. Rokrocznie przyciąga setki turystów, amatorów wypoczynku na łonie natury. Z uwagi na nieskażone środowisko i krajobraz zaliczono Powidz i jego okolice do Powidzkiego Parku Krajobrazowego, ustanowionego rozporządzeniem wojewody konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 roku.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Nadgoplański Park Tysiąclecia. Data utworzenia 2009 rok. Powierzchnia 3074,5 hektara. Cele ochrony: zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie populacji ptaków wodnych i błotnych, zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujące, zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych i naturalnie ukształtowanego krajobrazu polotowcowego. Położenie fizyczno-geograficzne. Po jeziorze Gnieźnieńskie, po jeziorze Kujawskie. Położenie administracyjne. Powiat koniński, gmina Skulsk. Położenie i krajobraz. Nadgoplański Park Tysiąclecia leży we wschodniej Wielkopolsce, stanowiąc najdalej wysunięty na wschód park krajobrazowy w województwie. W obrębie Pojezierza Gnieźnieńskiego usytuowana jest zachodnia część parku obejmująca ciąg jezior Skulskie, Skulska Wieś i Czartowo. Natomiast do Pojezierza Kujawskiego należą okolice południowo-wschodniego rejonu jeziora Gopło oraz fragmentu kanału Warta-Gopło. Najważniejszą rolę w krajobrazie opisywanego obszaru odgrywa jezioro Gopło, największy zbiornik wodny na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. W granicach parku znajduje się południowy fragment Gopła, obejmujący 8% powierzchni jeziora. Stosunkowo dużą powierzchnię na terenie parku, jak na obszar od wieków zdominowany przez rolnictwo, zajmują lasy, zlokalizowane w rejonie Mniszek i Łuszczewa. Wzdłuż rozwiniętej linii brzegowej zbiorników wodnych oraz wokół wysp powstały pasy rozległych szuwarów. W licznych rynnach, a także wśród polnych obniżeniach terenu zachowały się mokradła, często o charakterze torfowisk niskich. Na pozostałym obszarze od setek lat dominuje użytkowanie rolnicze. Największym obszarem zwartej zabudowy na terenie parku jest Skulsk, siedziba władz gminnych. W pobliskich wioskach spotykana jest rozproszona zabudowa zagrodowa oraz stosunkowo liczne obiekty rekreacyjne. W powiecie konińskim warto zobaczyć wielotysięczne stada gęsi białoczelnych, gęgaw i zbożowych odpoczywających na gople podczas sezonowych przelotów. Kwitnące grzebienie białe i grążele żółte na taflach jezior parku. Warto odwiedzić kościół Matki Boskiej Bolesnej i świętego Józefa w Skulsku z zabytkową gotycką pietą oraz piękną amboną i witrażami. Lokalną Izbę Pamięci imienia Stefana Wajchta, mieszczącą się w budynku dawnej plebanii w Skulsku. Skulski jarmark o tradycji sięgającej XIX wieku, odbywający się regularnie co miesiąc w pierwszą środę po 8 dniu miesiąca. Gotycki kościół w Wawrzymowie, pałac i park w Lisewie. Warto przeżyć spływ kajakowy przez jezioro Gopło i kanałem Warta Gopło. Ucztę kulinarną w postaci posiłku przygotowanego z ryb złowionych w Gople. Czytamy na powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wilczyn to gmina położona w północno-zachodniej części powiatu. Zajmuje obszar 83 km kwadratowych, na którym mieszka 6400 mieszkańców. Gmina podzielona jest na 16 sołectw. Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana w dokumentach w 1316 roku. W połowie XV wieku Wilczyn był już miastem prywatnym. 1458, należącym do Parajów, Zbierzglina i Wrześni. Z nieznanych przyczyn miasto ponownie uzyskało przywilej lokacyjny w pierwszej połowie XVI wieku. W 1870 roku Wilczyn utracił prawa miejskie i nigdy już ich nie odzyskał. Wykopaliska archeologiczne świadczą o tym, że na terenie gminy znajdowały się niegdyś grodziska obronne, z których dwa na Mrówkach nad Jeziorem Kownackim oraz okop nad Jeziorem Suszewskim stanowią atrakcję turystyczną gminy. W Mrówkach rekonstruowany gród w okresie wakacyjnym funkcjonuje jako muzeum na wolnym powietrzu. Na terenie gminy znajduje się sporo innych zabytków świadczących o pozycji tego obszaru w przeszłości. Do najważniejszych należą kościół gotycki wzniesiony w 1566 roku z rzeźbą gotycką Madonny z Dzieciątkiem wykonaną w latach 1420-30 w Wilczogórze. Drewniany kościół szpitalny o konstrukcji zrębowej z 1781 roku również w Wilczogórze. Dwór z przełomu XIX i XX wieku wraz z parkiem w Kopydłówku. Pałac z roku 1928 z parkiem w Kopydłowie. Dwór z XIX wieku w Kownatach zniszczony. Wiatrak Koźlak z 1781 roku w Wilczogórze. Na terenie wsi Maślaki zachowały się relikty dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego, luterańskiego, z kamiennymi nagrobkami z końca XVIII stulecia. W miejscowości Wiśniewa urodził się Ignacy Zakrzewski, wybitny wydawca źródeł historycznych, stanowiących podstawę badań nad dziejami historycznej Wielkopolski. Wśród nich znajdują się akta procesu polsko-krzyżackiego z 1339 roku z zeznaniami świadków opisującymi wielkie zniszczenia wschodniej Wielkopolski w czasie zbrojnej wyprawy krzyżackiej w 1331 roku, zakończonej wrześniową bitwą pod Płowcami. W zachodniej i północno-zachodniej części gminy znajduje się ciąg jezior rynnowych, w znacznej części otoczonych lasami, które mogą stanowić doskonałą podstawę rozwoju turystyki i wypoczynku. Są to jezioro Wilczyńskie o powierzchni 174 hektarów oraz Kownackie, Wójcickie i Suszewskie. Ta część gminy należy do Powickiego Parku Krajobrazowego. Dominującą rolę w gospodarstwie gminy odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 6300 hektarów, z czego 5900, ponad 94% stanowią grunty orne. Łąki i pastwiska zajmują zaledwie 5% asady, 0,7% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę, jęczmień i buraki cukrowe. W hodowli dominuje trzoda chlewna. W gminie funkcjonuje około 800 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 235 podmiotów gospodarczych zatrudniających 320 osób. Tekst pochodzi ze strony powiat-konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Początki przemysłowej produkcji ceramiki wiążą się z osobą Józefa Freudenreicha. W 1842 roku razem z Henrykiem Wendlerem, fabrykantem ze Sławska, zakupili dom fabryczny zlokalizowany w Kole przy Trakcie Warszawskim, zobowiązując się urządzić w nim fabrykę. Założenie ceramicznej wytwórni w Kole otwierało dostęp do rynków całego Cesarstwa Rosyjskiego. Dla władz miejskich istnienie zakładu miało duże znaczenie, o czym świadczy zawarty w umowie warunek mówiący, że w przypadku zaniechania produkcji obecny właściciel może sprzedać posesję jedynie fabrykantowi z przeznaczeniem na zakład fabryczny. W 1844 roku zakład posiadał już 3 piece, 20 warsztatów i zatrudniał 31 osób. W 1845 wyroby z koła prezentowane były na wystawie w Warszawie. Trudna do określenia jest struktura produkcji fabryki w pierwszym etapie jej funkcjonowania. Z zachowanych dokumentów wynika, że obok fajansu produkowano tu również szkło i porcelanę. Nie zachowały się przykłady wyrobów szklanych ani porcelanowych, natomiast fajans produkowany w wytwórni Józefa Freudenreicha charakteryzował się bardzo wysoką jakością i dużym stopniem spieczenia czerepu, co pozwalało na nazywanie niektórych wyrobów półporcelaną. Produkty z pierwszych lat funkcjonowania fabryki to głównie naczynia stołowe zdobione drobną dekoracją plastyczną lub nadrukami oraz barwione kolorowymi szkliwami majoliki z charakterystycznym płaskim reliefem. W roku 1880 kolską wytwórnię przejął syn Józefa August. Fabryka rozwijała się szybko i w 1884 roku składała się już z dwóch zakładów. W asortymencie znajdowało się ponad 900 wzorów, z których każdy oferowany był w kilku wariantach dekoracji. Oprócz wyrobów stołowych produkowano zestawy sanitarne oraz przedmioty dekoracyjne. W zdobnictwie obok stosowanych wcześniej reliefu i druku pojawiły się m.in. kalkomanie i ażury. Kolejny etap w historii fabryki wiąże się z synami Augusta, Stefanem i Czesławem. Zarządzali oni firmą od roku 1904. Stefan związany był z kolską fajansarią od 1914, a Czesław do swojej tragicznej śmierci w 1939. Nowi właściciele nie zaprzestali produkcji wypracowanych wcześniej wzorów. Wzbogacono asortyment naczyń z dekoracjami wykonanymi ręcznie. W fabryce pracowały dwie z czterech córek Czesława. Krystyna, pracująca bezpośrednio przy produkcji, i Irena, malarka, autorka nowatorskich projektów zdobniczych. W tym czasie też do fabryki sprowadzono wybitnych specjalistów z zakresu ceramiki. Wśród nich znalazł się Zygmunt Błaszczyk, absolwent pracowni ceramicznej Krakowskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. Charakterystyczne dla autora zdobienia wykonane zostały przy użyciu pełnego zestawu barw. Rozwój fabryki został przerwany wybuchem II wojny światowej. W nocy z 13 na 14 października 1939 roku Czesław Freudenreich i jego córka Krystyna zostali zaaresztowani przez Niemców i osadzeni w konińskim więzieniu. Oboje rozstrzelano 10 listopada i pochowano w mogile zbiorowej na cmentarzu rzymskokatolickim w Koninie. Wojna dla kolskiej fabryki fajansu oznaczała niemiecki zarząd. Produkcję w latach 1939-1945 ograniczono tylko do zaspokajania lokalnego rynku. Pod koniec okupacji zakład został niemal kompletnie zniszczony. W styczniu 1945 roku rozpoczęto prace porządkowe i fabryka znalazła się pod przymusową administracją państwową. W listopadzie została podporządkowana Zjednoczeniu Przemysłu Ceramiki Technicznej i Szlachetnej w Radomiu. W latach 1950-1961 działała jako samodzielny podmiot gospodarczy pod nazwą Zakłady Fajansu Koło w Kole. W 1962 w mieście powstało przedsiębiorstwo produkujące ceramikę sanitarną. W styczniu 1963 roku zakłady połączyły się i funkcjonowały pod wspólną nazwą Zakłady Ceramiki Koło. W 1974 roku kolska fajanseria została połączona z włocławskimi zakładami fabrykami ceramiki stołowej. Z początkiem lat 90. XX wieku fabryka stała się własnością prywatną. Na sygnaturach pojawiają się nowe nazwy. Od 1956 roku z fabryką związała się Helena Majewska, artystka preferująca wzory kwiatowe. Pełniejszy indywidualny rozwój twórczości obserwuje się u malarki od roku 1977, kiedy zaczęto organizować włocławskie Biennale Fajansu. Wówczas w jej dekoracjach zauważa się wyraźną tendencję do rozbudowy i znacznego zagęszczenia schematów kompozycyjnych. W fabrycznej wzorcowni uwagę zwracały prace innej artystki, Marii Zawielak-Hadaczek, absolwentki PWSSP we Wrocławiu. Z Kołskim Zakładem związana była od roku 1971. Projektowała zarówno formy ceramiczne, jak i nowe wzory dekoracji malarskich. Jej projekty zdobnicze w dużej części utrzymane były w tonacjach kobaltu. Współczesna produkcja wyrobów fajansowych opierała się głównie na wkładzie pracy ręcznej. Tradycyjne zdobienie kolskich naczyń, nawiązujące do folkloru, wzbogacane indywidualnymi kompozycjami wynikającymi z inwencji twórczej zatrudnionych w fabryce malarek, przedstawiało wysoki poziom. Cały asortyment, zarówno dekoracyjny, jak i użytkowy, uznawany był za rękodzieło artystyczne. Wyroby kolskiej fabryki fajansu, cenione przez odbiorców, mają wyrobioną markę w całym kraju. Czytamy na muzeum-koło.pl.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Konin FM.

Gonin FM 104.1. We have babies before.

on the face of the